0: społeczeństwa o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych i potępiła rosyjskie uderzenia jako niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalację. Systematyczne ataki na Kijów grożą dalszą eskalacją i oddalają perspektywy pokoju. Poważne zaniepokojenie budzi też widoczne lekceważenie przez Rosję konieczności ochrony placówek i personelu dyplomatycznego, czego wymaga prawo międzynarodowe. Dyplomacja i negocjacje to jedyna droga do trwałego pokoju. Mówiła Tammy Bruce, przedstawiciel Ukrainy, zwrócił uwagę na utratę suwerenności przez Białoruś i ryzyko możliwej inwazji z północy. Polski ambasador Krzysztof Szczerski wezwał państwa, by nie ulegały rosyjskiemu terrorowi. Kontrowersje wokół rządowego projektu dopłat do składek artystów na ZUS to może budzić poczucie niesprawiedliwości społecznej i tworzyć szarą strefę, uważa posłanka Aleksandra Leo. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Centrum była wczoraj gościem Radia Z. Pytana o pomysł ministra kultury przyznała, że ma poważne wątpliwości, czy go poprzeć. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Projekt zakłada dopłaty państwa do składek ZUS dla artystów o niskich lub nieregularnych dochodach. Nie ma jeszcze decyzji, czy klub Centrum poprze ten projekt, powiedziała jego przewodnicząca Aleksandra Leo.
2: Ten projekt budzi nasze wątpliwości, dlatego zaprosiliśmy panią ministrę Cienkowską na najbliższe posiedzenie klubu. Mamy nadzieję, że pani ministra pozytywnie odpowie na to zaproszenie i rozwieje nasze wątpliwości.
1: Na pytanie, czy posłowie Centrum mogą nie poprzeć rządowego projektu, posłanka Leo odpowiedziała, że mogą składać do niego poprawki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Cała rozmowa Marcina Zaborowskiego z Aleksandrą Leo jest na radioz.pl. Ponad 216 kg haszyszu miało trafić z Polski na Litwę. Jest akt oskarżenia w sprawie tego przemytu. Gdańska prokuratura chce, żeby odpowiadał za to Litwin Andrius S. To on miał planować transporty narkotyków, organizować ich finansowanie, nadzorować logistykę i przygotowywać zaplecze. Narkotyki sprowadzał z Hiszpanii. Mężczyzna, który znalazł 1 000 000 złotych na ulicy w Zgorzelcu, usłyszał zarzuty, odpowie za przywłaszczenie pieniędzy. Do zdarzenia doszło 11 dni temu. Worek wypadł z samochodu konwojentom. Według śledczych zabrał go 51-latek, który przejeżdżał obok. Mężczyzna twierdzi jednak, że nie ma tych pieniędzy i nie wie, gdzie są. Szczegóły sprawy zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Mimo wysokiej kwoty za przywłaszczenie miliona grozi tylko rok więzienia. 51-latek nie przyznaje się do winy. Śledczym mówi, że nie ma tego miliona. Za to ma problem z prawem i ze względu na kwotę śledczy poważnie traktują tę sprawę. Na teraz, jak dowiedziałam się w prokuraturze okręgowej w Jeleniej Górze, nie ma poszlak, które by wskazywały, że podejrzany był w zmowie z konwojentami, ale sprawdzane są wszystkie okoliczności i worek z 1 000 000 złotych jest pilnie poszukiwany. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według śledczych, gdyby znalazca zgłosił się sam na policję, od razu dostałby znaleźne, czyli 10% całej kwoty. Tenisowe derby Polski dla Ligi Świątek. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalinet w 2 setach, dwukrotnie 6-4. To zwycięstwo dało jej awans do 1/8 French Open. Jak sama mówi, udało jej się odciąć od tego, że po drugiej stronie siatki stanęła jej rodaczka.
4: Dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić.
0: Kolejną rywalką świąt tak będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Ten mecz już jutro.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, co dalej z końcem wojny USA-Iran, jak pisze New York Times. Spotkanie Donalda Trumpa z doradcami trwało 2 godziny, ale decyzji wciąż nie ma. Kluczowe kwestie to irańskie prace nad bronią atomową i otwarcie bez żadnych warunków i opłat ciśniny Ormus. NATO jest pewne, że dron, który uderzył w budynek w Rumunii, został wysłany przez Rosjan. Mówi o tym rzecznik dowództwa wojskowego paktu. Dron spadł na wieżowiec w mieście Gałacz, raniąc 2 osoby. Według Władimira Putina nie ma żadnych dowodów, a Rosja nigdy nie zagrażała państwom europejskim. To będzie weekend z tańszym paliwem. Od dziś do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 5 groszy, za diesla 6,34. To nie jedyna dobra wiadomość. Rząd zdecydował się przedłużyć wsparcie dla kierowców do 15 czerwca. Na niższe ceny na stacjach benzynowych wpływ ma taniejąca ropa na światowych rynkach i obniżki hurtowych cen paliw w Polsce, mówi Radio Z, analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Refleks Urszula Cieśla.
1: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek w ciągu ostatnich kilku dni, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny. W najmniejszym stopniu tanieje autogaz, ten spada średnio o 6 groszy na litrze.
0: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny na stacjach paliw w Polsce będą jeszcze niższe. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS i Konfederacji chcieli odrzucenia projektu. Ustawa zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza i decydować m.in. czy chcą odrębności majątkowej, ale także chodzi o prawa do mieszkania, dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku, od spadków i darowizn. Szanse na podpis przez prezydenta wyglądają jednak raczej kiepsko, bo zdaniem prezydenckich urzędników nowe prawo wprowadza de facto legalizację związków partnerskich, a na to nie ma i nigdy nie będzie zgody prezydenta. Nie poddamy się, będziemy przekonywać głowy państwa, mówi jedna z autorek ustawy, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.
2: Przekonujemy, rozmawiamy i mówimy, że nie ma innej możliwości uregulowania kwestii związków czy kwestii statusu osoby najbliższej. To jest ustawa dla ludzi, to jest ustawa, która ma pomagać ludziom i ma ich przede wszystkim zabezpieczać.
0: Maksimum tego, na co najprawdopodobniej Karol Nawrocki mógłby się zgodzić dla związków nieformalnych, to prawo do decydowania o pochówku i do informacji medycznej. Z ustawy wykreślono m.in. możliwość uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego, przyjęcie wspólnego nazwiska czy możliwość adopcji dzieci. W Krakowie policja złapała mężczyznę, który w centrum miasta zaatakował 12-letniego chłopca. Zatrzymany był wczoraj przesłuchiwany. Przy okazji rzecznik krakowskich policjantów Piotr Szpiech chwalił zachowanie chłopca.
3: Już po wejściu do kamienicy widać, że ten chłopiec zaczął krzyczeć i uciekać. Ten krzyk spłoszył sprawcę.
0: Policjant radzi też, by w sytuacji, gdy widzimy, że ktoś za nami idzie, starać się być w miejscach, w których są inne osoby. Sanepid zamyka uzdrowisko w Nałęczowie. W tamtejszym szpitalu kardiologicznym szaleje rotawirus. Jak mogliście usłyszeć w Radiu Z, objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilkoro członków personelu. Wszyscy czują się już dobrze, ale trzeba zdezynfekować szpital, więc placówka do poniedziałku nie przyjmuje nowych pacjentów. O sytuacji w uzdrowiskowym szpitalu kardiologicznym w Nałęczowie reporter Radia Z Mateusz Kasia.
4: Część kuracjuszy wypisała się już na własne życzenie do domu. Ci, którzy zostali, są izolowani. A to ważne, bo choroby układu pokarmowego szybko się przenoszą, mówi mi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie.
5: Duże skupiska sprzyjają rozprzestrzenianiu się patogenu chorobotwórczego.
4: Choroba przenosi się szybko, zwłaszcza w zamkniętych placówkach. Objawy są uporczywe, dodaje ekspert.
5: Przede wszystkim wodnista biegunka, wymioty.
4: Zakażenie może utrzymywać się nawet kilkanaście dni. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Rotawirus jest szczególnie dokuczliwy wiosną i latem. Lekarze przypominają więc o higienie rąk, a także o konieczności mycia warzyw i owoców. Lekarze apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra nie jest na to w pełni przygotowana. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia słoneczne. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega lekarka Aldona Stachura.
6: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
0: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu opalać się krótko i zawsze z użyciem kremów z wysokim filtrem. Od 1 lipca kupując przez internet w Chinach będziemy płacić cło w wysokości 3 euro. Ministerstwo Finansów przypomina, że cło trzeba będzie zapłacić przy zakupie i to nie tylko w Chinach, ale wszędzie poza Unią Europejską. Jak to wszystko będzie wyglądać, opowie teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Nowe tymczasowe cło dotyczy każdego, nawet najmniejszego zamówienia. 3 euro od pozycji taryfowej. I dla przykładu 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro. To nowe unijne przepisy. Komisja Europejska nie ukrywa, że ma być to element walki z nieuczciwą konkurencją i zaniżaniem wartości zakupów na zagranicznych platformach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: To cło od lipca będzie tymczasowe, bo trwają prace nad większą reformą celną. Cło będzie różne w zależności od produktu, ale to najwcześniej za 2 lata. Ogromny majątek bossa sycylijskiej mafii nie zmarnuje się. 200 milionów euro przejęte przez włoskie służby pójdzie na wzmocnienie bezpieczeństwa na stacjach kolejowych. Mafiozo dorobił się tych pieniędzy na przemycie i handlu narkotykami. Zmarł 3 lata temu. Jego majątek był ukryty na Kajmanach, w Luksemburgu, Szwajcarii, Hiszpanii i w Maroku. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: To jest powtórka programu.
8: 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
10: Dzień dobry, z nami jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
10: I pytanie numer jeden dotyczące tego, co słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, a mianowicie, że prezydent Nawrocki nosi się z zamiarem, żeby odebrać prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego, który został przyznany przez Andrzeja Dudę, byłego prezydenta. Czy to jest właściwa decyzja o tym odebraniu ewentualnym? Bardzo. Czy to jest może właściwa woda na młyn Kremla?
11: To jest bardzo właściwa decyzja. Wodą na młyn Kremla jest to, co robi Zełenski, co robią władze Ukrainy. Bo jeśli Putin wywołał wojnę z Ukrainą pod hasłem denazyfikacji Ukrainy, to gloryfikowanie UPA, ludzi, którzy u boku Hitlera dopuszczali się zbrodni, potwornych zbrodni, w tym ludobójstwa na Polaków na Wołyniu, to jest niestety potwierdzanie tej tezy Putina, która pchnęła i dała mu pretekst do wojny. Może tak, bo to był pretekst, ale dała mu pretekst do wojny. Więc to jest fatalne, nieodpowiedzialne, co robią władze Ukrainy i reakcja ze strony Polski musi tu być zdecydowana i bardzo ostra. Zbyt długo chyba tolerowaliśmy to, co się dzieje w tym zakresie na Ukrainie. Zbyt długo uważaliśmy, że Ukraina, która walczy z rosyjską agresją, no, potrzebuje jakiejś wyrozumiałości. Naprawdę trzeba zareagować, bo to już jest przekroczenie wszelkich granic. Znaczy już czarno-czerwone sztandary są przekroczeniem granic, bo proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech dzisiaj eksponowane byłyby flagi ze swastyką, flagi Hitlera. To jest porównywalne. To są flagi zbrodnicze organizacji, jaką była UPA, a już nadanie tytułu, imienia jednemu z oddziałów wojskowych, dnia bohaterów UPA, no to jest, można powiedzieć, no, kpina z ofiar. Jest to policzek wymierzony Polsce, polskiej godności. Absolutnie w żadnym wypadku nie możemy przejść do porządku dziennego i ta decyzja pana prezydenta jest absolutnie zrozumiała, właściwa i konieczna w tej sytuacji.
10: Część internetowej. Pytanie numer 2. Luka VAT-owska najniższa od 2021 roku spadła do poziomu 4,9%. Czy pan pochwali za to rząd?
11: Nie pochwalę, ponieważ cały czas mamy spadające dochody budżetu państwa. Dzisiaj czytam taką informację, jeszcze co prawda nie pracowaliśmy, jestem członkiem Komisji Finansów Publicznych, nie pracowaliśmy jeszcze nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły, ale są już pierwsze informacje na ten temat, że znowu po raz kolejny pod tymi rządami wpływy budżetowe są niższe niż były założone. 275 miliardów złotych deficytu w roku ubiegłym. Naprawdę tutaj nie ma rządu za co chwalić, że to jest katastrofa finansów publicznych i to wymaga nabicia na alarm, a nie na jakiekolwiek pochwały. Ten rząd całkowicie nie radzi sobie zarządzanie finansami publicznymi.
10: I tutaj postawię
11: nie radzi
10: też
11: sobie ze ściąganiem podatków, a przede wszystkim nie radzi sobie z generowaniem wpływów przez naturalny wzrost gospodarczy, przez inwestycje. Nie ma inwestycji, nie ma CIT-u.
10: W 2023 roku, kiedy odwaliście władzę, była na poziomie 13,5%. I pytanie numer 3. Kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta Krakowa? Wiecie już, czy nie?
11: A nie ma decyzji jeszcze w tej sprawie. No myślę, że w najbliższych dniach, bo ten proces wyborczy jest dosyć szybki w takiej sytuacji, w jakiej
10: zaraz
11: dzisiaj Kraków, więc nie ma co zwlekać. Myślę, że to jest kwestia naprawdę kilku dni, kiedy tą decyzję podejmiemy. Jakieś rozmowy oczywiście już się toczą, ale decyzji nie ma.
10: No i jakie to się toczą rozmowy, to o tym już porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, zachęcam. Jacek Sasin też zaprasza, zachęca.
11: Tak jest, zapraszam, zachęca. Dziękuję.
8: Ja w Radiu Z.
10: No dobrze, bo to czytam, że PiS gorączkowo poszukuje kandydata na prezydenta Krakowa i specjalnie jakoś nie ma tutaj dobrych wyborów. Czy to prawda, że
11: są dobre wybory?
10: Tak?
11: Są,
10: na
11: dobre,
10: przykład,
11: są dobre wybory.
10: To znaczy, co, Łukasz Kmita, czy może Barbara Nowak, czy może...
11: Nie, znaczy, tak powiem, to są wybory samorządowe. Wybory samorządowe to niekoniecznie muszą w nich startować politycy ogólnopolscy, politycy, którzy zasiadają w
10: parlamencie. No to Barbara Nowak nie jest polityczką ogólnopolską.
11: To prawda, akurat Barbara Nowak rzeczywiście nie jest, natomiast... My mamy też bardzo ciekawe osoby zaangażowane w sprawy Krakowa od wielu lat.
10: No bo słyszę, że Małgorzata Wasserman absolutnie
11: przykład,
10: nie chce, tak?
11: Na
10: rozumiem?
11: Przykład...
10: Czy to prawda, tylko proszę powiedzieć.
11: Nie rozmawiam, akurat z panią poseł Wasserman nie rozmawiałem. Też słyszałem tego typu przekaz, ale osobiście z nią nie rozmawiałem.
10: No pan może nie, ale władze może już rozmawiały.
11: Być może. No to ja nie rozmawiałem, nie mam takiej wiedzy. Natomiast ja na przykład osobiście widzę kandydaturę pana radnego Michała Dwernickiego.
10: Który był zaangażowany w referendum.
11: Był bardzo zaangażowany w to referendum. Jest już drugą kadencję wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Radnym jest chyba 3 kadencje, o ile dobrze
10: czyli
11: pamiętam.
10: Czyli zna miasto od podszewki?
11: Zna miasto od podszewki, jest bardzo aktywny, bardzo żyje sprawami miasta. Człowiek jeszcze dosyć młody, stosunkowo młody, 36 lat, no, z mojej perspektywy nawet bardzo młody, bo 20 lat ode mnie młodszy, ale bardzo zaangażowany w sprawy Krakowa. I myślę, że postawienie takiego człowieka byłoby dobrym sygnałem, że czas wreszcie na to, aby Krakowem zajął się właśnie nie taki polityk, który patrzy z politykę ogólnopolską, tylko właśnie patrzy na sprawy Krakowa.
10: A Miszalski patrzył na sprawy Krakowa z perspektywy ogólnopolskiej?
11: No Miszalski, panie redaktor, to w ogóle nie wiem, z jakiej perspektywy patrzył na sprawy Krakowa, bo gdyby się cokolwiek chciał słuchać tego, co mieszkańcy oczekują Krakowa, to pewnie by nie został odwołany w referendum. Znaczy, no to rzeczywiście jest ewenement, że wzbudzić w ciągu 2 lat taką niechęć i taką negatywną emocję wobec siebie, żeby to referendum dało taki, a nie inny wynik. To rzeczywiście wielka umiejętność. Tak, on był przede wszystkim politykiem Koalicji Obywatelskiej, niezwykle takim, można powiedzieć, agresywnym politykiem. Pani redaktor, no ja pamiętam, no ja go pamiętam, zanim jeszcze został prezydentem Krakowa, epatowanie tymi 8 gwiazdkami, naprawdę. Znaczy, no to jest człowiek po prostu, który politykę traktuje jako sferę jakiegoś hejtu i sferę...
10: Ale jako prezydent już nie był taki po prostu zajadły, nie pamiętam, no tyle, że nagrywał te filmiki, które podobno nie podobały się krakowianom, że to jednak to nie ten styl.
11: No właśnie, to chyba jednak to nie było to. Więc
10: a to prawda, że Rafał Komarewicz...
11: Nie czuł tego miasta zupełnie.
10: A to prawda, że Rafał Komarewicz na przykład, gdyby odszedł z klubu Centrum, to mógłby zostać waszym kandydatem?
11: Panie Rato, na razie jest w klubie Centrum, więc tak powiem, nie widzę powodu, żeby Prawo i Sprawiedliwość popierało, czy wystawiało kandydata, który jest kandydatem innej formacji politycznej.
10: A może poprzecie, jeśli wystartuje Łukasza Gibałę?
11: No, ale naprawdę Prawo i Sprawiedliwość jest dużą partią i stać nas na wystawienie własnego kandydata.
10: Nie, musicie
11: nie tam... musimy popierać jakichś kandydatów z innych formacji, no byłoby to dosyć egzotyczne. Oczywiście jestem
10: Andrzej
11: w stanie...
10: Duda podobno był brany pod uwagę.
11: Nie, znaczy no, z tego co wiem, to jest fake dziennikarski.
10: No był chociaż... prezydent podobno się trochę oburzył, no bo rzeczywiście no tutaj prezydent RP, dwie kadencje. No,
11: bardzo by mnie...
10: A tutaj
11: znaczy,
10: nagle
11: powiem tak,
10: będzie się traktu-
11: od razu, od początku traktowałem tą informację jako fake, czy jako tak zwaną kaczkę dziennikarską, bo wydaje mi się, że tak powiem, no, start na prezydenta miasta, tak zacnego miasta, królewskiego, jak Kraków.
10: Drugie, co do wielkości,
11: tak,
10: chodzi o liczbę
11: prawda,
10: mieszkańców.
11: To
10: ponad
11: prawda,
10: 800 tysięcy.
11: Ale jednak z pozycji byłego prezydenta Rzeczypospolitej dwóch kadencji, udanego, bardzo udanego prezydenta, no byłoby dosyć egzotycznym pomysłem.
10: No nie, no nie, to już tak złośliwie mówili, że po prostu Andrzej Duda się czuje tak niepotrzebny, granie, że może chciałby się jednak jakoś tam...
11: Ja myślę, że Andrzej Duda bardzo się może Polsce przydać.
10: I jako
11: ja,
10: kto?
11: Ja myślę, że być może nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
10: Że co, premier?
11: Na razie, panie doktor, znaczy, no, żeby być premierem, to pewnie trzeba zbudować jakąś formację polityczną. Ja nic mi o tym nie wiadomo, żeby
10: no nie, Andrzej,
11: pan prezydent
10: nie.
11: Andrzej Duda
10: może raczej
11: chciał budować jakąś formację polityczną. Natomiast nie wiem, czy by chciał wrócić do polityki. Znaczy nie chciałbym, w ogóle czuję się trochę niekomfortowo rozmawiając o planach Andrzeja Dudy, ich nie znając.
10: Dobrze, to zostawmy Andrzeja Duda.
11: Warto być zapytać jego.
10: Zaproszę Andrzeja Duda, tego zapytam. Ale w każdym razie wiemy, że Andrzej Duda zasiada w Radzie Nadzorczej firmy, która jest czymś na kształt Revoluta, ale zarejestrowana za granicą, chyba na Litwie, z tego co pamiętam. Ale mogę się mylić. No i też otworzył swoją firmę, jak czytaliśmy w mediach, że jakąś firmę, no spółki ze swoją żoną, komandytową, doradczą, jak zwał, tak zwał. A wracając do tej sprawy, o której zaczęłam, no bo to jednak rzeczywiście sprawa jest... No kiedy to przeczytałam dwa dni temu, to pomyślałam sobie, że będzie z tego awantura, jak nic, ale może powinniśmy jednak studzić nastroje, no bo tak jak pan powiedział, no, Ukraina tak ciągle walczy, końca nie widać, Ukraina walczy też za nas. A poza tym pamiętam jednak, jaki był entuzjazm ze strony Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rządziliście. No można powiedzieć, że byliście oddani w 100%, żeby nie powiedzieć nawet w 150%.
11: No i proszę zobaczyć, jak za to nasze oddanie i za tą naszą dłoń wyciągniętą do Ukrainy i Ukraińców przede wszystkim, którzy znaleźli w Polsce schronienie. Polska była, stała się ich domem. Dla milionów Ukraińców Polska stała się domem. Naprawdę zrobiliśmy bardzo wiele, żeby czuli się tutaj dobrze i żebyśmy się nimi właściwie zaopiekowali. Polska, która pomagała Ukrainie od pierwszej chwili tej agresji, przekazując również sprzęt wojskowy, ale nie tylko, czy zaopatrzenie różnego rodzaju na Ukrainę. Polska, która w dalszym ciągu jest tym punktem, przez który płynie, punktem tranzytowym, przez który płynie właściwie cała pomoc międzynarodowa do Ukrainy, jest przez Ukrainę traktowana właśnie w ten sposób. Ja dzisiaj bo to nie dotyczy tylko prezydenta Zełenskiego. Ja dzisiaj z absolutnym oburzeniem przeczytałem wywiad z merem Lwowa, z panem Sadowym, który naprawdę jego wypowiedzi są bulwersujące. Opowiada się w tej sprawie, o której rozmawiamy, czyli w sprawie UPA. Relatywizuje.
10: My nie wiemy doskonale, jak to było 50-300 lat
11: właśnie,
10: temu, bo
11: relatywizuje.
10: Była przekręcona i Rosja zrobiła wszystko, żeby nie było informacji na 100%.
11: Panie, próba omówienia Polakom, że właściwie to Rosja wymyśliła zbrodnię na Wołyniu i że my nie wiemy, jak było. Wiemy, doskonale wiemy. Wiemy doskonale. Ja jeszcze wiele lat temu miałem okazję przeczytać dwutomowe, grube dzieło, które składa się w całości z relacji polskich ofiar. Tych, którzy cudem przeżyli rzeź wołyńską, to jest lektura naprawdę dla ludzi o bardzo mocnych nerwach, którzy chcą się dowiedzieć, jak
10: ale
11: Ukraińcy potraktowali Polaków.
10: Ale może poczekać, jak ta wojna się zakończy i wtedy tylko powrócić
11: nie,
10: i po prostu
11: panie,
10: postawić
11: nie możemy czekać. Czy my czekamy już zbyt długo, naprawdę. Znaczy, nasza cierpliwość była wielokrotnie wystawiana na próbę.
10: No to
11: była
10: w takim
11: naprawdę
10: razie, czy Andrzej Duda popełnił błąd, przyznając ten order Orła Białego? To jest zaszczytne, bardzo prestiżowe oznaczenie.
11: Pani redaktor, wtedy sytuacja była nieco inna.
10: No to
11: wtedy
10: był 2023
11: też, wtedy też nie mieliśmy aż takiej bezczelności ze strony Ukraińców i ze strony władz Ukrainy. Dzisiaj mamy do czynienia z absolutną bezczelnością. Znaczy, to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Z prowokacjami. To są prowokacje po prostu. Już państwowy, honorowy pogrzeb niedawno pana Mylnyka już był rzeczywiście czymś trudnym do przełknięcia, bo to zajadły wróg Polski.
10: Ale wie pan, że rośnie bardzo sympatia wśród Ukraińców dla ukraińskiej powstańczej armii.
11: No, pani doktor, no właśnie, no to niestety jest skutek
10: po
11: tej propagandy.
10: Po wybuchu wojny właśnie.
11: To jest skutek tej propagandy, którą ten rząd niestety, ale również poprzednie rządy, może nie tak nachalnie, nie tak bezczelnie realizowały w gloryfikacji UPA, zbrodniczej organizacji. No pani doktor, no, powtórzę, znaczy posunę się dalej w tych analogiach. No to tak jakby w Niemczech gloryfikowano SS, naprawdę. Znaczy, no czy mielibyśmy też wtedy nie reagować? No to jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Ci ludzie mordowali Polaków. Nie walczyli z polskim wojskiem czy z polską partyzanką. Oni mordowali bezbronnych Polaków, dzieci, małe dzieci, niemowlęta, nabijali na widły, przybijali gwoździami do płotów czy do stodu. Naprawdę, czy to się zdarzyło? Czy to się zdarzyło? To jest fakt i oczywiście, że to nie powinno w jakiś sposób wpływać na rzeczywistość czy na przyszłość, ale każda zbrodnia może być odpuszczona, kiedy będzie jakaś refleksja. Po stronie ukraińskiej nie ma żadnej refleksji w tej sprawie.
10: Premier też się powiedział w tej sprawie, że ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji, narusza naszą wrażliwość historyczną i że nasi ukraińscy przyjaciele muszą mieć świadomość, co to znaczy z punktu widzenia każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca. Pani redaktor,
11: dziwi mnie, a właściwie jestem oburzony tą wypowiedzią pana premiera. Ona jest bardzo słaba. Znaczy, to jest wypowiedź człowieka, który nie chce w tej sprawie jednoznacznego zdania.
10: A może nie chce zaodnieść sytuacji jeszcze?
11: Pani redaktor, nie. Znaczy, premier polskiego rządu powinien bronić polskiego interesu i polskiego honoru i polskiej godności. Premier polskiego rządu, który się w ten sposób wypowiada, niestety tego nie robi. Mówi o jakiejś niepokojącej sytuacji. Pani redaktor, niepokojącą sytuacją to można byłoby nazwać od lat powiewające czarno-czerwone flagi na Ukrainie, w miejscach publicznych. To już jest coś, co mogło rzeczywiście niepokoiło nas, ale to, co się stało w ostatnich dniach, to przekroczyło wszelkie granice. I to trzeba mówić o skandalu, a nie o pokojącej sytuacji. I trzeba ostro reagować, ostro w tej sprawie.
10: A czy ewentualne postanowienie pana prezydenta o tym, żeby odebrać ten order Orła Białego, to musi być jeszcze formalnie zatwierdzone przez premiera polskiego rządu?
11: Z tego, co mi wiadomo, to akurat jeśli chodzi o ordery, to pan prezydent ma tutaj samodzielną decyzję w tej sprawie i nie wymaga to kontrasygnaty. Chyba się nie mylę. Myślę, że tak to dokładnie wygląda. W związku z czym, dobrym zwyczajem jest opinia kapituły.
10: Ale prezydent nie musi się nią specjalnie przejmować.
11: Pan prezydent chyba postanowił zasięgnąć tej opinii kapituły.
10: 8 czerwca ma się zdaje zebrać ta kapituła.
11: O ile dobrze pamiętam, szefem tej kapituły jest chyba również, o ile dobrze pamiętam, pan profesor Kleiber, więc... Tak, pan profesor Michał Kleiber. Ja znam pana profesora Michała Kleibera, wiem, to jest człowiek z jednej strony bardzo wyważony, ale z drugiej strony niezwykle czuły na polskie sprawy, więc jestem bardzo ciekaw jego opinii. Spodziewam się, że ona będzie jednoznacznie popierająca to oczekiwanie.
10: Ale ta zmiana jednak waszej postawy wobec Ukrainy, to jednak nie jest jakaś rywalizacja ze strony Konfederacji?
11: Pani doktor, to co mówimy w tej chwili, wynika po prostu z tego, jak zachowuje się strona ukraińska. To nie jest tak, że my zmieniliśmy opinię na ten temat dlatego, bo to jest jakaś wewnątrzpolityczna rozgrywka. My byliśmy partią Prawo i Sprawiedliwość, byliśmy partią, która z życzliwością obserwowała wybijanie się Ukraińców na niepodległość od samego początku, od 91 roku. Nasi politycy wspierali Ukrainę. Pan prezes Jarosław Kaczyński jeździł na Majdan wtedy, kiedy Ukraińcy walczyli o oderwanie się od rosyjskiej strefy wpływów, o niepodległość, o prawo decydowania o sobie. Byliśmy i jesteśmy życzliwi w sprawie ukraińskiej. Natomiast nie możemy zamykać oczu na to, że Ukraińcy dzisiaj postępują haniebnie. Po prostu haniebnie i sobie robią krzywdę po prostu. Znaczy przede wszystkim sobie robią krzywdę i to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo z jednej strony czy się wzmacniają tą rosyjską propagandę, no bo w tej chwili jak Putin mówi o tym, że trzeba denazyfikować Ukrainę, a rząd ukraiński, prezydent Ukrainy czynią takie gesty w stosunku do współpracowników nazistów, gloryfikują współpracowników nazistów, no to niestety trzeba powiedzieć, że ręce opadają i brakuje argumentów, żeby z tą propagandą rosyjską dyskutować. Po drugie, jak chce Ukraina wejść do Unii Europejskiej z takimi standardami? Jak chce wejść do Unii Ukraińskiej, gloryfikując zbrodniarzy?
10: Do
11: Unii Europejskiej, tak. Gloryfikując zbrodniarzy, budując im pomniki i urządzając, tak jak zapowiedziano w tej chwili, bo to jest zapowiedź, że następny w kolejce do honorowego pogrzebu państwowego i do pochowania w Narodowym Panteonie jest sam Stepan Bandera, czyli twórca tej zbrodniczej ideologii. Jak oni chcą, tak powiem, dołączyć do grona narodów, które mają pewnego rodzaju ideały odcięcia się od tego typu...
10: przyszłości. I że prezydent ma rację. Dobrze, zapytam, czy aneks do raportu w sprawie likwidacji WSFI powinien być znany publicznie?
11: To jest decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, która
10: którą ja uszanuję. Ale prezydent miał wyraźne zdanie, że jednak powoływał się na opinię jeszcze swojego brata, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że nie.
11: Wszystko się
10: zgadza. Marek Kuchciński był niezły, czy nie wiem, czy pan widział? Arleta Zalewska.
11: Nie widziałam, a czytałem o tym.
10: Pytała pana byłego marszałka, który najpierw powiedział, że tak, a potem jak słyszał, że prezes jest na nie... To organ partii najwyższy.
11: No, znaczy, ja powiem tak.
10: Było zabawnie.
11: Ja mogę powiedzieć tyle. Ja nie mam swojego zdania na ten temat, ponieważ nie znam tego raportu. Aha. Więc trudno mi się wypowiadać o dokumencie, którego nie znam. Natomiast ufam z opinii pana prezesa, a jeszcze bardziej ufam opinii świętej pamięci pana prezydenta, którą wyraził wtedy, kiedy był prezydentem.
10: Dla którego pan pracował.
11: Dla którego ja pracowałem, tak. To był okres rzeczywiście bardzo ważny w moim życiu. I pan prezydent Lech Kaczyński w tej sprawie się wypowiedział bardzo jednoznacznie i nie podjął takiej decyzji. Pan prezes dzisiaj to podtrzymuje, Jarosław Kaczyński, są opinie, które ja bym osobiście wziął pod uwagę. Ale nie ja jestem prezydentem Rzeczpospolitej dzisiaj, nie ja podejmuję te decyzje, tylko pan prezydent Karol Nawrocki, który jest absolutnie suwerenny w tej decyzji. I ja na pewno, pani redaktor, nie będę tak jak politycy rządzącej koalicji 13 grudnia kwestionował uprawnień prezydenta do podejmowania decyzji w tych sprawach, gdzie ma swoje uprawnienia.
10: Moje radio, Radio Z, znaczy moje w tym sensie, że tu pracuję, bo przecież nie należy do mnie, wniosek prezydenta nie otrzyma kontrasygnaty premiera. Bez tego publikacja jest niemożliwa. To jest odwołanie do artykułu 144 ustęp 3 polskiej konstytucji.
11: Widać, pan premier obawia się być może jakichś informacji, które w tym raporcie są. Nie wiem.
10: Ale rozumiem, że tak będzie. Kaczyński też się czegoś
11: obawia. Panie Rato, ja powiem szczerze. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem instytucji kontrasygnaty. I uważam, że jeśli my dzisiaj rozmawiamy o jakichś zmianach konstytucyjnych, to czy to powinien być pierwszy postulat, który w ogóle powinien zostać zrealizowany.
10: Ale tam jest bardzo dużo wyjątków od tego.
11: Te kontrasygnaty zapisanych. Właściwie całkowicie ubezwłasnowalniają w wielu sprawach prezydenta. No bo cóż z tego...
10: Trzeba zmienić konstytucję, takiej większości w parlamencie.
11: A może będzie, ale może będzie.
10: Nie,
11: natomiast bo dzisiaj bo dzisiaj rozmawiamy o bardzo takich gruntownych zmianach konstytucji. Jedni mówią system prezydencki.
10: Prezydent chce takiej gruntownej zmiany, żeby określić, czy to system kancelarski, czy prezydencki.
11: Ja mam taką propozycję. Zanim wypracujemy
10: fundamentalną
11: zmianę konstytucji, która jeszcze będzie musiała uzyskać odpowiednią większość, żeby zostać przyjętą, chociaż uważam tutaj, że ponieważ nie ma żadnej konstytucji dzisiaj w Polsce, bo ta konstytucja została wyrzucona do kosza przez rządzących, w związku z czym jesteśmy w stanie braku konstytucji, to też nie ma dokumentu, który by określał, że 2/3 głosów trzeba tę konstytucję przejmować. Uważam, że ona powinna być przyjęta po prostu przez parlament normalną większością i poddana pod referendum. Naród powinien zdecydować.
10: A PiS jej przestrzegał tak naprawdę co do literki. Nie.
11: PiS przestrzegał, tak. PiS przestrzegał konstytucję, a teraz ta władza nie przestrzega, no bo jeśli uważa, że można uchwałami zmieniać ustawy, to jest już całkowite wywrócenie porządku prawnego, a tak się przecież dzieje od 2,5 roku. W związku z czym jakby inna sprawa. Ale zostawmy to, bo to jest inna sprawa, to jest inna dyskusja. Natomiast zacząć można by było od prostej rzeczy. Prezydent, jeśli ma jakieś kompetencje, to niech je realizuje, a nie ma być spętany jeszcze.
10: Prezydent, nawet powiedziałabym, że wychodzi nawet czasami przed orkiestrę.
11: A ma być spętany zgodą premiera. To co to za kompetencja?
10: Prezydent Nawrocki się nie...
11: Prezydent powołuje, na przykład wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Nam dzisiaj grozi, czy członków zarządu i wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj nam grozi paraliż banku centralnego.
10: A że nie ma asygnaty premiera.
11: Z tego względu, że pan premier w swojej złośliwości, w tym przypadku raczej wobec pana prezesa Glapińskiego, ale pewnie wobec prezydenta też, bo tutaj żadnej okazji pewnie nie będzie, w każdej okazji będzie chciał skorzystać, odmawia kontrasygnaty pod wskazaniem pana prezydenta, narażając na paraliż bank centralny.
10: Czy to jest
11: państwowotwórcze?
10: Ale czy to nie jest tak jednak, że obydwa te ośrodki ze sobą pozostają w konflikcie?
11: Pan prezydent realizuje swoje kompetencje. Gdzie jest napisane, że ma coś uzgadniać?
10: A gdzie jest napisane, że pan prezydent może dokonywać sobie tak, jak mu się żywnie podoba, że część wybranych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego zaprzysięgnie? Znaczy, pan prezydent, przyjmie od nich oślubowanie?
11: Pan prezydent ma prawo do tego, ma prawo do tego, żeby dokonywać oceny prawidłowości i zgodności z prawem tych wyborów, które dokonał Sejm w tym przypadku. No. I wie pani, co o tym mówi? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod kierownictwem pana Rzeplińskiego. Żeby nie było wątpliwości. Dokładnie wtedy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prezydent nie jest tylko notariuszem w sprawie powoływania sędziów, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale ma prawo oceniać. Ma prawo oceniać.
10: Sędziowie Trybunału też są wybrani przez Sejm.
11: Nie, pani Rato. Sędzią się staje człowiek wtedy, kiedy go prezydent powoła.
10: No to jest tak, jakby komuś po prostu wręczyć oficjalne pismo.
11: Nie. Właśnie to jest niestety różnica.
10: Jeśli mówimy o sądownictwie, to w razie, czy sędzia Zbigniew Kapiński jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest dobry wybór dokonany przez pana prezydenta? Też wybór samodzielny, autonomiczny, wbrew na przykład intencjom pani prezesa Kaczyńskiego?
11: Można powiedzieć, życie pokaże. Życie pokaże. Na pewno pan...
10: Powodza go poznamy, tak?
11: To zawsze każdego, prawda? Znaczy, trudno z góry na wejściu kogoś, o kimś mówić, że będzie zły albo będzie
10: można
11: dobry.
10: Powiedzieć, no jest to neosędzia również, który zgłosił się do awansu.
11: To nie jest żaden neosędzia, no niech pani przestanie używać tych skompromitowanych określeń. Ale co to jest neosędzia? Nie ma. Czy gdzie jest, w jakim prawie w Polsce, gdzie jest napisane, że jest jakiś neosędzia?
10: To jest sędzia.
11: To jest sędzia, skrótowe, bo za każdym razem musielibyśmy mówić, że są to
10: sędziowie, którzy na przykład albo weszli do zawodu, albo zostali awansowani już przez nową Krajową Radę Sądownictwa, powołaną z naruszeniem konstytucji w 2018 roku.
11: A kto stwierdził, że to jest połanie konstytucji? Przepraszam. Kto to stwierdził? Trybunał Unii Europejskiej.
10: No dobrze, to są jakieś obce trybunały?
11: Tak, to są obce trybunały.
10: Ale jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Poza Unią Europejską zobowiązaliśmy się również do przestrzegania prawa europejskiego.
11: Ale nie, pani redaktor, nigdzie w traktacie europejskim nie jest napisane, że te trybunały stoją wyżej i ich wyroki nad wyrokami w Polsce i nad polską konstytucją przede wszystkim. Polska konstytucja jest ponad tym, a do oceny polskiej konstytucji jest Trybunał Konstytucyjny, a nie...
10: Został przyjęty przez Prawo i Sprawiedliwość.
11: Prawo i Sprawiedliwość rządziło 8 lat i zgodnie z prawem...
10: I niektórzy nawet przesiadali się z ław poselskich niemalże od razu do Trybunału Konstytucyjnego.
11: I żadna konstytucja, ani żadne prawo tego nie zabrania.
10: I zresztą
11: to nie Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy wprowadziło tego typu zasady.
10: Profesor Leon Kieres,
11: senator Platformy Obywatelskiej.
10: Mówię tylko o tym,
11: że nic się nie zmieniło. Można dyskutować o tym, czy to są właściwe standardy. Możemy dyskutować o tym i zapiszmy.
10: To były właściwe standardy, żeby powoływać sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego, chociaż trzech sędziów.
11: A czy było właściwym wybieranie sędziów na zapas?
10: Trzej sędziowie byli wybrani zgodnie z prawem.
11: Kto zaczął tą awanturę? Zaczęła Platforma w 2015 roku. Wybrali sędziów na zapas. Więc w związku z czym niech pani się nie powołuje na żadne wyroki jakichś tam trybunałów europejskich, bo one sobie mogą orzekać, ale to nie jest źródło prawa w Polsce. Pan profesor Kapiński dzisiaj dokładnie to powiedział, że wyroki trybunałów europejskich nie są źródłem prawa w Polsce. No powiedział oczywistość. To jest coś absolutnie oczywistego.
10: No to już wiemy mniej więcej, jakie będzie stanowisko pana sędziego pierwszego.
11: Przez dyletantów prawnych.
10: Czyli rozumiem, że można spodziewać się kontynuacji linii pani profesor Romanowskiej, tak?
11: Znaczy, panie Gator, proszę mnie jakby znowu nie pytać o zamiary pana sędziego Kapińskiego, którego nie znam i mogę obserwować jego dotychczasowy przebieg kariery.
10: Reakcja byłego szefa BBN-u?
11: To znaczy, no pani...
10: Sławomira Cenckiewicza, jaka była? No, Karolu, wyobraża pan sobie, żeby ktoś do prezydenta powiedział, i w dodatku jeszcze publicznie, Znaczy, czarno na białym napisał, no Karolu?
11: No mnie to zdziwiło, powiem szczerze. Znaczy ten forma tego tweeta mnie zdziwiła, ale to być może jest tylko kwestia mojej estetyki, no czy mojej, tak powiem, mojej wrażliwości.
10: Ja rozumiem, że panowie się znają i to nie dziś, i że w sumie Sławomir Senckiewicz też przyczynił się wydatnie do tego, że no, ta kariera tak się pięknie rozwinęła Karola Nawrockiego.
11: Pani redaktor, no ja też z wieloma ważnymi polskimi politykami jestem po imieniu i powiem szczerze...
10: Z prezesem też oczywiście, ale nie mówię Czesia Jarosław.
11: No. No właśnie, dokładnie. Dokładnie, chociaż ten przykład. Oczywiście, że tak. No, dokładnie raczej bym tak się nigdy publicznie nie wypowiedział. W związku z tym rzeczywiście tutaj jakby moja wrażliwość jest inna. Natomiast,
10: ale może Sławomir Senckiewicz jest bardzo przywiązany do swoich badań granic. Przecież napisał książkę razem z kolegą Bondarczykiem, swoim kolegą.
11: Tylko, że chcę jedną rzecz powiedzieć. Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii. I pan profesor Senckiewicz ma prawo wyrazić swoje opinie w tej sprawie. I pan prezes Jarosław Kaczyński miał prawo, bo czuję, że pani mnie za chwilę o to zapyta. Miał również prawo, żeby wyrazić opinię odnośnie tej kandydatury nie, pana sędziego Kapińskiego.
10: Ale w związku z tym,
11: to
10: że,
11: były opinie,
10: że prezydent opinie. Postąpił tak, jak postąpił, to zaczęły powstawać pytania, pojawiać się, czy Karol Nawrocki zerwał się ze smyczy nowogrodzkiej.
11: Panie redaktorze, ale pan prezydent Karol Nawrocki nigdy nie był na żadnej smyczy, czy jejkolwiek, naprawdę. No to czy to jest jakaś narracja?
10: Tak, to finansował kampanię
11: pani redaktor.
10: Karola Nawrockiego jako kandydata na Prawo i Sprawiedliwość.
11: Polacy finansowali, którzy wpłacali na tą kampanię, bo my nie mieliśmy pieniędzy, pani redaktor.
10: No nie, tak zupełnie goli to nie byliście.
11: My zorganizowaliśmy zbiórkę.
10: A przez czyje konto to szło? PiSu?
11: No, przez konto no może szło, natomiast czyje były pieniądze, można zapytać.
10: A kto był w sztabie granie? No sami politycy Prawa i Sprawiedliwości.
11: Szanowna pani redaktor, tylko proszę jakby nie uważać, że ja się w jakikolwiek sposób próbuję odcinać od pana prezydenta Karola Nawrockiego. Oczywiście, że to był
10: nie, pan
11: nasz
10: próbuje nas
11: prezydent.
10: Przekonać, że to...
11: To był nasz prezydent. Nasz prezydent, czyli jest nasz prezydent, ale to był nasz kandydat, przepraszam, na prezydenta, którego poparliśmy, którego wzięliśmy na swoje sztandary, na którym stanęliśmy w pełni, bez żadnego zawahania i zaangażowaliśmy wszystkie siły, moce i talenty, żeby te wybory wygrał. Tak, to jest oczywiście fakt. Natomiast my nie oczekiwaliśmy od pana prezydenta, udzielając mu tego poparcia, że on będzie prezydentem na, można powiedzieć, na posyłki Prawa i Sprawiedliwości. Że on będzie prezydentem, który będzie słuchał jakichś dyspozycji.
10: Spodziewaliście się, że będzie bardziej niezależny niż Andrzej Duda.
11: Pan prezydent Andrzej Duda był również bardzo niezależny. Bardzo niezależny był w swoich decyzjach, czego dowodem chociażby było to, że wetował fundamentalne zupełnie ustawy, które bardzo zależało nam jako Prawo i Sprawiedliwości, żeby weszły w życie.
10: Dlatego, że ograniczały jego prerogatywy.
11: Zostały zawetowane przez prezydenta.
10: Lex TVN pod naciskiem Amerykanów.
11: No ale to ja nie wiem, co kierowało panem prezydentem, tylko mówię o tym, że takie fakty miały miejsce. Natomiast nikt nie oczekiwał, wracając do głównego wątku, nikt nie oczekiwał, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie, tak powiem, wykonał jakieś dyspozycje albo będzie prezydentem zależnym od decyzji Prawa i Sprawiedliwości. To nie było naszego oczekiwania i ktoś, kto budował tego typu przekaz, no po prostu, a dzisiaj próbuje budować przekaz, że się zerwał, no po prostu sam uwierzył w swoją narrację i teraz próbuje, że tak powiem, z nią dyskutować. Otóż nie. Pan prezydent jest niezależny, natomiast to nie zwalnia nas z tego, że możemy, czy nie odbiera nam prawa do tego, żeby swoje opinie formułować. Nie muszą być zgodne z opiniami pana prezydenta. Teraz szanujemy jego decyzję, tak jak w tym przypadku szanujemy tą decyzję.
10: Zapytany na... korytarzu w Senacie.
11: No
10: widziałam,
11: prawda,
10: jak tam reporterki za nim biegły, bo oczywiście pan prezes nie może się zatrzymać, musi zawsze po prostu iść, nie można się zatrzymać na chwilę i odpowiedzieć
11: na
10: kilka
11: pan prezes ma konferencje prasowe też.
10: Oczywiście,
11: organizuje konferencje prasowe, na
10: których... A jakby się spuścił o 5 minut, to by się świat zawalił.
11: Ale nie. Pan prezes organizuje konferencje prasowe, odpowiada na wszystkie pytania i w Sejmie, i w siedzibie partii na Nowogrodzkiej, no ale też jest pytany na korytarzu, kiedy idzie, no to po prostu, no co ma zrobić?
10: Nie można się zatrzymać, naprawdę.
11: Można pana prezesa pytać na konferencjach, a nie wtedy, kiedy idzie.
10: No ale akurat wtedy nie było konferencji. Jest pytanie od słuchaczy. Czy PiS poprzeł ustawę o dopłatach do składek ZUS dla artystów? Wasz rząd przygotował identyczne przepisy, a Piotr Gliński, były minister kultury, już po wyborach w 2023 roku zapowiadał też uchwalenie wraz z emeryturami dla tancerzy baletowych po ewentualnym powrocie Prawa i Sprawiedliwości do władzy. I czy PiS nadal to popiera?
11: Panie redaktor, nie poprzemy tej ustawy. To jest ustawa skandaliczna. Na pewno jej nie poprzemy. Jest zasadnicza różnica pomiędzy propozycjami pana profesora Glińskiego, jak jako wicepremiera ministra kultury. Przepraszam. Ja nie wiem, tak mnie pani zamotała po prostu tutaj.
10: No nie wiem, czy Piątkiński chciałby się zająć rolnictwem.
11: Tym krzyżowym
10: ogniem pytań. Chociaż kiedyś był zaangażowany w ruch ekologiczny.
11: No właśnie, na przykład, prawda?
10: A to może bardziej energię.
11: Ale myślę, że raczej by, tak powiem, nie sprawdził się w tej roli.
10: Z całym szacunkiem.
11: Z całym szacunkiem do niego oczywiście. Natomiast tak mnie pani zabotała, że w tym krzyżowym ogniem pytań, że już zaczynam rzeczywiście głupoty.
10: Nie poprzecie tej ustawy, bo...
11: Nie poprzemy tej ustawy. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy propozycjami pana profesora Glińskiego, bo pan profesor Gliński nie przewidywał, że te emerytury dla rzeczywiście najuboższych artystów, najuboższych, nie tych, gdzie dzisiaj to kryterium zostało określone bardzo szeroko, tylko dla najuboższych...
10: Ale 5800 to jest za długo, za dużo? Tak, złotych brutto? Tak. Jako pensja? To jest...
11: To
10: ile powinno być?
11: A czy Polacy,
10: to jaki powinien być pułap?
11: A czy Polacy, którzy zarabiają tyle lub mniej, też dostaną takie dopłaty? Inni w innych zawodach? No bądźmy poważni, naprawdę. Tu mowa rzeczywiście, pan profesor miał
10: ideę... Ale tutaj nie ma żadnych składek
11: pan
10: przecież.
11: Pan profesor miał ideę dotyczącą artystów rzeczywiście tych najsłabszej sytuacji finansowej.
10: No
11: i miało to być finansowane, pani redaktor, miało to być finansowane nie z pieniędzy budżetu, czy nie z pieniędzy innych podatników. To miało być z tantiemów, z opłaty reprograficznej, którą proponował pan profesor Gliński wprowadzić. Czyli można
10: to
11: powiedzieć,
10: i tak płaciliby
11: żeby,
10: za to podatnicy, ponieważ by się przełożyło to na ceny
11: płaciliby,
10: różnych nośników,
11: nie, pani
10: telefonów,
11: redaktor, tylko te pieniądze miały trafiać do artystów, właśnie chociażby właśnie jako tantiemy za korzystanie z ich dorobku artystycznego, a część z tych pieniędzy pan profesor chciał przeznaczyć na tego typu emerytury.
10: No
11: taki
10: trzeba,
11: był pierwotny
10: to może
11: projekt.
10: Trzeba było obniżyć ten pułap, żeby to była na przykład najniższa krajowa.
11: I teraz, ponieważ były rzeczywiście protesty związane z ustawą reprograficzną i ona nie została wprowadzona, rzeczywiście pan premier Morawiecki, rząd, ten, który powstał już po wyborach, podjął taką decyzję, żeby zmienić ten projekt w tym kierunku, tak jak to dzisiaj jest procedowane. I to był błąd. To był błąd i my tego błędu na pewno nie będziemy już w tej chwili popierać.
10: Dobrze, ale artyści są potrzebni, przyzna pan, bo dzięki sztuce chociażby i kulturze przetrwaliśmy te 123 lata, kiedy nie było Polski na mapie.
11: Oczywiście.
10: Kiedy straciliśmy niepodległość.
11: Tylko pani redaktor, wszelkie rozwiązania muszą być wprowadzane przy akceptacji społecznej. Czy rząd, który próbuje forsować jakieś rozwiązania, narzucać bez akceptacji społecznej tego typu rozwiązania,
10: to,
11: szkodzi tylko sprawie. Szkodzi sprawie, szkodzi sprawie.
10: Ja rozumiem, że skoro to jest projekt rządowy, no to
11: są artyści, pani redaktor, są artyści, którzy zarabiają miliony.
10: Ale
11: naprawdę,
10: to nie
11: grube
10: artystów,
11: miliony.
10: Ale przecież to nie takich artystów.
11: Ale proszę posłuchać. Zarabiają grube miliony. No niech na Boga wykażą solidarność środowiskową z tymi artystami, którzy, nie wiem, może w niszowy sposób mają niszową swoją działalność, bardziej skierowaną naprawdę do jakichś niewielkich grup
10: no to
11: odbiorców.
10: Chyba chodzi,
11: nie zarabiają.
10: Artysta, dopiero
11: w związku z tym.
10: Na początku swojej drogi.
11: No więc właśnie.
10: Albo pracują
11: to,
10: w jakichś małych teatrach.
11: To pani redaktor, ci artyści, którzy nie dość, że zarabiają miliony, to jeszcze to państwo im futruje kupę kasy na ich działalność.
10: Ale przecież to nie oni będą mieć te programy.
11: To niech oni, pani redaktor, zrzucą się na te emerytury, na te składki dla tych najsłabszych artystów. Czy nie stać tego środowiska na odrobinę solidarności? Czy trzeba sięgać do kieszeni podatników? Również tych ubogich, często uboższych od tych artystów, na których się mają zrzucać. Nie ma na zgody na to. Naprawdę nie ma na to zgody.
10: To ja zacytuję aktorkę.
11: Nie tak się to robi.
10: Zacytuję aktorkę Joannę Szczepkowską, znaną przecież, wiadomo, która ogłosiła, że 4 czerwca 1989 roku skończył się komunizm. Pamiętamy to wszyscy, no przynajmniej z naszej generacji. Młodzież to niekoniecznie. Która napisała tak na Facebooku. Sztuka nie, to takie coś, co się rodzi z wyobraźni. Wyobraźnia to takie coś, co nie działa jak bankomat. Badziewie w sztuce tworzą ci, którzy kierują się zarabianiem. Rynek zalewa takie właśnie badziewie. Zalewa, bo są odbiorcy badziewia, jak na przykład pan. No to nie było akurat do pana.
11: No ale pani redaktor, kto jest od tego,
10: polemika,
11: żeby oceniać, co jest sztuką, a co nie jest sztuką? Naprawdę. Znaczy, wie pani, to jest jakiś element, znaczy dla mnie tego typu wypowiedzi są jakimś takim...
10: Ale wie pan, jak to było w przeszłości?
11: Elementem arogancji. Elementem arogancji, bo taki artysta,
10: ale
11: który sam się uważa za wielki...
10: No,
11: wie pani, no tak, no ja to rozumiem.
10: A Van Gogh na przykład?
11: I żył w biedzie, prawda?
10: No tak, i
11: żył
10: umarł w biedzie.
11: A został doceniony, tak powiem, po śmierci. No niestety tak się czasami zdarza. Znaczy, jeśli ktoś...
10: Trudną pracę rozpoczął jego szwagierka.
11: Ja bym może powiedział pani tak, no ja znam ludzi również innych zawodów, innych profesji, tu też się czują niezrozumiali. I teraz, czy w związku z tym całe społeczeństwo ma się, tak powiem, składać na nich, bo oni się czują niezrozumiali. Znaczy, no, wie pani, naprawdę, znaczy, idziemy w kierunku jakiegoś absurdu, jakiegoś obłędu. Naprawdę, znaczy, jeśli jest
10: ale,
11: taka potrzeba,
10: ale
11: znaczy, ja apeluję...
10: Ale wrzucenie wszystkich do jednego worka apeluję, jest nieprzyjemne. Pan już odwołuje do tych, którzy rzeczywiście są teraz na fali, na topie, zarabiają dużo pieniędzy, ale są tacy, którzy dopiero są na początku. Burzę się na to,
11: że jest jakaś grupa ludzi, którzy uważają, że są powołani do tego, żeby wszystkich pouczać. Właśnie, no między innymi właśnie ten cytat, który pani przed chwilą odczytała tutaj na antenie, no właśnie jest elementem takich właśnie narracji. Wszystkich pouczać. Społeczeństwo jest głupie, bo nie docenia, prawda? Społeczeństwo jest głupie, bo nie dorosło, prawda? Jest głupie, bo nie rozumie sztuki, chce innej sztuki. No, tylko, że artyści, no w jakimś sensie są dla społeczeństwa, prawda? Znaczy, no taki artysta, co chce hobbystycznie sobie dla siebie sztukę uprawiać, nikt mu tego nie zabrania, pani redaktor. Jeden zbiera znaczki, drugi uprawia działkę, trzeci robi coś innego, a ktoś inny ma takie hobby, że uprawia sztukę.
10: Żeby była tylko sztuka użytkowa.
11: Pani redaktor, niech sobie tą sztukę, przecież nikt nikomu nie zabrania uprawiać sztuki, prawda? No ale czy musi też pomyśleć o tym, że musi jakoś zarobić na życie. Jeśli jest w stanie zarobić sztuką, to świetnie, prawda? Jeśli nie, no to musi tą sztukę swoją potraktować jako pewien jeden z elementów swojego życia.
10: Powinien po prostu po godzinach pracować na kasie.
11: Ale no pani, to na jakich godzinach? No ale naprawdę, czy no w tej sytuacji, jeśli to jest sztuka, która nie trafia, nie znajduje odbiorców, prawda? No bo o takiej sztuce mówimy.
10: No Van Gogh też nie znajduje
11: odbiorców.
10: Bo był po prostu zbyt nowatorski jak nowy czas.
11: No ale to zgoda. No, tak bywa czasami, prawda? Są tacy artyści. No to teraz pytanie jest takie. Kto ma ocenić, czy to jest sztuka wartościowa, czy niewartościowa? Te 145 osób, które pani Cienkowska powoła, oni będą to oceniać, prawda? Na jakiej podstawie, jakich kryteriów, prawda? A kto to będą za osoby? I dlaczego mają to robić znowu za kasę? No naprawdę, czy to jest jakiś stworzony mechanizm wyłudzania pieniędzy publicznych dla ludzi, którzy, jestem o tym przekonany,
10: jest bliska,
11: pani redaktor, bo my artystów też wspieraliśmy i pan profesor Gliński jest tutaj świetnym przykładem wspierania artystów, niezależnie od ich poglądów, bo wspierał również tych artystów, którzy byli bardzo ostrymi krytykami i Prawa i Sprawiedliwości, i jego. Na przykład panią Jandę, na przykład. Ale takich mógłbym nazwisk tutaj podawać bardzo wiele. Dzisiaj jest ten projekt, który został przedstawiony, to jest taki projekt, gdzie on ma, rozumiem, załatwić transfer pieniędzy do tych artystów, którzy są piewcami tej władzy. No tak to po prostu wygląda. No i jakby nie udawajmy, że jest inaczej.
10: Kolejne pytanie od słuchaczy. Dlaczego prezes PiSu pozwala tak hasać Mateuszowi Morawieckiemu? Prezes nakazał zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus, a były premier nic sobie z tego nie robi. Czy nie powinien zostać wyrzucony na bruk, bo szkodzi partii?
11: Panie redaktor, no to jakby pan prezes Jarosław Kaczyński z prezesem Prawa i Sprawiedliwości wie, co robi. Mogę tylko tyle na to odpowiedzieć.
10: Ale w przeszłości był bardziej taki stanowczy.
11: Pani to widocznie jak uznawał, że trzeba być stanowczym, to był stanowczy, a dzisiaj widać uznaje, że lepszym dla Prawa i Sprawiedliwości, skuteczności naszej i celu głównego, jakim jest wygranie wyborów i odsunięcie Tuska od władzy, jest właśnie prowadzenie takiej, a nie inaczej prowadzenie polityki zarządzania partii.
10: Ale nie jest tak, że może jednak prezes słabnie, nie kontroluje tego swojego obozu. Jego polecenia są ignorowane. No prezydent też generalnie robi, co chce.
11: Pani redaktor.
10: Niezgodnie z doktryną Nowogrodzkiej.
11: No z prezydentem to już wyjaśniliśmy przed chwilą, więc już nie będę...
10: Nowogrodzki nie obowiązuje.
11: Natomiast nie ma, nigdy nie było takiej doktryny, że prezydent ma być wykonawcą poleceń czyichkolwiek. I nam zawsze zależało na tym, że prezydent był w Polsce silny, mocny i niezależny.
10: I tak jest Karol Nawrocki,
11: taki jest Karol Nawrocki. Natomiast co do tego, czy prezes jest silny, czy nie jest silny, to zapewniam panią, że jest bardzo silny. Ja z panem prezesem jestem w stałym kontakcie i mogę naprawdę zaświadczyć, patrząc pani głęboko w oczy, że prezes Jarosław Kaczyński jest w świetnej formie i nie ma żadnych problemów z podejmowaniem decyzji, ani z jasną oceną sytuacji.
10: No ale na razie efektu Czarnka to nie widać jakoś.
11: Widać. Efekt Czarnka widać. Znaczy, przede wszystkim pierwszym elementem efektu Czarnka było zahamowanie spadków, bo my byliśmy w sytuacji spadków poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, to zostało zahamowane. To zostało skutecznie zahamowane, a teraz zaczął się mozolne odbudowywanie i też jakby już co najmniej w niektórych sondażach to widać, że jest lekki wzrost Prawa i Sprawiedliwości do góry, wiążący się jednocześnie z lekkim słabnięciem naszej konkurencji prawicowej również. Czyli widać, że
10: Przemysław Czarnek... Ale macie swoje jakieś takie sondaże, z których wynika, że są takie przepływy właśnie, że na przykład wy zyskujecie na rzecz... nie wiem, Brauna, czy na rzecz Konfederacji jednych i drugich?
11: No, tak powiem, zyskujemy w tym elektoracie prawicowym, przede wszystkim rośnie i co jakby, bo te badania to nie są takie badania, które się tak robi prosto. No, trzeba również pytać o partię drugiego wyboru, o rozważenie możliwości głosowania na kogoś innego niż się w tej chwili deklaruje i tam bardzo wyraźnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość się umacnia. To znaczy, że grupa tych osób, które rozważają dzisiaj głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, choć jeszcze nie deklarują być może w tym momencie tego głosowania, rośnie i to wyraźnie rośnie i to jest efekt Przemysława Czarnka. Mamy 1,5 roku do wyborów, to jest długi okres czasu, mamy czas na to, żeby odbudować nasze poparcie. Przemysław Czarnek jest dopiero 3 miesiące kandydatem na premiera, to jest naprawdę rozbieg w tej chwili.
10: A PiS się rozpadnie przed wyborami, czy nie?
11: Nie rozpadnie się. Nie, ja wiem, że to jest marzenie naszej konkurencji, ale w żadnym wypadku mam zły tutaj komunikat dla tych, którzy źle życzą Prawu i Sprawiedliwości, że źle życzą Polsce. Prawo i Sprawiedliwość pójdzie zjednoczone do wyborów i wygramy te wybory i będziemy rządzić po jesienią przyszłego
10: czyli
11: roku.
10: Czyli zakładacie, że będzie wynik 40%?
11: No, to jest nasz cel rzeczywiście, żeby taki wynik osiągnąć. Tak, to jest nasz cel rzeczywiście i będziemy dążyć, żeby to uzyskać. I nie jest to niemożliwe, bo historia pokazuje, że tak się
10: rządy
11: zdarzało.
10: Rządy z Konfederacją to byłyby
11: tak
10: bardzo trudne.
11: Zdarzało. Ale myślę, że jeśli trzeba będzie budować jakąś koalicję, to jesteśmy w stanie również tą koalicję zbudować i też bym się radził nie kierować
10: no,
11: tym, że dzisiaj...
10: Zdecydowana większość sondaży pokazuje, że musielibyście współrządzić z Konfederacją oraz z Braunem.
11: To, pani, to dzisiaj te sondaże...
10: Z Konfederacją Korony Polskiej.
11: Te sondaże pokazują to dzisiaj. Po pierwsze, no, co do już wiarygodności sondaży w Polsce, to po wielorazowych totalnych kompromitacjach tych sondaży, chociażby w ostatnich wyborach prezydenckich również, które no, przyniosły w ostatecznym rozrachunku tę no, przykrą pewnie dla Rafała Trzaskowskiego, a szczególnie jego małżonki scenę ogłaszania się prezydentem Rzeczypospolitej w wieczór wyborczy i dwugodzinne bycie prezydentem przez Rafała Trzaskowskiego.
10: I Paweł jest przykro z tego powodu?
11: Ja mówię, że Rafałowi Trzaskowskiemu jest przykro, a szczególnie jego małżonce, którą okrzyknął pierwszą damą. Natomiast i to jakby jest też kompromitacja sondaży, więc w związku z czym dajmy spokój z tymi sondażami. Natomiast nawet gdyby uznać, że te sondaże są wiarygodne, no to my mamy 1,5 roku przed wyborami. To o czym my dzisiaj w ogóle rozmawiamy? Znaczy, no, jeszcze nie ma kampanii nawet, prawda? A Prawo i Sprawiedliwość
10: pan,
11: kampania
10: zleci,
11: odrabiało...
10: Pan, to zleci.
11: Tak, szybciutko zleci. Ma pani rację.
10: Już mamy za sobą 2,5 roku
11: ma
10: rządów.
11: Ma pani rację i dedykuje te pani, i te pani słowa dedykuje wszystkim tym, którzy uważają, że będą wiecznie rządzić. To znaczy ekipie 13 grudnia, Donaldowi Tuskowi i wszystkich tych, którzy łamią dzisiaj prawo tych, którzy łamią dzisiaj prawo w bezczelny sposób na polecenie tej ekipy, żeby się jej przypodobać, Tuskowi, jego ludziom, Żurkowi i innym. Niech pamiętają, że ta władza się szybko kończy, że 1,5 roku rzeczywiście szybko zleci, a potem trzeba będzie stanąć twarzą w twarz z odpowiedzialnością za to, co się robiło. Bo tak to niestety jest zawsze. A może stety tak powinno być.
10: I jeszcze jedno pytanie jest od słuchacza. Ostatnio jest pan bardzo aktywny w krytyce migracji każdej, włącznie ze sprowadzaniem studentów z Afryki na polskie uczelnie. Czy to nie są Himalaje hipokryzji? Przecież to Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło masową imigrację pracowników, ściąganie pracowników. To PiS dało zgodę na sprowadzenie muzułmanów czy studentów z Afryki do Polski.
11: Studenci z Afryki do Polski przyjeżdżali od zawsze, jeszcze nawet w PRL-u przyjeżdżali, a nie tylko w wolnej Polsce po 1989 roku.
10: No, w takiej samej liczbie?
11: No pani na to tak, w takiej samej, pewnie jeszcze nawet większej. Natomiast jest nieprawdziwa narracja, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło jakieś wpuszczanie migrantów do Polski. No to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Ta liczba ludzi, którzy przyjeżdżali do Polski do pracy czy na studia, naprawdę nie była jakoś dramatycznie odbiegająca od tego, co było poprzednio. Latach. Wykreowano jakąś pseudoaferę wizową, która no jest pseudoaferą. Nikt dzisiaj nie jest w stanie właściwie powiedzieć, na czym ta afera polegała. Słyszeliśmy o jakichś milionach wręcz wiz wydanych, prawda?
10: Milionach nie.
11: No ja chyba nawet o milionach. Znaczy, no, byli tacy politycy Platformy Obywatelskiej, którzy to mówili.
10: No, nie przypominam sobie, żeby ktoś mówił o milionach.
11: A no to ja tak powiem znajdę, jak skończymy program pani przyśle.
10: A to nie? To
11: no nie, no ale pani, no teraz no, to chwilę by to potrwało jednak na antenie.
10: No myślę, że długo by trwało, wykopali.
11: A to zobaczy pani, że tego, tak powiem, znajdę to i opublikuję, bo były takie wypowiedzi. No tylko już nie chcę teraz nazwisk, bo chyba nawet wiem, kto to mówił, ale obawiam się, że się pomylę, to nie chcę, że tak powiem, nikogo piętnować w tej chwili, że takie wypowiedzi miały miejsce. To nieprawda po prostu. Ponadto czym innym jest nielegalna migracja, nad którą nie mamy panowania, a pakt migracyjny właśnie dokładnie to zakłada, że ludzie bez żadnych dokumentów, nie wiemy skąd przybywają, w jakim celu, kim są, co mają na sumieniu, mieliby być wpuszczani
10: ale nie będziemy nikogo przejmować.
11: być wpuszczani. No jak to nie będziemy?
10: No nie będziemy.
11: No a kto tak powiedział, że nie będziemy?
10: No jak to? No przecież...
11: No pakt migracyjny jest zawieszony w stosunku do Polski na jeden rok. Ten rok.
10: No potem będzie na następny.
11: A skąd pani wie?
10: No bo dlatego, że cały czas mamy uchodźców z Ukrainy.
11: A skąd pani wie?
10: No mamy cały czas uchodźców z Ukrainy.
11: Proszę pani, no jestem w stanie się z panią założyć dzisiaj, że jeśli będzie rządziła dalej ekipa Tuska, to naprawdę ci migranci do Polski napłyną. Znaczy oni dzisiaj to wstrzymują rzeczywiście taktycznie, bo wiedzą, że w przyszłym roku są wybory i gdyby dzisiaj Polacy się dowiedzieli, uświadomili sobie, że dalsze trwanie tej ekipy to miliony migrantów, rzeczywiście w tym przypadku miliony, bo patrzmy na inne kraje zachodniej Europy, jak to wygląda. Nielegalnych migrantów, niesprawdzonych, grożących naszemu bezpieczeństwu napłyną do Polski, to rzeczywiście by się od tej ekipy szybko odwrócili.
10: Narracja z 2015 roku. To już na koniec zapytam jeszcze.
11: Znaczy, prawdziwa. No panie, oni wtedy w 2015 chcieli tych migrantów puścić. Pamięta pani, co pan Tomczyk wtedy mówił? Mówił,
10: tak,
11: że Polska jest gotowa na każdą... gotowa na każdą ilość przyjąć.
10: Natomiast chciałam zapytać, co z Robertem Bąkiewiczem? On wam jest jeszcze potrzebny, czy już nie?
11: Robert Bąkiewicz dobrą robotę zrobił z ruchem obrony granic.
10: A teraz?
11: I myślę, że wszystkim dobrze się przysłużył Polsce w tym zakresie. Natomiast teraz zobaczymy, co będzie robił dalej. Znaczy, no, trudno mi oceniać kogoś
10: do
11: przodu. Ja oceniam to, co było do tyłu. Był w poprzednich wyborach.
10: No, a teraz?
11: Z tego, co pamiętam. Nie wiem. No, myślę, że jakby takich rozmów na razie nie ma. Nie rozmawiamy na razie o listach.
10: To w końcu półtora roku, tak?
11: No, na razie nie rozmawiamy o listach jeszcze, w związku z czym no ja tak powiem, nie chcę deklarować, kto będzie na naszych listach, a kto nie.
10: Jacek Sasin był z nami.
11: Bardzo dziękuję.
10: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i w przeszłości szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Następnym razem porozmawiamy o Skarbie Państwa i tak dalej, bo tak
11: bardzo
10: mi się
11: chętnie.
10: Podobno.
11: Bardzo
10: tak. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru
11: również
10: i udziału.
11: Również wszystkim Państwu.
8: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Opanowany, ale ciągle groźny, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o pożarze lasów na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza, mówi dowodzący nią zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
1: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
0: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
2: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
0: Z wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Akcja gaszenia ognia jest tak intensywna, że są niestety pierwsze straty. Ochotnicy ze wsi Turza w powiecie wołomińskim stracili w akcji swój ciężki wóz bojowy. Po całej nocy pracy spalił się w nim silnik. Dla nas to tragedia. Jesteśmy bezsilni, mówi reporterowi Radia Z Tomaszowi Kubatowi Dominik Borkowski.
3: Wóz bojowy Tatra 148 z 1972 roku.
4: No, zabytkowy w zasadzie.
3: No, dość leciwy, zabytkowy, choć od 97 roku, kiedy został pozyskany do naszej jednostki, cały czas był w gotowości bojowej, wyjeżdżał do pożarów, służył ludziom, mieszkańcom i wspomagał nas jako strażaków.
0: Wszyscy, którzy mogą wóz strażacki sprzedać lub udostępnić, są proszeni o kontakt ze strażakami. Im szybciej, tym lepiej, bo ochotnicy z Turzy nie mają teraz czym jeździć do akcji. Sami też rozpoczęli zbiórkę. Zajrzyjcie na naszą stronę radioz.pl. Tam jest apel strażaków i link do zbiórki. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął pilot. Prokuratura w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna lub sam przebieg akcji, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
5: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przysłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
0: Katastrofą samolotu zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Karol Nawrocki uważa, że należy odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Chce, by tą sprawą podczas czerwcowego posiedzenia zajęła się kapituła orderu. To po tym, jak jedną z ukraińskich jednostek nazwano imieniem bohaterów UPA. W tej sprawie MSZ wezwał też ukraińskiego ambasadora. A jak do wydarzeń odnosi się nasz ambasador w Kijowie, rozmawiał z nim reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Ambasador przypomina, że kilka dni temu Wołodymyr Zełenski wziął udział w ponownym pochówku szczątków jednego z ukraińskich nacjonalistów z czasów wojny Andrija Melnyka. Piotr Łukasiewicz zaznacza, że Polska nie będzie wybierać Ukrainie bohaterów, ale...
7: Rezerwujemy sobie prawo do interpretacji postaci historycznych, jak chociażby Bandera, ale również ruch UPA w kategoriach zbrodni.
6: Dziś pamięć o UPA ma zagrzewać Ukraińców do walki z rosyjskim agresorem. Polska wskazuje jednak, że bohaterów walki o niepodległość Ukrainie nie brakuje. Oni dziś składają świadectwo, walcząc na froncie. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Premier również negatywnie ocenił nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem bohaterów UPA. Jednocześnie apeluje o wstrzemięźliwość. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość, stwierdził Donald Tusk. Kolejne miesiące powodzianie z ziemi kłodzkiej czekają na wykup ich zniszczonych domów. Chodzi o niecałe 40 rodzin, dla których nie wystarczyło pieniędzy w pierwotnym programie. Wprawdzie ustawa przedłużyła wykupy, jednak jak mówią mieszkańcy Radiu Z, nic się nie zmieniło. Skąd kolejne opóźnienie? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Teraz Sejmowa Komisja Finansów Publicznych musi zaakceptować zmiany w planie finansowym Wód Polskich, ale jak ustaliłam, taki wniosek z Ministerstwa Infrastruktury do dzisiaj nie wpłynął do komisji.
9: To jest żenujące. No jak długo można żyć w zawieszeniu?
8: Stawia pytanie pani Alicja Skłodzka, a rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik zapewnia mnie, że robią wszystko bez zwłoki.
10: Cała procedura jest niestety skomplikowana.
8: I może to jeszcze potrwać nawet kolejnych kilka tygodni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Zniszczone półtora roku temu domy nadają się tylko do rozbiórki. Jest zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Sejm uchwalił tak zwaną ustawę łańcuchową. Poprzednią zawetował prezydent. Ta nowa wersja miała poparcie także większości opozycji. Co się zmieniło w nowym prawie i czy nie będzie weta? O tym reporter Radia Z Michał Dziedeński.
4: Ustawa została wypracowana wspólnie z przedstawicielami prezydenta. Co się zmieniło teraz? Nie ma już wymaganych odgórnie rozmiarów kojców. Pies utrzymywany poza domem musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się po ogrodzonym terenie. Dopiero wtedy, gdy teren nie jest ogrodzony, dopuszcza się utrzymanie psa w kojcu.
11: Ale też przyjęliśmy, że pies powinien być, jeżeli nie można go wziąć do domu, na ogrodzonym terenie z odpowiednią budą.
4: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Rozmiar kojca będzie zależał od rozmiaru psa i będzie to regulowane rozporządzeniem ministra rolnictwa.
0: Ustawa trafi teraz do Senatu. Minister klimatu w sprawie odstraszania drapieżników Paulina Henik-Kloska apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy, która pozwala na używanie broni na gumowe kule. Jak wiecie z Radia Z, w ostatnich dniach 7 bieszczadzkim niedźwiedziom założono obroże telemetryczne. Te urządzenia umożliwiają śledzenie drapieżników i odstraszanie ich od zabudowań. Przemek Taranek.
12: Razem z tymi zaobrożowanymi w ubiegłym roku w Bieszczadach jest już w sumie 11 niedźwiedzi z nadajnikami GPS. Powstała już grupa interwencyjna, która ma się zajmować odstraszaniem zwierząt, ale na razie tylko pistoletami hukowymi, przyznaje regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie Sławomir Serafin.
13: I mamy na razie tego kluczowego dla nas instrumentu w postaci kuli gumowej. Mam nadzieję, że pan prezydent tutaj podpisze ustawę.
12: Na razie grupa interwencyjna liczy 5 etatowych członków. Docelowo ma ich być 12. Mają stacjonować w Polańczyku i Cisnej. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Specjaliści naliczyli w Bieszczadach około 20 tak zwanych problemowych niedźwiedzi, czyli takich, które uparcie szukają pokarmu w pobliżu domów. Amerykańska administracja chce, by na banknocie o nominale $250 znalazł się wizerunek Donalda Trumpa. Wymagałoby to jednak zmiany prawa, bo według obowiązujących przepisów wizerunek żadnego żyjącego prezydenta nie może znaleźć się na amerykańskiej walucie. W Kongresie jest jednak propozycja, która pozwoliłaby na zmianę prawa. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
15: Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Centrum, Aleksandra Leo. Dzień dobry, pani poseł.
16: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
15: No i krótka piłka na początek. Proszę o konkretną odpowiedź, tak lub nie. Pytanie brzmi, czy państwo powinno dopłacać do składek emerytalnych artystów?
16: To ten projekt ustawy, nie powiem tak czy nie, bo po prostu, panie redaktorze, nie da się krótko na to odpowiedzieć.
15: To za chwilę o tym projekcie rozmawiamy. Na radioz.pl jest sonda. Mam nadzieję, że słuchacze krótko odpowiedzą i będą potrafili to zrobić. No właśnie, pani poseł, tym projektem o dopłatach do składek ZUS-owskich dla artystów minister Cienkowska wprowadziła was na minę?
16: Ten projekt budzi nasze wątpliwości, dlatego zaprosiliśmy panią ministrę Cienkowską na najbliższe posiedzenie klubu parlamentarnego centrum w kolejny wtorek, ten wtorek przed kolejnym 59. posiedzeniem Sejmu. Mamy nadzieję, że pani ministra pozytywnie odpowie na to zaproszenie, przyjdzie, odpowie na nasze pytania i rozwieje nasze wątpliwości, bo te wątpliwości mamy, chociażby takie, że ten projekt ustawy może budzić poczucie też niesprawiedliwości społecznej, ale też tworzyć szarą strefę.
15: To no są tak, PiS i Konfederacja biją w ten pomysł jak w bęben, w sieci wrze, a Marek Migalski na przykład pisze tak, kocham sztukę, ale pomysł rządu, by kasjerka miała finansować emerytury świetnie bawiących się przez całe życie i realizujących swoje pasje artystów, zakrawa na ponury żart. No ale kasjerka nie zaśpiewa na konwencji partii rządzących, a artysta może medialnie się odwdzięczyć. Wydaje się, że medialnie przegraliście tę sprawę.
16: My, tak jak powiedziałam, mamy bardzo dużo zastrzeżeń, bardzo dużo pytań. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy zagłosujemy za, czy przeciwko temu projektowi.
15: Czyli możecie nie poprzeć projektu rządowego, rządu, który współtworzycie?
16: Możemy mieć liczne wątpliwości i na przykład składać poprawki. Jaki ostatecznie będzie miała kształt ta ustawa, to zobaczymy po kolejnych czytaniach już w Sejmie. Natomiast żeby odpowiedzieć na pana redaktora pytania, ale też wiedzieć, jakie poprawki chcemy składać, musimy najpierw usłyszeć odpowiedzi na nasze pytania od pani ministry i mamy nadzieję, że tak jak kiedyś pani Paulina Henning-Kloska przyszła na posiedzenie klubu Polski 2050 i odpowiedziała na pytania dotyczące programu Czyste Powietrze czy systemu kaucyjnego, tak samo pani ministra rozwieje nasze wątpliwości, a te wątpliwości są.
15: To już tutaj teraz, myślę, pani poseł, pani przewodnicząca, Konfederacja zbiera podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla minister Cienkowskiej. Czy klub Centrum, pani klub, stanie murem za minister kultury?
16: Jedno to są nasze wątpliwości dotyczące samego projektu ustawy i tego, że mamy nadzieję, że ministra rozwieje te nasze wątpliwości i odpowie na nasze pytania, a drugie to jest wniosek o odwołanie pani ministry.
15: I co z nim zrobicie?
16: To jest święte prawo opozycji składać takie wnioski, natomiast my jako Klub Parlamentarny Centrum jesteśmy lojalnym koalicjantem, jesteśmy częścią koalicji. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której głosujemy za odwołaniem własnej ministry w koalicji, w której jesteśmy częścią.
15: Czyli jest pani pewna, że wszyscy w Klubie Centrum staną murem i będą bronić w Sejmie minister Cienkowskiej? Nikt nie podniesie ręki za wnioskiem Konfederacji?
16: Zgadza się. Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację.
15: No to czytam, co pisze wasz poseł Centrum, Rafał Komarewicz w internecie, a pisze tak, a propos tego projektu o ZUS-ie dla artystów. Dla artystów ustawa o dopłatach socjalnych. Dla milionów ciężko pracujących Polaków kwota wolna i drugi próg zamrożone od lat. No tu poseł Komarewicz brzmi trochę jak poseł opozycji i chyba jednak nie przypadkiem mówi się o tym, że właśnie do opozycji zamierza się lada moment przenieść.
16: Ale to jeszcze raz, my wszyscy mamy wątpliwości dotyczące tego projektu i mamy nadzieję, że pani ministra je rozwieje. Też bardzo dyskusyjne jest to, co obecnie dzieje się w przestrzeni medialnej. No, twarzą tego projektu i głównym beneficjentem są bardzo kontrowersyjne osoby. Nawet chyba nie będę to wspominać, a może wspomnę nazwisko pana Kapeli, który, umówmy się, nie przysłużył się temu projektowi. Natomiast pytanie dotyczące pana posła Komarewicza, rozmawiałam z nim wczoraj i nie odchodzi z klubu.
15: Jest pani absolutnie pewna, że poseł Komarewicz nie dołączy za chwilę do środowiska opozycji, do środowiska Prawa i Sprawiedliwości?
16: Rozmawiałam z panem posłem wczoraj, powiedział, że nie odchodzi z klubu Centrum i prosi, żeby zdementować te pojawiające się w przestrzeni medialnej plotki.
15: Natomiast ale on sam nie dementuje, pani poseł, to ja przytoczę, co on mówi w Wirtualnej Polsce. Mówi tak, na dziś nie odchodzę, a co będzie działo się w przyszłości? Zobaczymy. No to słabe zaprzeczenie, pani przewodnicząca.
16: Nie, panie redaktorze, myślę, że to jest fair tak naprawdę, że każdy polityk, który mówi nigdy nie odejdę z danego ugrupowania, to albo mówi po prostu nieprawdę, albo nie zna tak naprawdę rzeczywistości. No trudno jest obiecywać coś, z czego później nie jest się w stanie wywiązać. I ja też kiedyś mówiłam, że na ten moment nie wybieram się nigdzie i nie odchodzę z Polski 2050, ale potem sytuacja w klubie i w partii stała się nie do zniesienia i dużą grupą 15 osób, więcej, bo jeszcze senatorowie i eurodeputowane, postanowiliśmy jednak odejść.
15: No tak, tylko
16: nigdy nie odejdę.
15: Posłów, posłanek jest 15 w Sejmie. Jeśli poseł Komarewicz odejdzie, to tracicie klub parlamentarny, więc to ważna ewentualnie decyzja. Pytanie, czy pani, kiedy z nim rozmawia, życzy mu szczęścia na nowej drodze życia, czy jednak próbuje go w klubie zatrzymać?
16: Na razie nie muszę, ponieważ pan poseł Komarewicz zapewnia, że się nigdzie nie wybiera. My też rozmawiamy z innymi posłami. Nasz klub jest otwarty, zapraszamy do dołączenia. I nie będę oczywiście mówić z kim, ale takie rozmowy są prowadzone.
15: Tak, słyszę o tym od wielu, wielu tygodni. Od wielu, wielu tygodni nic się nie dzieje, więc na razie ten temat zostawiam, ale pytanie jest takie, czy...
16: Wielu, wielu tygodni to nie, bo tak naprawdę od wielu tygodni, dopiero od niewielu tygodni jesteśmy klubem parlamentarnym, a od dwóch dni stowarzyszeniem, bo wreszcie udało się zarejestrować stowarzyszenie.
15: Wiceminister sportu i wiceminister rozwoju, czy te dwie nominacje zaspokajają rządowe apetyty klubu Centrum?
16: Czy mogę mówić o wiceministrze sportu, bo taka nominacja została podpisana przez premiera.
15: Ale Ryszard Petru, jak słyszymy, chce być wiceministrem rozwoju.
16: No ale wiceministra sportu to jest fakt i to się stało. Cała reszta pojawia się na razie wyłącznie w przestrzeni medialnej. My rozmawiamy...
15: Czyli to są plotki, pani poseł?
16: część z tych doniesień, tak, to są plotki.
15: Natomiast dotyczące Ryszarda Petru, to nie jest rzecz, która się wydarzy?
16: Nie jest, panie redaktorze, plotką to, że takie rozmowy są prowadzone. Na stole leży kilka tak naprawdę obszarów, którymi klub Centrum chciałby się zająć i wziąć za nie odpowiedzialność. Jakie to są obszary i czy to są już konkretne nazwiska, czy jeszcze nie? My o tym rozmawiamy, natomiast no nie będę o tym rozmawiać, że tak powiem, w świetle kamer, bo negocjacje lubią ciszę.
15: A kto jest waszym kandydatem na wicemarszałka Sejmu? Pani czy Mirosław Suchoń?
16: To też są, to muszę powiedzieć, o tym akurat dowiedziałam się z informacji medialnych, o tym, że w ogóle moje nazwisko pada w kontekście wicemarszałka Sejmu. Takich rozmów o konkretnych nazwiskach w ogóle jeszcze nie było.
15: Ale chcecie fotel wicemarszałka w Sejmie dla klubu Centrum?
16: Myślę, że to by było tak naprawdę sprawiedliwe. No jesteśmy 15-osobowym klubem parlamentarnym, takim jak Polska 2050, która wicemarszałka ma. Wszystkie kluby parlamentarne w Sejmie mają swojego reprezentanta, mają swojego wicemarszałka, ma Konfederacja, tylko PiS nie zdecydował się, ale to miejsce czeka na osobę wyznaczoną przez PiS, tylko tu chodzi o coś zupełnie innego, akurat w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o panią Witek i o brak zgody na tą konkretną kandydatkę.
15: Pani przewodnicząca, to zanim przeniesiemy się tylko do sieci, to krótka piłka po raz drugi, czyli trzy pytania tym razem z konkretnymi odpowiedziami. Pytanie pierwsze. Media publiczne są już uzdrowione, tak czy nie?
16: Nie, w dalszym ciągu czekamy na nową ustawę medialną. Chciałabym zobaczyć ostateczny kształt tej ustawy. Ubolewam, a prawdopodobnie tak jest, że z projektu ustawy wypadł zapis i przepisy o mediach samorządowych.
15: To krótko i konkretnie. Musimy iść dalej, za chwilę wrócimy do tematu.
16: Krótko i konkretnie, tak, to prawda.
15: Do wyborów. Centrum stanie się partią polityczną, tak czy nie?
16: Tak.
15: Centrum odczuwa satysfakcję ze spadku sondaży Polski 2050.
16: Nie.
15: No was w ogóle nie ma w sondażach, więc rzeczywiście chyba nie ma się co cieszyć. W naszej sondzie pytaliśmy, czy państwo powinno dopłacać do składek emerytalnych artystów. No, wyniki są miażdżące. Tak, 5% odpowiedzi, nie, 95% odpowiedzi. Te wyniki są już na stronie radioz.pl i tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
14: To jest gość Radia Z.
15: No to pani przewodnicząca, dokończmy wątek tych mediów. One wciąż, jeśli chodzi o media publiczne, nie są obiektywne i bezstronne, jak obiecywaliście?
16: Brakuje przede wszystkim nowej ustawy medialnej, czyli tego projektu, który no, miał się pojawić, a do tej pory się nie pojawił.
15: Ale ja to wy stworzyliście te nowe media publiczne. Koalicja wzięła za to odpowiedzialność, pani przewodnicząca.
16: Ubolewam, że ten projekt dopiero teraz będziemy procedować. Odpolitycznienie mediów publicznych, nowa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji złożona z ekspertów, rezygnacja z abonamentu na rzecz stabilnego, bezpiecznego finansowania z budżetu. To są tylko niektóre z założeń tej ustawy, ale tak jak wspomniałam, dla mnie bardzo istotne jest również odpolitycznienie mediów samorządowych, tak aby wreszcie przestały być no, taką tubą propagandową często samorządowców, którzy naprawdę mają inne narzędzia, żeby opowiadać obywatelom o swojej działalności. Te przepisy nie znalazły się w projekcie ustawy, ale jest jeszcze, oczywiście będzie jeszcze przestrzeń, żeby to zmienić, chociażby składając odpowiednie poprawki. Moim zdaniem to powinno znaleźć się w tej ustawie.
15: Co a propos zmian różnych, zapowiadanych, obiecywanych, czy wywalczanych przez poszczególne partie koalicji. Czy Klub Centrum pomoże Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz w jej walce o reformę podatkową? To znaczy, czy Centrum pomoże w przegłosowaniu przepisów o podniesienie drugiego progu podatkowego?
16: My mieliśmy, panie redaktorze, jeszcze dalej idący projekt. Dalej, to znaczy, ta kwota była jeszcze bardziej przesunięta.
15: Tak, ale wycofaliście się z tego pomysłu.
16: Wycofaliśmy się z tego po rozmowie z ministrem finansów, kiedy usłyszeliśmy, że w tym momencie nie ma przestrzeni na projekt, który w tak zasadniczy sposób nadwyręża budżet. i myślę, że to jest o tyle fair, że jesteśmy częścią koalicji i tego typu projekty powinny być wewnątrz koalicyjnie uzgadniane, czego nie zrobiła, jak rozumiem, pani ministra Pełczyńska-Nałęcz. Tyle.
15: No, panią oskarża wręcz o populizm. Znaczy, mówi pani, że te działania dotyczące podatków, jeśli chodzi o Polskę 2050, zakrawają wręcz o populizm właśnie.
16: Bo bardzo łatwo jest, szczególnie, że w zasadzie wkraczamy już w kampanię wyborczą. No może jeszcze nie wkroczyliśmy, ale mam takie wrażenie, że po wakacjach we wrześniu, na rok przed wyborami, nieoficjalna, bo nieoficjalna, ale kampania się rozpocznie.
15: Tylko, że w poprzedniej kampanii wyborczej partie, które dzisiaj rządzą, obiecywały, że te podatki będą inaczej wyglądały, że będzie inna kwota wolna od podatku. No właśnie, a wygląda to jak wygląda i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że trzeba ochronić średnio zarabiających, którzy nagle traktowani są jak bogacze, no bo wpadają w drugi próg podatkowy i płacą 32% podatku.
16: No, prawda, obiecywaliśmy też składkę zdrowotną, zmniejszenie dla małych i średnich przedsiębiorców, co się nie udało. Nie wszystkie obietnice uda się zrealizować. Tutaj to jest kwestia nie braku chęci tak naprawdę, tylko braku pieniędzy w budżecie. Czy to się uda zrealizować do końca kadencji, tego nie wiem. Natomiast co na pewno warto robić, to rozmawiać wewnątrz koalicji o projektach, szczególnie takich nadwyrężających budżet. Czy to są projekty, na które jest teraz miejsce i przestrzeń?
15: No to a propos rozmów w koalicji, pani przewodnicząca, nie możecie zgłosić jako klub Centrum swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, bo macie za mało głosów w Sejmie. Potrzeba 35, macie 15 posłów. Próbujecie połączyć z kimś siły w tej sprawie?
16: Prowadzimy takie rozmowy. Tu podają już konkretne nazwiska. Jeśli mielibyśmy wystawiać poniekąd własnego kandydata razem z jakimś innym ugrupowaniem, albo też po prostu poprzeć kandydata, nazwisko, które się pojawi. Ja nie będę tu mówić o konkretnych nazwiskach, mimo że one już padają.
15: Tak, ale czy to jest tak, że będzie wspólny kandydat koalicji rządowej, wszystkich partii koalicji rządowej, czy każdy klub może powalczyć tutaj samodzielnie, jak
16: bardzo
15: się umówiliście?
16: Bardzo możliwe, że ostatecznie tak się skończy.
15: Znaczy tak, ale... to znaczy jak? Bo...
16: To znaczy tak, że będzie jeden wspólny kandydat, znaczy kandydat, który poprą wszystkie partie koalicyjne.
15: I szukacie go dzisiaj, rozmawiacie o takim scenariuszu.
16: Rozmawiamy już w zasadzie o konkretnym nazwisku.
15: Sylwia Gregorczyk-Abram? To jest to konkretne nazwisko.
16: Panie redaktorze, negocjacje lubią ciszę, tak jak powiedziałam wcześniej.
15: Od wielu tygodni to nazwisko już funkcjonuje w mediach jako potencjalna kandydatka.
16: Natomiast też wiem, że inne ugrupowania zastanawiają się nad wystawieniem własnego kandydata. To też wchodzi w grę, więc... myślę, że obydwa scenariusze, które pan wspomniał, są możliwe.
15: A zagłosuje pani za tym, żeby Mateusz Szpytma został szefem Instytutu Pamięci Narodowej?
16: Nie.
15: Dlaczego?
16: Ponieważ mam wątpliwości co do autorytetu tej osoby, ponieważ mam wątpliwości co do tego konkretnego stanowiska, tej konkretnej osoby, przepraszam, w kontekście tak naprawdę upolitycznienia tego, że to nazwisko jest bardzo upolitycznione. Podobnego zdania jest cały klub parlamentarny Centrum.
15: Czyli klub nie poprze tej kandydatury, choć przyjaciele z PSL-u mówią wam, że to jest świetny kandydat i oni forsują tę kandydaturę, jak rozumiem, w koalicji rządowej.
16: Będziemy się w tej kwestii z przyjaciółmi z PSL-u pięknie różnić.
15: No tak, tylko że PSL z PiS-em i Konfederacją w Sejmie mogą wybrać doktora Szpytmę na prezesa IPN-u.
16: To prawda.
15: Natomiast i pani zakłada, że to się może wydarzyć?
16: My nie przyłożymy do tego ręki, ponieważ mamy tutaj inne zdanie.
15: I potem w Senacie koalicja będzie próbowała przegłosować PSL jednak?
16: Taki scenariusz też jest możliwy.
15: Pytanie tylko, czy wystarczy wam głosów, pani przewodnicząca. No ale idźmy dalej. Słucham, co mówi Szymon Hołownia, a mówi u Bogdana Rymanowskiego, że był w złym stanie zdrowia jakiś czas temu, kiedy dokonywały się zmiany w Polsce 2050 i że prosił koleżanki i kolegów z partii, żeby dali mu chwilę. On podciągnie się i wróci. ale było już za późno, a procesy w partii zaszły za daleko. Czyli Szymon Hołownia mógł zostać jako szef ugrupowania, jeśli tylko dalibyście mu szansę.
16: Mógł. Co więcej, w grudniu, czyli jeszcze przed wyborami, przed rejestracją kandydatów na przewodniczących, grupa posłanek postanowiła zebrać za plecami marszałka Hołowni te niezbędne 80 czy 100 głosów niezbędne do rejestracji jego kandydatury, tak żeby w momencie, kiedy wróci akurat z Nowego Jorku z delegacji, będzie mógł z zachowaniem odpowiednich terminów zarejestrować swoją kandydaturę. My byliśmy akurat gorącymi zwolennikami, żeby marszałek kandydował i żeby dalej był przewodniczącym. Wierzyliśmy, że tylko on jest w stanie utrzymać jedność i spójność klubu i partii. Niestety, nad czym ubolewam, marszałek nie zdecydował się kandydować. Myślę, że z dużą szkodą. Może teraz bylibyśmy w innym miejscu.
15: Czyli to jest tak, że on nie skorzystał z szansy i z możliwości, a nie tak, że to wy zdradziliście człowieka, który wprowadził was do Sejmu?
16: Sama byłam osobą, która zbierała podpisy dla marszałka Hołowni i były gotowe i czekały, tak aby po jego powrocie mógł zarejestrować swoją kandydaturę.
15: To pani poseł, spójrzmy na pytania naszych słuchaczy, sprawdźmy, o co dopytują internauci. No na przykład słuchacz podpisujący się nickiem Wolność Słowa pyta tak. Czym różni się zrobienie Łukasza Mejzy w rządach PiS-u wiceministrem sportu i turystyki, tylko po to, żeby PiS miał większość koalicyjną, od zrobienia pani koleżanki klubowej Żanety Cwaliny-Śliwowskiej wiceministrem sportu i turystyki? Mowa o poseł, która ani nie wiedziała, ile w Polsce mamy województw, ani nie wiedziała, czym się będzie zajmować w ministerstwie, kiedy otrzymywała to stanowisko, pisze słuchacz.
16: Absurdalne porównanie, porównywanie pana Mejzy, który jest chyba jednym z bardziej kontrowersyjnych posłów i polityków, który ma bardzo dużo za uszami, który tak naprawdę słynie tylko i wyłącznie ze swoich przewinień, wykroczeń i bardzo, mówiąc dyplomatycznie, niefortunnych wystąpień z posłanką, z naszą posłanką wiceministrą, która tak zaliczyła wpadkę, nie wiedziała, ile jest województw, to prawda. Natomiast doskonale wie, jakim obszarem powinna się zająć, obejmując ministerstwo, chociażby obszarem związanych ze sportami nieolimpijskimi, ponieważ to jest obszar, w którym pani ministra Cwalina-Śliwowska pracuje od kilkudziesięciu lat. Ona zajmuje się tym, jest do tej pory trenerką, no i można po prostu naprawdę powiedzieć, że w sportach, chociażby nieolimpijskich, w tej dziedzinie jest ekspertką.
15: Tylko pytanie jest takie, czy pani poseł Śliwowska dołącza do rządu, bo w Ministerstwie Sportu brakowało ludzi w kierownictwie, czy po prostu należy wam się to stanowisko, bo tak wynika z partyjnej układanki?
16: Brakowało ludzi, brakowało kobiety.
15: Tam byli wiceministrowie, którzy przez ostatnie lata pracowali i jakoś dawali radę, wydaje mi się.
16: Natomiast był wakat, my już od dawna rozmawialiśmy o tym, że takie wsparcie byłoby potrzebne. Ja też nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że to jest kobieta.
15: Ale to ile jest jeszcze wakatów na stanowiskach wiceministrów w rządzie? Pani zna, wie pani, ile jest takich wakatów?
16: Nie wiem, nie liczę
15: tego. No bo
16: tego.
15: Tu mówi pani, że był wakat. To skąd wiadomo, gdzie są te wakaty?
16: Te rozmowy o wiceministrze sportu prowadzone były jeszcze za czasów, że tak powiem, pełnej Polski 2050.
15: Pierwszy za czasów pełnej Polski 2050, pani poseł, przed wyborami, razem z kolegami, koleżankami, krytykowała pani to, ilu jest wiceministrów w rządzie, jak duży jest rząd, że to jest Bizancjum rządowe. No i teraz, jak się policzy, ilu jest wiceministrów i ministrów w rządzie, to te liczby w ogóle nie odbiegają od tego, co było za czasów
16: Morawieckiego. Ja, panie redaktorze, krytykowałam Bizancjum?
15: Polska 2050 oczywiście obiecywała w swoim programie wyborczym, z którym szła do wyborów, że zmniejszy liczbę wiceministrów o połowę w stosunku do tego, co było
16: panie
15: przed wyborami.
16: Redaktorze,
15: to się nie wydarzyło.
16: Polska 2050 wiele mówi o tym, o stołkach i o tym, że nie jest o stołkach. Tymczasem ma 12 wiceministrów. My mamy jednego. Przy tyle samo ważących dwóch klubach parlamentarnych. Ale to, to nie powinna być rozmowa o tym, żeby z aptekarską dokładnością liczyć, ile kto ma wiceministrów, ile się komu należy. Ja uważam, że wiceminister sportu, szczególnie właśnie w obszarze tych sportów dyscyplin nieolimpijskich, jest potrzebny, a przede wszystkim w ministerstwie jest potrzebna kobieta, bo do tej pory przez 2,5 roku Ministerstwo Sportu, mówię o kierownicy, składało się wyłącznie z mężczyzn i to jest błąd.
15: To idziemy dalej z pytaniami słuchaczy. Pytanie brzmi, czy Centrum wystawi kandydata na prezydenta Krakowa?
16: Tego jeszcze nie wiemy. Ta dyskusja pierwszą mamy za sobą na tym posiedzeniu klubu, które miało miejsce podczas tego posiedzenia. Na pewno te rozmowy będziemy jeszcze prowadzić. Jest jeszcze trochę czasu. Zastanawiamy się.
15: No to słyszę pani głosy polityków koalicji, na przykład, którzy mówią, że potrzebny jest wspólny kandydat całej koalicji rządowej, żebyście się nie kłócili w tym przypadku, bo to no, tylko kłopoty z tych wyborów.
16: My jesteśmy otwarci na taką rozmowę. Do takiej rozmowy jeszcze nie doszło, a nie słyszeliśmy też o żadnym wspólnym kandydacie, konkretnym nazwisku, o którym mielibyśmy rozmawiać.
15: Pan Maciej pyta, brakuje pieniędzy na leki i kroplówki. Lekarze odchodzą, oddziałom grozi zamknięcie, mówi dyrektor szpitala w Mławie, który znalazł się w dramatycznej sytuacji. Dług placówki to 24 miliony złotych, z czego 8 milionów wymaga natychmiastowej spłaty. Dyrekcja woła o pomoc. Tymczasem ministra zdrowia twierdzi, że jeździ po Polsce i widzi, jak ludzie cieszą się z inwestycji w ochronę zdrowia. Gdzie? Jak wiele osób cieszy się z coraz dłuższych kolejek do lekarzy? Pyta słuchacz.
16: To, że inwestycje w zdrowie są, to oczywiście jest prawda, chociażby ze środków KPO na szpitale, na tego typu placówki. Natomiast to, że sytuacja w ochronie zdrowia jest trudna od lat, bo to nie jest kwestia ostatnich 2 lat, czy to nawet nie jest kwestia ostatnich 10 lat. Więc przerzucanie tą winę, że to jest koalicja 15 października albo 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, po prostu byłoby niesprawiedliwe. Ta trudna sytuacja jest faktem. Te zmiany w ochronie systemu zdrowia są niezbędne. Mam takie przeświadczenie, że ten system oparty na składce nie spełnił swojej roli. Potrzebna jest dyskusja nad tym, czym ją zastąpić albo w jaki sposób zmienić. Myślę, że jesteśmy przed rozmową, czy to Ministerstwo Zdrowia, które taki pomysł na to ministerstwo, które jest obsadzone ekspertami, a nie politykami, czy się sprawdzał?
15: A jeśli okaże się,
16: sprawdził?
15: No właśnie, jeśli okaże się,
16: ja
15: że
16: na przykład
15: się nie sprawdzi.
16: Ja uważam, że ministra zdrowia, która jest ekspertem, menadżerem, osobą, która wcześniej zarządzała szpitalami, to jest dobry pomysł. Natomiast może wiceministrowie, eksperci już niekoniecznie. Chyba brakuje jednak polityka, takiej osoby, która byłaby łącznikiem, posłem, członkiem po prostu koalicji 15 października, łącznikiem między ministerstwem a Sejmem. Myślę, że część problemów wynika też z braku albo z nie najlepszej komunikacji.
15: Ale czy na przykład, gdyby padła oferta, niech Klub Centrum weźmie Ministerstwo Zdrowia, niech wyznaczy ministra zdrowia ze swojego grona, wchodzicie w to?
16: No nie jest tak, że wchodzimy czy nie wchodzimy, bierzemy na ślepo, ponieważ tak jak powiedziałam, reforma zdrowia wymaga, znaczy ochrona zdrowia wymaga głębokiej reformy.
15: To pod jakim warunkiem moglibyście wziąć odpowiedzialność za Ministerstwo Zdrowia, wskazać swojego człowieka na ministra zdrowia?
16: Przede wszystkim, jeśli mielibyśmy taką osobę, którą moglibyśmy wskazać.
15: A osobę, macie taką osobę?
16: No, nad tym się, panie redaktorze, nie zastanawialiśmy.
15: No, pani
16: jeszcze,
15: zna klub parlamentarny, jest jego wiceszefową. Wie pani, kto pracuje w tym klubie?
16: W Ministerstwie Zdrowia, to nie zdradzę tu żadnej tajemnicy, ale rozmów nie było.
15: Pan Marcin pyta, kiedy pani poseł planuje ogłosić przejście do Koalicji Obywatelskiej w celu zapewnienia sobie realnej szansy na ponowne zostanie posłem? Nie oszukujmy się, że pani poseł zostanie na tonącym statku, pisze słuchacz.
16: Rozumiem, że tonący statek to nasz klub, tak, parlamentarny.
15: No tak, rozumiem też, jak pani.
16: Ale to też nie jest tajemnica, że raczej nie planujemy samodzielnego startu, planujemy założenie partii, natomiast nie planujemy samodzielnego startu i nie ma nic w tym złego. Tak jak w 2023 roku połączyliśmy się z PSL-em, stworzyliśmy koalicję Trzecią Drogę, która odniosła sukces. Ta formuła się wyczerpała. Tak myślę, że w 2027 roku pójdziemy w koalicji z inną partią.
15: Ale jak? Z kim dzisiaj, patrząc na scenę polityczną, moglibyście pójść do wyborów?
16: Takich rozmów jeszcze nie prowadzimy, ale jestem sobie w stanie spokojnie wyobrazić, że mogłaby być to zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica. Nie wykluczamy też i rozmów z PSL-em, aczkolwiek ta formuła PSL plus Centrum, no, która jednak wywodzi się z Polski 2050, jednak się wyczerpała i tu potrzebny byłby jednak jakiś element takiego świeżego powietrza, coś nowego.
15: Wasi dawni koledzy z Polski 2050 mówią, że wy mentalnie, jeśli chodzi o klub Centrum, to już jesteście w Koalicji Obywatelskiej. Złośliwi?
16: No, oczywiście, że tak, no ale co im pozostaje, no.
15: Aleksandra Leo, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Centrum, była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani poseł. Marcin Zaborski, kłaniam
16: się. Bardzo dziękuję
15: się.
16: Panie redaktorze. Do zobaczenia.
14: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
8: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 33 zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy ogłaszali fałszywe alarmy bombowe. Obaj zostali zatrzymani w tym tygodniu, ale ich sprawy dotyczą tego, co robili kilka lat temu. Nie są odpowiedzialni za fałszywe alarmy.

0: mieszkaniu matki Karola Nawrockiego czy u Tomasza Sakiewicza. Wobec jednego z zatrzymanych prokurator wnioskuje o areszt, drugi ma dozór policji i zakaz wyjeżdżania z kraju. Pierwsza zaliczka z programu SAFE, 6 miliardów euro już w Polsce. Pieniądze z tego programu muszą wzmocnić europejską obronę także przed takimi atakami jak w Rumunii, mówi Komisja Europejska. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny, ranne zostały dwie osoby. Zagrożenie atakami ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości. Dlatego komisja wzmacnia swoje wysiłki, by kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. A Polska wydaje już pieniądze z programu SAFE. Wczoraj podpisano pakiet kolejnych umów. Do końca miesiąca ma być ich 40. W sumie z pieniędzy skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Kontrakt wart 2 miliardy złotych podpisała bydgoska Belma. Zakłady będą m.in. produkować miny przeciwpancerne i systemy sterowanych ładunków wybuchowych. Paliwo podczas weekendu tańsze, do poniedziałku włącznie za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 5 groszy, za diesla 6,34. Według analityków portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. Uczelnie wyższe szykują się na tłum chętnych na studia. Szkoły średnie skończyło w tym roku rekordowo wielu uczniów, bo mieliśmy kumulację roczników. Na Uniwersytecie Jagiellońskim jest dla nich 9 tysięcy miejsc. Tyle samo, co przed rokiem, mówi w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem kierownik działu rekrutacji UJ-u Kamil Gajęcki.
1: Co do zasady nie zwiększamy limitów w tym roku. Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata, więc tam, gdzie będziemy mieli rzeczywiście bardzo dobrych kandydatów i będziemy sobie mogli pozwolić organizacyjnie, będziemy te miejsca zwiększać doraźnie.
2: I podsumowując, stawiacie na jakość, ale będzie trudniej się dostać w tym roku.
1: Pewnie tak.
0: Rekrutacja rusza w poniedziałek. Maturę w tym roku zdawało prawie 350 tysięcy uczniów. Sezon na ukąszenia owadów w pełni, a lekarze alarmują, że rośnie liczba pacjentów trafiających do szpitali po ciężkich reakcjach alergicznych. Najgroźniejszy jest wstrząs anafilaktyczny, który może być zagrożeniem życia. Jak podkreśla alergolog Andrzej Bożek, osoby uczulone na jad powinny zawsze mieć przy sobie adrenalinę. To kluczowa ochrona, zaznacza profesor.
3: U części pacjentów, u których mamy w wywiadzie przebyty taką reakcję anafilaktyczną, powinni mieć dwie adrenaliny. Mówimy o szerokiej anafilaksji nie tylko na jady, ale również na niektóre pokarmy, tak jak orzeszki ziemne.
0: Alergolog zachęca też do odczulania. Dziś to często jedynie jednodniowa wizyta w szpitalu. Terapia ta jednak musi być regularnie kontynuowana przez kilka lat. Ponad połowa Polaków w ładny dzień woli posiedzieć na własnym balkonie lub w ogródku, zamiast wybrać się na wycieczkę czy spacer. Tak wynika z najnowszych badań na ten temat. Sposób korzystania z tej przestrzeni zmienia się wraz z wiekiem, mówi Kamil Szabłowski z portalu OLX.
4: Osoby do 24 roku życia częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wskazywały balkon i ogród jako miejsce spotkań towarzyskich. Z kolei osoby powyżej 50 roku życia częściej wskazują balkon lub ogród przede wszystkim jako przestrzeń relaksu i wyciszenia.
0: 2/3 badanych na balkonie lub w ogródku uprawia także rośliny. W Lublinie spór o Festiwal Kultury Afrykańskiej. Prawica zarzuca prezydentowi Krzysztofowi Żukowi z Koalicji Obywatelskiej ściąganie do miasta nielegalnych migrantów. Chce doprowadzić do referendum i jego odwołania. O zamieszaniu wokół festiwalu reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Ratusz stanowczo odpowiada, że w mieście nie ma nielegalnych migrantów, a festiwal promuje kulturę studentów z Afryki. Jak mówi mi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, w Lublinie nie ma miejsca na mowę nienawiści.
6: Wszystkie wydarzenia są prawidłowo zgłoszone. Uczestnicy są takimi samymi ludźmi jak my.
5: Podobnego zdania są sami mieszkańcy.
7: Tolerancja to jest najważniejsze, co może człowiek dać drugiemu człowiekowi.
5: Pod apelem przeciwko mowie nienawiści podpisało się już kilkanaście lubelskich organizacji i instytucji kultury. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Africa Day Festival w Lublinie potrwa jeszcze dziś. Rower miejski jednak będzie w Bydgoszczy. System nie działa od jesieni zeszłego roku, bo przez wiele miesięcy miastu nie udawało się podpisać nowego 4-letniego kontraktu. Teraz się powiodło, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
8: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru.
0: Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie ma ruszyć 1 sierpnia. Szykują się duże utrudnienia dla kierowców w centrum Warszawy. Od dziś przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany, a jezdnia zwężona, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
9: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
0: To zła wiadomość dla kierowców w Warszawie, ale jest też i dobra. Drogowcy otworzyli na Pradze drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej i wiadukt nad ulicą Paryską. Leżące na Pomorzu Chojnice oficjalnie zostały miastem partnerskim dolnośląskiego Dzierżoniowa. Przed 40 laty oba miasta brały udział w telewizyjnym turnieju miast. Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa, zapowiada, że po wakacjach będzie jego druga edycja.
10: Będą dyscypliny sportowe, zręcznościowe, kulturalne. Również w miesiącu październiku taka sama dogrywka będzie w Chojnicach.
0: Tym razem jednak zmagania będzie można oglądać nie tylko w telewizji, ale także w internecie. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Sobota, 30 maja, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Darek Klimczak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Jest problem w polsko-ukraińskich stosunkach, chodzi o tytuł Bohaterowie UPA. Już prawie 2 doby trwa walka z ogniem w lasach pod Warszawą. Tuż przed Bożym Ciałem wejdą przepisy nakazujące dzieciom i młodzieży jeżdżenie w kasku na hulajnodze.
8: 6.
9: Ukraińskie MSZ reaguje na polskie

0: polskie oburzenie i zapowiedź Karola Nawrockiego odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Nasz prezydent zabrał głos po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wieczorem kontekst tej decyzji Wołodymyra Zełenskiego tłumaczyło ukraińskie MSZ. Jak? Posłuchajmy relacji reportera Rady Z Tomasza Kubata.
1: Rzecznik resortu dyplomacji Jorge Tychy apeluje w swoim oświadczeniu, by spory z przeszłości nie osłabiły naszego oporu wobec wspólnego wroga, teraz gdy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. W piśmie czytamy także, że inicjując nadanie swojej jednostce tytułu honorowego, nasi żołnierze z pewnością nie mieli zamiaru obrazić życzliwego nam narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie sprzeciw wobec imperialnej polityki Moskwy i w żaden sposób nie jest skierowana przeciwko Polakom.
0: Jesteśmy wdzięczni Polsce i Polakom, takimi słowami kończy się stanowisko ukraińskiego MSZ-u. Odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego może nastąpić na początku czerwca. Kolejna ciężka noc za strażakami, którzy gaszą pożar lasu na Mazowszu. Akcja na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego trwa już drugą dobę. Szef MSWiA Marcin Kierwiński pisał wieczorem, że pożar jest opanowany, ale nadal groźny, bo jest sucho i mocno wieje. Jak długo jeszcze wszystko może potrwać, mówi dowodzący akcją Sławomir Sierpatowski.
2: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
0: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
3: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
0: Dzisiaj strażakom może pomóc pogoda. Na Mazowszu ma padać, możliwe są burze. Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną tego pożaru mogło być podpalenie. Sejm jest za ustawą o statusie osoby najbliższej. Nowe prawo poparła koalicja rządząca. Posłowie PiS-u i Konfederacji chcieli jego odrzucenia. Co tym razem znalazło się w ustawie i czy prezydent może ją podpisać, powie reporter Radia Z Michał Dzieniński.
4: Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. To da im konkretne korzyści, wyliczała jedna z autorek ustawy, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.
5: Objąć partnera ubezpieczeniem społecznym, wspólnie rozliczać, otrzymać po partnerze rentę.
4: Małe są jednak szanse na podpis prezydenta, podkreślał wielokrotnie prezydencki minister Paweł Szefernaker.
6: De facto likwidacja instytucji małżeństwa.
4: Zgoda prezydenta mogłaby jedynie dotyczyć prawa do decydowania o pochówku i prawa do informacji medycznej.
0: W ustawie nie ma też możliwości przyjęcia wspólnego nazwiska oraz adopcji dzieci. Lato coraz bliżej, więc coraz częściej będziemy się opalać. Lekarze apelują, aby nie robić tego bez opamiętania, bo nasza skóra nie jest na to w pełni gotowa i bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To może prowadzić do czerniaka, ostrzega lekarka Aldona Stachura.
7: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
0: Dlatego lekarze zalecają, aby na początku sezonu opalać się krótko i zawsze z użyciem kremów z wysokim filtrem. Lada dzień wchodzą nowe przepisy dotyczące ruchu hulajnóg elektrycznych i innych jednośladów. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach ochronnych, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
8: Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało mandatem karnym w wysokości 100 zł i obarczony tym mandatem niestety będą rodzice bądź też opiekunowie. Ale tutaj nie chodzi o karanie mandatami, o wysokość grzywien, ale o zdrowie i życie tych najmłodszych.
0: Według policji niemal wszystkie wypadki na hulajnogach kończą się obrażeniami u prowadzących. Nowe przepisy o kaskach na hulajnogach wchodzą w życie w najbliższą środę. Kolejne wiadomości Radio Z za pół godziny.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
11: Dzisiaj będą burze w naszym kraju, proszę Państwa, na zachodzie i w centrum wschód. Sam wschód będzie suchy, a temperatury od 15 stopni w Zakopanem przez 19 w Olsztynie do 24 nawet w Legnicy i Zielonej Górze. Tam będzie najcieplej.
10: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

0: Madonna i Sorry w Radio Z. 15 minut po godzinie 6 rano. Michał Korościel, dzień dobry, słońce już wstało. To może też trzeba wstawać, co? No gdzie, redaktorze, o 6 w sobotę? Gdzie wstawać? Chociaż niektórzy już wstali.
1: Cześć, witam was, Tomek z Obrowy Górniczej. Słuchajcie, ja w tej chwili jestem z pieskiem na spacerze. Jest tak fajnie, tak cieplutko, tak przyjemnie, także zachęcam wszystkich do takiego aktywnego spacerku z samego rana, aby się poczuć dobrze przez cały weekend. Pozdrawiam.
0: No, oczywiście, pozdrawiamy serdecznie, panie Tomku. Jak ktoś nie ma psa, to nie jest usprawiedliwienie. Można wyjść na spacer bez psa. Nikt tego nie sprawdza. Można normalnie spacerować sobie. Bez psa, bez kota, bez niczego. Buty tylko się przydały. Jak na boso pójdziecie, też nic się nie stanie. Wiktor Waligura w Radiu Z.

gdzie jest miłość? Wszędzie, co nie? Chyba tak. Taka jest prawidłowa odpowiedź. 22 minuty po godzinie 6 rano w sobotę. Część Polaków już wstaje, część się przekręca na drugi bok i dla wszystkich, nikogo nie wykluczamy. Dla wszystkich gramy piosenkę Wracam i Remi Sikorski w Radiu Z.

0: The one and only w Radiu Z, minuta do pół do siódmej. Pozdrawiamy serdecznie słuchacza Marcina, który mówi, że nigdy w życiu w sobotę nie wstał tak wcześnie rano, ale dzisiaj musiał, bo jedzie do Stalowej Woli zarobić jakieś poważne pieniądze. Nie wiem jak tak, to warto było wstawać. Mam nadzieję. Za chwilę wiadomości w Radiu Z.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 złotych. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
0: W pół do siódmej rano, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak. Zapraszamy.
6: Dzisiaj kolejny dzień podpisywania kontraktów na sprzęt dla wojska z programu SAFE. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz ma mały tur po Polsce. Rano będzie w zakładach Dezamet w Nowej Dębie, potem Huta Stalowa Wola, gdzie powstają m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk i armatochaubice Krab, i potem jeszcze Siemianowice Śląskie, gdzie podpisana zostanie umowa na dostawę transporterów opancerzonych Rosomak. Kontrakty na warte w sumie 180 miliardów złotych projekty programu SAFE muszą być zawarte do końca maja. Także dzisiaj w Warszawie po zachodzie słońca warto się wybrać nad Wisłę. Odbędzie się na niej River Lights, czyli największa w Polsce parada łodzi. Płynąć będą takie tradycyjne szkuty, galary, baty, jak i motorówki czy statki, wszystkie ozdobione światłami i dekoracjami. Początek parady po 22 na wysokości Podzamcza. Kolejna prestiżowa porażka Donalda Trumpa. Sąd nakazał usunięcie nazwiska prezydenta USA z fasady Centrum Kongresowego Kennedy Center w Waszyngtonie. Jego zdaniem nazwę może zmienić jedynie Kongres USA. Trump mówi, że to decyzja szokująca, a sędzia powinien się za siebie wstydzić.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj będą burze, proszę Państwa, szczególnie na zachodzie naszego kraju, ale tam też będzie najcieplej, 24 stopnie w Zielonej Górze i Legnicy. Na wschodzie trochę chłodniej, 19 na Suwalszczyźnie, ale tam na przykład bez burz samo słoneczko. Najchłodniej na Podhalu, 15 i burze. Michał Korościel, dzień dobry. Szanowni Państwo, w sobotę rano, Danny If On.

0: One T Cool T, The Magic Key w Radiu Z. Za 18 minut godzina 7. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Ja prowadzę swój taki prywatny ranking najlepszych warzyw w historii i ziemniak zdecydowanie zajmuje pierwsze miejsce. Wszystko można zrobić z ziemniaka, frytki, sałatkę można zrobić, ziemniaki można zjeść z koperkiem, bez koperku, no wszystko absolutnie, pieczone i tak dalej. Mam nadzieję, że się Państwo zgadzają, że to najwspanialsze warzywo, jakie kiedykolwiek wyrosło na naszej planecie. Co najfajniejsze udało wam się, albo udaje wam się regularnie robić z ziemniaka? Dajcie znać. 321-321-321.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24.30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Barcelona, Alan Walker w Radiu Z za 10 minut 7. Dzisiaj, proszę Państwa, jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Uhu!
1: Dzień dobry. Ziemniak to też moje ulubione warzywo. A wiecie dlaczego? Ziemniak jest najlepszy, bo gdy byłam mała, robiłam z niego pieczątki. To była super zabawa. Pozdrawia słuchaczka Basia.
0: Pieczątki, medale. Później można było ten medal zjeść. No, rewelacja. Olivia Rodrigo, Drop Dead teraz w Radiu Z. Za 9 minut będzie 7 rano.

0: Reklama.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
11: Sobota, 30 dzień maja, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
12: Lasy suche jak wiór, nic dziwnego, że pożarów w nich bardzo dużo. Od lipca zakupy przez internet w Chinach będą droższe, posłuchajcie o ile. Pierwszy w historii French Open polski mecz dla Igi Świątek była lepsza od Magdy Linet.
11: Siódma.
12: Mamy wiosnę z rekordową liczbą pożarów lasów. Było ich już ponad 4 tysiące, rok temu 1,5 tysiąca mniej. Wszystko przez suszę. Więcej tych złych wiadomości w relacji reportera Radia Z Tomasza Kubata.
13: Po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie teraz kolejny podobny pod Wołominem na Mazowszu. Żywioł udało się wstępnie opanować, ale rozmiar zniszczeń jest potężny. Lasy są już teraz tak suche, jak to zwykle bywało latem, przestrzega ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
14: Wilgotność ściółki leśnej tutaj jest poniżej 10%. Co sprawia, że każdy pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko.
13: Stąd apele ministry i leśników do wszystkich wybierających się do lasów ten weekend o zachowanie szczególnej ostrożności.
12: Z pożarem lasów pod Warszawą cały czas walczą strażacy. Ogień jest opanowany, ale ciągle groźny, bo jest sucho i mocno wieje. Ze względu na zawiłość sprawy, śledztwo dotyczące pożaru Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim przejęła prokuratura okręgowa w Zamościu. Jak wiecie z relacji Radia Z, spaliło się blisko 1200 hektarów lasu. Był to jeden z największych pożarów w Polsce. Zniszczenia są ogromne, chcemy więc przyspieszyć pracę.

0: Polsce, mówi Radiu Z Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
1: Przedmiotem tego śledztwa jest próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miało charakter umyślny lub nie. Aktualnie w sprawie prowadzone są liczne czynności dowodowe związane chociażby z ustaleniem i typowaniem miejsc zdarzeń tego pożaru, prowadzeniem ich oględzin, gromadzeniem dokumentacji, przesłuchiwaniem świadków.
0: Prokuratura bada także sprawę śmierci pilota, który gasząc ogień zginął pierwszego dnia akcji. Od lipca, kupując przez internet w Chinach, będziemy płacić cło 3 euro, czyli nieco ponad 12 zł. Ministerstwo Finansów przypomina, że płacić trzeba będzie przy zakupie. Dotyczy transakcji nie tylko z Chinami, ale z wszystkimi krajami spoza Unii Europejskiej. Jak to wszystko będzie wyglądać, tłumaczy nasza reporterka Grażyna Wiatr.
2: Nowe tymczasowe cło dotyczy każdego, nawet najmniejszego zamówienia. 3 euro od pozycji taryfowej. I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro. To nowe unijne przepisy. Komisja Europejska nie ukrywa, że ma być to element walki z nieuczciwą konkurencją i zaniżaniem wartości zakupów na zagranicznych platformach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: To cło od lipca będzie tymczasowe, bo trwają prace nad większą reformą celną, ale to najwcześniej za 2 lata. Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zwiększa liczbę miejsc dla nowych studentów. Uczelnia spodziewa się większej liczby chętnych z powodu kumulacji roczników. Mamy ponad 6 tysięcy miejsc, mówi naszemu reporterowi Przemkowi Tarankowi rzeczniczka AGH Anna Żmuda.
3: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją.
4: Akademia Górniczo-Hutnicza zawsze chwaliła się tym, że każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Czy nadal to pozostaje w mocy?
3: Takiej gwarancji nie złożę.
0: Matury zdawało w tym roku o 1/3 uczniów więcej niż przed rokiem. Krzysztof Wilanowski przygotował sobotnie wiadomości sportowe Radia Z. Będzie o tenisie i piłce nożnej. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Pierwszy w historii polski mecz na French Open dla Igi Świątek. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalenę Net w 2 setach, w obu 6-4. Kolejną rywalką Igi będzie 15 w światowym rankingu Ukrainka Marta Kostiuk. Ten mecz jutro, czyli w dniu urodzin naszej tenisistki.
7: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu mi będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan, więc skupię się na meczu.
6: Mówiła Świątek, wszystkie mecze Rolanda Garrosa możecie oglądać w Eurosporcie. Piłkarze naszej kadry będą dzisiaj trenować już po raz ostatni przed jutrzejszym towarzyskim meczem z Ukrainą. Wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji trenera. To ważne, bo selekcjoner zapowiada sporo zmian w składzie.
8: Chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych 2 spotkaniach będzie dosyć dużo.
6: Mówił Urban, Polacy zagrają jutro z Ukrainą we Wrocławiu, po tym meczu przeniosą się do Warszawy, gdzie w środę też towarzysko zmierzą się z Nigerią.
5: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Dzisiaj będą burze, proszę Państwa, tak od centrum na zachód. W całej Polsce będą burze, a od centrum na wschód delikatny deszczyk albo w ogóle sucho. Temperatury proszę uprzejmie. Najchłodniej 15 na Podhalu, w Koszalinie 17, w Suwałkach 19, a na Dolnym Śląsku nawet 24 stopnie. 7:05 w sobotę. Michał Korościel, kłaniam się. I gramy Linkin Park, Burn It Down. To jest mocne granie, tak żeby Państwo wstali, albo chociaż się tak przeciągnęli delikatnie.

0: And she's dancing like she's never danced before. Ona tańczy tak, jak nigdy jeszcze nie tańczyła. Maniac w Radiu Z. 16 minut po 7. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Polska świętuje. Co tam robicie z ziemniaków? Halo, halo.
1: Dzień dobry, jak ziemniaki, to babka ziemniaczana. Pozdrawiam, Mariusz, Suwałki.
0: Jak Suwałki, to wiadomo, że babka ziemniaczana. Jakieś inne pomysły? Proszę dzwonić, 321-321-321, świętujemy Dzień Ziemniaka w Radiu Z. New Religion, Bebe Rexha teraz.

Stresem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Zalia Faust i Quebe na Fide. Nie ucieknę w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 7 rano. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Uhu, słuchacze dzwonią w tej sprawie.
1: My ziemniaka malowaliśmy na czerwono i podkładaliśmy mamie jako pomidory. Dziękuję.
0: No to mama z wami ładnie miała. Pozdrawiamy mamę, w szczególności Damiana Dawid.

0: DJ Bobo, There's a Party w Radio Z. Za chwilę będzie 7:30 wiadomości.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
2: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Po reklamie.
0: 7:30 w sobotę rano, czyli czas na wiadomości. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
8: Benzyna i olej napędowy są dzisiaj tańsze niż wczoraj. Litr 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, oleju 6,34. Takie ceny będą do poniedziałku, w przyszłym tygodniu może być jeszcze taniej. Już prawie 1/3 pieniędzy potrzebnych na nowy wóz do gaszenia pożarów zebrali strażacy ze wsi Turze na Mazowszu. To po tym, jak w tym, który mieli do tej pory, po całej nocy gaszenia ognia spalił się silnik. Strażacy zbierają na zrzutka.pl. W tej chwili mają 44 tysiące ze 150. Całą historię tej zbiórki przeczytać na radio.z.pl. Węgry dostaną w końcu pieniądze zablokowane przez Brukselę z powodu obchodzenia prawa przez poprzedni rząd Viktora Orbana. Chodzi o ponad 16 miliardów euro. Ich przelanie obiecała wczoraj Peterowi Madziarowi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Według niej Węgry wysyłają mocne sygnały, że kraj zmienia kurs. Na koniec informacja dla kierowców. Autostrada A1 jest zamknięta pod Toruniem. Jeśli jedziecie w stronę Gdańska, to musicie zjechać na węźle Toruń Południe i wrócić na węźle Lubicz. Tak może być nawet do 10.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Będzie dzisiaj padać, nawet burze będą i one wystąpią na zachodzie naszego kraju i trochę w centrum. Wschód albo suchy, albo tylko z przelotnymi opadami. Temperatury od 15 w Zakopanem, przez 19 w Kielcach, 21 w Łodzi, do nawet 24 na Dolnym Śląsku.
10: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
0: Zaraz będzie, co nie? Za 28 minut 8 rano, w sobotę, przedostatni dzień maja. Czyli dzień mamy już był, a dzień dziecka dopiero będzie. Michał Korościel, dzień dobry. Lady Gaga, Poker Face śpiewa teraz.

In His Kiss, That's Where It Is, śpiewa Cher w Radiu Z. To jest Szup Szup Song. Za 20 minut będzie godzina 8 rano. Czy dzieci nas słyszą? A czy dorośli, którzy kiedyś byli dziećmi, też nas słyszą? Bo mamy coś dla małych i dużych. Radio Z rusza z konkursem z okazji Dnia Dziecka, czyli fajnie być dzieckiem z Radiem Z. A jak Dzień Dziecka, to oczywiście prezenty. No a jak? Czyli karta podarunkowa do Media Expert o wartości 1000 zł na zakup prezentu, którym można obdarować nie tylko dzieci, ale też samego siebie. Żeby wygrać, wchodzimy na stronę radioz.pl, wskazujemy swój wymarzony prezent i piszemy, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. A autorów najlepszych zgłoszeń będziemy nagradzać na antenie już od 1 czerwca, czyli od poniedziałku. Radioz.pl. Tam są wszystkie szczegóły. Odsyłam was tam, kochani, nie pożałujecie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kiedyś własność była czymś oczywistym. Dziś często z niej rezygnujemy. Nie kupujemy muzyki, filmów, a nawet rzeczy, których używamy na co dzień. Czy to tylko wygoda, czy nowy styl życia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego rezygnujemy z posiadania rzeczy na własność i co to oznacza dla naszej codzienności. Naszym gościem będzie Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Słuchajcie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Justin Bieber. 4 minuty do godziny 8 rano, za chwilę będą wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy.

0: Kresy. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl. Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Po reklamie.
14: Sobotni poranek z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Darek Klimczak.
15: Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Chodzi o UPA. Coraz bliżej zakazu trzymania psów na łańcuchach. W Lublinie wrzawa wokół nielegalnych migrantów. Przyczyną Festiwal Kultury Afrykańskiej.
14: Ósma.
15: Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy należy odebrać order Orła Białego. Chce, by tą sprawą zajęła się kapituła orderu podczas czerwcowego posiedzenia. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Krytycznie o tej decyzji Kijowa mówi także Donald Tusk. Do naszego MSZ-u został wezwany ukraiński ambasador. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał z kolei o tym z polskim ambasadorem w Ukrainie.
16: Ambasador przypomina, że kilka dni temu Wołodymyr Zełenski wziął udział w ponownym pochówku szczątków jednego z ukraińskich nacjonalistów z czasów wojny Andrija Melnyka. Piotr Łukasiewicz zaznacza, że Polska nie będzie wybierać Ukrainie bohaterów, ale...
17: Rezerwujemy sobie prawo do interpretacji postaci historycznych, jak chociażby Bandera, ale również ruch UPA w kategoriach zbrodni.
16: Dziś pamięć o UPA ma zagrzewać Ukraińców do walki z rosyjskim agresorem. Polska wskazuje jednak, że bohaterów walki o niepodległość Ukrainie nie brakuje. Oni dziś składają świadectwo, walcząc na froncie. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Wieczorem ukraińskie MSZ napisało, że decyzja ta nie była wymierzona w Polaków. Jest zakaz trzymania psów na łańcuchach. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę w tej sprawie. Poprzednią zawetował prezydent. Tym razem ustawa przeszła ponad politycznymi podziałami, także z poparciem większości opozycji. Co się zmieniło w nowym prawie? O tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
18: Ustawa została wypracowana wspólnie z przedstawicielami prezydenta. Co się zmieniło teraz? Nie ma już wymaganych odgórnie rozmiarów kojców. Pies utrzymywany poza domem musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się po ogrodzonym terenie. Dopiero wtedy, gdy teren nie jest ogrodzony, puszcza się utrzymanie psa w kojcu.
19: Ale też przyjęliśmy, że pies powinien być, jeżeli nie można go wziąć do domu, na ogrodzonym terenie z odpowiednią budą.

0: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Rozmiar kojca będzie zależał od rozmiaru psa i będzie to regulowane rozporządzeniem ministra rolnictwa.
1: Teraz ustawa trafi jeszcze do Senatu. Walka z ogniem trwa, ale sytuacja jest już niemal opanowana. To historia pożaru lasu na wschód od Warszawy. Ogień gasi 1500 osób. W akcji biorą udział także samoloty, które zrzucają wodę z powietrza. Z pilotem jednego z dromaderów, Markiem Hamerą, rozmawiał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
2: Ja zaczynałem gasić ten pożar, bo jestem tutaj akurat na bazie w Warszawie w tym momencie, czyli jestem dyżurnym tutaj. Przekazałem informację, że ja sam tego nie jestem w stanie ogarnąć, że dobrze by było zwiększyć środki. I poszła informacja, żeby ściągnąć inne samoloty i to była bardzo dobra decyzja.
3: Najciężej się właśnie lata na dromaderach.
2: Te tony wody, które pana rzucają, a pan musi przeciwdziałać tej energii, no to tak jakby pan wyciskał, nie? Na siłowni.
1: W sumie ogień gasiły 4 samoloty, w akcji brały udział także śmigłowce. W Lublinie trwa Festiwal Kultury Afrykańskiej. Przeciwko tej imprezie protestują PiS i Konfederacja, które uważają, że miasto nie powinno być zasiedlane przez cudzoziemców. To mowa nienawiści, odpowiadają na to mieszkańcy Lublina.
4: Lublin jest miastem, w którym studenci zagraniczni studiują od kiedy pamiętam. Jak byłam po pierwszym roku studiów, to studenci zagraniczni, których wtedy było 12 w Lublinie, już zapraszali na swoje spotkanie. I to, co dzisiaj się dzieje, jest dla mnie bardzo przykre i obraźliwe.
5: No niech promują swoją kulturę tutaj, a dlaczego by nie? Tak samo jak i my, no co, zamkną nam gdzieś tam granice i nie pojedziemy? No dla mnie to jest śmieszne wręcz.
1: Miasto i uczelnie zapewniają, że nielegalni migranci w Lublinie ani nie studiują, ani nie mieszkają. Dużo się dzieje w sporcie. My liczymy dzisiaj na Maję Chwalińską, która powalczy w Paryżu. O tym wszystkim teraz Krzysztof Wilanowski.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: Kolejna niespodzianka na wielkoszlemowym French Open. Novak Djokovic przegrał już w trzeciej rundzie paryskiego turnieju. Po morderczym boju trwającym blisko 5 godzin przegrał z 30 w światowym rankingu Brazylijczykiem João Fonseca. Djokovic wygrał 2 pierwsze sety tego pojedynku, oba 6-4. Później do głosu doszedł Fonseca, wygrał kolejno 6-3 i dwukrotnie 7-5. Dzisiaj o kolejną niespodziankę na paryskich kortach postara się Maja Chwalińska. Nasza tenisistka śrubuje swój życiowy wynik we French Open. Teraz spróbuje wyrzucić z turnieju kolejną wyżej od siebie notowaną rywalkę. Około 11:00 zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Stawką tego pojedynku będzie awans do czwartej rundy. Dzisiaj też piłkarze Arsenalu lub Paris Saint-Germain będą świętować w Budapeszcie. Przed nami finał Ligi Mistrzów.
8: Kiedy byłem małym dzieckiem, marzyłem o wygraniu tego trofeum. Zaczynałem grać w piłkę, spotykaliśmy się z kolegami na małym boisku obok mojego domu. Marzyłem wtedy o tym momencie, o grze w tym finale i oczywiście o zwycięstwie. Mówił kapitan Arsenalu Martin Odegaard. Finał Ligi Mistrzów zacznie się o 18:00.
6: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
10: Popada dzisiaj trochę i zagrzmi, nawet i burze będą, gdzieniegdzie, przez to gdzieniegdzie, rozumiem, i Górny Śląsk, i Dolny Śląsk, i Śląsk w ogóle. Na wschodzie nie będzie padać, a temperatury od 15 stopni na Podhalu, przez 19 w Sandomierzu, do 24 w Nowej Soli.
9: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl

0: Sleeping Satellite w Radiu Z. 16 minut po godzinie 8 rano. Dzisiaj jest 30 maja, proszę Państwa, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i Polacy, okazuje się, ziemniaków używają na bardzo wiele sposobów i w wielu celach.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ziemniaka używam na spalenie tkanki tłuszczowej z brzucha. Pozdrawiam, Piotr Zielonka.
0: To jest bardzo ciekawy sposób, rzeczywiście, ale żeby spalić tkankę tłuszczową z brzucha za pomocą ziemniaka, to chyba trzeba ziemniaki wykopywać, bo już sama konsumpcja może przynieść efekty odwrotne do zamierzonych, że się tak wyrażę. Dwa dni, to jest tytuł piosenki, śpiewa Bledka. 16 minut po 8 rano, w sobotę, Radio Z.

0: Reklama. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: Oh yeah, yeah, how will I know? Whitney Houston w Radiu Z za 18 minut, godzina 9 w sobotę, przedostatni dzień maja, dzień Ligi Mistrzów. To będzie po południu, ale wiem, że kibice w Polsce już się szykują, mimo że polskiej drużyny, co ciekawe, w tym finale Ligi Mistrzów nie ma. Za chwilę Alan Walker i Dancing in Love.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Z Łukowa Lumiko złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udos kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
2: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
4: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
5: Bo w Media Expert.
6: Po reklamie.

0: Sienna Spiro, Material Lover. Ale to dobre, co? Za 5 minut 9, za chwilę będą wiadomości w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie

0: szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
7: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
8: Zbliżamy się do 9:00. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Darek Klimczak.
9: Śmierć Polki podczas wycieczki do Parku Narodowego na Słowacji. Cały kraj składa się na nowy wóz strażacki dla OSP Turze. Kwota rośnie. 10 tysięcy osób będzie dzisiaj maszerować w Marszu Równości we Wrocławiu.
8: Dziewiąta.
9: Śmierć turystki z Polski na Słowacji. Kobieta zginęła w Parku Narodowym Słowacki Raj. Wybrała się tam ze swoimi znajomymi. W pewnym momencie odłączyła się od grupy, bo bała się, że nie da rady na szlaku, na którym są drabinki i łańcuchy. Gdy nie można się było do niej dodzwonić, do akcji wkroczyli ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Po kilku godzinach znaleźli jej ciało w wąwozie poniżej wielkiego wodospadu. Strażacy ochotnicy z wioski Turze pod Wołominem apelują o pomoc. Ich wysłużony ponad 50-letni wóz bojowy jako pierwszy ruszył walczyć z pożarem, ale była to niestety także jego ostatnia akcja. Po całej nocy pracy zapaliła się komora silnika. Auto do niczego się już nie nadaje. Z prośbą o pomoc strażacy zadzwonili na czerwony telefon Radia Z. Pojechał do nich nasz reporter Tomasz Kubat.
10: Potężnej Tatry, rok produkcji 1972, raczej nie da się już naprawić, a czymś do pożarów trzeba jeździć, przekonuje Ruch Dominik Borkowski.
11: W tym momencie szukamy osób, które byłyby w stanie pomóc nam w pozyskaniu używanego wozu ciężkiego bojowego na naszą jednostkę, abyśmy mogli dalej działać i dalej nieść pomoc na naszym rejonie.
10: Na chodzie wciąż jest jeszcze jeden pojazd, ale nie ma tak pojemnego zbiornika na wodę, jest dużo lżejszy i bez napędu na cztery koła wszędzie nie wjedzie. Strażacy liczą na szybki i konkretny, jak oni sami, odzew.
9: Na nowe auto strażacy chcą zebrać 150 tysięcy złotych, w tej chwili mają ponad 45. Dorzucić się może każdy. Jak to zrobić, znajdziecie w tekście na radioz.pl. Odebrać order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak chce zrobić Karol Nawrocki po tym, jak prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. To nie jest dobry krok ze strony Ukrainy, mówi Donald Tusk.
12: Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na tą propozycję odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
9: Do polskiego MSZ-u został wezwany ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i negatywnie ją ocenia. Ulicami Wrocławia przejdzie dzisiaj Marsz Równości. Organizatorzy spodziewają się nawet 10 tysięcy osób. Z nami teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyna, pod jakim hasłem przejdzie dzisiaj ten marsz?
13: Hasło to jesteśmy, kropka.
14: Bo jesteśmy u siebie i o to będziemy walczyć.
13: Jak mówi mi Piotr Buźko z Kultury Równości, czuję mobilizację po uchwaleniu przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej, ale jednoczesnej zapowiedzi weta ze strony prezydenta. Marszowi oficjalnie za to

0: tronuje Urząd Miasta. Wrocław jako jedno z pierwszych miast przeprowadza transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. To kilkanaście wniosków na ten moment. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: W związku z Marszem Równości w centrum Wrocławia będą dzisiaj utrudnienia w ruchu od godziny 15. A już teraz są nowe utrudnienia na A1 pod Toruniem. Jak wiecie z wiadomości Radio Z, na remontowanym odcinku autostrady ciężarówka wjechała w bariery, będzie usuwana i na ten czas jadących z Łodzi w stronę Gdańska. Policja kieruje na objazd już na węźle Ciechocinek.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Węzeł Ciechocinek. Ileż ten węzeł widział pięknych, romantycznych historii. Rety. Dzisiaj na węźle Ciechocinek 23 stopnie. Będzie gorąco. Ciut cieplej tylko na Dolnym Śląsku. 24 najchłodniej na Podhalu. 15 możliwe burze dzisiaj w Polsce.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Radio Z. Sponsorem programu jest JPB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.

I'm a Believer, Smash Mouth, piosenka z legendarnego już Shreka, kochani. 13 minut po 9 w polskich lasach ruszył sezon na kurki. Pójście do lasu, to zobaczycie. Te kurki to jest, proszę Państwa, niskokaloryczny superfood, jak to się mówi, super jedzenie. Mają zaledwie 32 kalorie w 100 gramach i mnóstwo witamin. Podobno więcej niż marchew i pomidory, tutaj czytam. Takie żółte grzyby to jest prawdziwa bomba zdrowia napakowana witaminą D2, miedzią, antyoksydantami. Niestety za ten leśny luksus trzeba słono zapłacić, ponieważ kurek nie da się uprawiać na masową skalę, ich ceny na targowiskach wariują i skaczą, no ale jest to zdrowe. I no, w ogóle do lasu też dobrze pójść, nawet jak znajdziecie jedną kurkę, to fajnie dla zdrowia po lesie połazić, nawet jak nie znajdziecie, to też fajnie. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam.

0: Give me everything w Radio Z i Pitbull. 21 minut po godzinie 9 rano. Dzisiaj, proszę państwa, jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i tutaj w związku z tym są propozycje śniadaniowe. Halo?
1: Jak ziemniaki, to frytki i placki ziemniaczane. No i jeszcze kiszka ziemniaczana. Smacznego życzę.
0: Bardzo dziękujemy. Proszę celebrować Dzień Ziemniaka z przytupem i rozmachem. Toto i Afryka, to za moment w Radio Z.
2: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
14: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
18: Tak już jest.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie ma miejsca jak dom i mrozu w Radiu Z. Za 20 minut 10, pojutrze Dzień Dziecka i za chwilę coś więcej w tej sprawie. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Po reklamie.
12: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
13: Dzień dziecka wypada w poniedziałek, ale nic straconego, no bo z Radiem Z urządzamy weekend dziecka. W sobotę jesteśmy w Solcu Kujawskim, w tutejszym Juraparku. Tutaj znajdziecie strefę Radia Z.
14: To prawda, 30-31 Radio Z bawi się w całej Polsce. Dziś jesteśmy w Solcu Kujawskim. Zapraszamy serdecznie do naszej strefy. Jedną z atrakcji będzie motodrom, ale dzieci nie będą jeździły na rowerach czy hulajnogach, a będą jeździły samochodami zdalnie sterowanymi. Także zręczność bardzo wymagana. Jest też gra z osiem DJ-em, czyli potyczki słowne. Każde dziecko będzie mogło zmierzyć się ze sobą we władaniu właśnie słowem. Serdecznie zapraszamy.
13: Do godziny 15. Pogodę mamy zamówioną, także spokojnie. Przyjeżdżajcie do Solca Kujawskiego tutaj w strefie Radia Z. Będziemy się bawić.
12: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.

0: Tu i tak dobrnęliśmy prawie do 10, konkretnie za 5:10 za chwilę wiadomości w Radiu Z.
1: Radio Z i już reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Morniny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.

0: Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
1: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Tu Radio Z, już prawie 10 rano. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Darek Klimczak.
14: Jest nowa osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Policjant w ciężkim stanie po pościgu za jadącym motokrosem 19-latkiem. Od dzisiaj znowu można wybrać się nad Morskie Oko, otwartą drogę z Palenicy Białczańskiej.
13: Dziesiąta.
14: Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. W sumie to już 5 osób. W studiu razem ze mną reporter Radia Z Michał Dzieniński. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Rozmawiałeś z rzeczniczką MSWiA. Co ci powiedziała?
15: Zatrzymany przez policję to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka. Dokładnie 18 maja miał zadzwonić na numer alarmowy, grożąc zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do winy. Jest też decyzja o 3-miesięcznym areszcie, mówi Radio Z. Karolina Gałecka z MSWiA.
16: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
15: Zatrzymane do tej pory osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu mamy prezydenta Nawrockiego.
14: Służby podkreślają jednak, że zatrzymanie sprawcy tego alarmu to kwestia czasu. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Próbowali zatrzymać do kontroli jadącego motokrosem na jednym kole 19-latka. Ten zaczął uciekać. W czasie pościgu radiowóz wypadł z drogi, zjechał z nasypu na tory kolejowe. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek teraz z nami. Mateuszu, w jakim stanie są mundurowi, no i czy motocyklistę udało się zatrzymać?
17: Stan rannego policjanta jest ciężki, ale stabilny. Z kolei policjantka po badaniach mogła wyjść ze szpitala do domu. Kierujący motocyklem w czasie pościgu porzucił pojazd i próbował dalej uciekać pieszo. Ostatecznie wpadł w ręce mundurowych, mówiła mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
18: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
17: Prawdopodobnie jeszcze dziś 19-latek usłyszy zarzuty. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Świadkowie mówili później policji, że motocyklista od dłuższego czasu był zagrożeniem na drodze, zawsze jeździł brawurowo. Sezon na ukąszenia owadów w pełni, a lekarze alarmują, że rośnie liczba pacjentów trafiających do szpitali po ciężkich reakcjach alergicznych. Najgroźniejszy jest wstrząs anafilaktyczny, który może być zagrożeniem dla życia. Jak podkreśla alergolog Andrzej Bożek, osoby uczulone na jad powinny zawsze mieć przy sobie adrenalinę. To kluczowa ochrona, zaznacza profesor.
19: U części pacjentów, u których mamy w wywiadzie przebyty taką reakcję anafilaktyczną, powinni mieć dwie adrenaliny. Mówimy o szerokiej anafilaksji, nie tylko na jady, ale również na niektóre pokarmy, tak jak orzeszki ziemne.
14: Alergolog zachęca także do odczulania. Dzisiaj to często jedynie jednodniowa wizyta w szpitalu. Terapia ta jednak musi być regularnie kontynuowana przez kilka lat. Po 5 dniach ponownie otwarta jest droga z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka. Można przejść się pieszo, można skorzystać z przewozów konnych. Od jutra będzie także można wsiąść do e-busa. Dojazd nad Morskie Oko był zamknięty, bo drogowcy kładli nowe warstwy asfaltu. Kolejne utrudnienia będą od 8 do 10 czerwca. Wtedy nad Morskie Oko będzie można jedynie dojść.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
13: Burzowo dzisiaj będzie, szczególnie w Polsce zachodniej i centralnej. Wschód powinien być suchy, a jeżeli chodzi o temperatury, to najchłodniej na Podhalu, wiadomo, góry, 15 stopni, 20 będzie w Krakowie, 21 w Łodzi, a naj

0: najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, po 24 stopnie, z tym, że tam możliwe burze. Ale jak pada, to dobrze, że pada, bo to znaczy, że susza nam nie będzie groziła. Taką mam nadzieję.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Lubicie czasami tak sobie na smutno posłuchać jakiejś piosenki, pomyśleć: rety, jak mi źle, jak dobrze, że mi tak źle. Ta piosenka jest dobra, żeby tak trochę nostalgicznie pomarudzić. Lana Del Rey, Summertime, Sadness. Poza wszystkim to bardzo ładny numer. Michał Korościel, kłaniam się, 4 minuty po 10.

Infinity 2008, piosenka z roku 2008. Pamiętam, bo jak były igrzyska w Pekinie 2008, to to leciało na okrągło. Słuchajcie, akcja jest niezła w Bangladeszu. Tam jest bawuł albinos. Albinos to taki z białą skórą, co nie? No i on miał być zabity w takim rytualnym uboju, ale ktoś mu wcześniej zrobił zdjęcie i okazało się, że jest niesamowicie podobny do Donalda Trumpa. Mówię serio. Ważące niemal 700 kg zwierzę z charakterystyczną blond grzywą zostało już sprzedane na tradycyjną ofiarę z okazji święta Eid al-Adha. No i kiedy nagranie z nietypowym bawołem zalało sieć, farma została dosłownie oblężona przez gigantyczne tłumy ciekawskich gapiów. No i dzięki temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wkroczyło do gry i szef tegoż ministerstwa osobiście nakazał anulowanie transakcji. Kupującemu zwrócono pieniądze, a sławne zwierzę zamiast na stół trafi bezpiecznie do Narodowego Zoo w Dace, a finalnie to zwierzę zamierza udrożnić cieśninę Ormus.

0: Britney Spears w Radiu Z. Dacie wiarę, że Britney Spears kończy w tym roku 45 lat? Czas zasuwa, jak nie wiem. Wiecie, to znaczy Spear? Włócznia, czyli Spears to włócznie. Tak gdyby ktoś chciał wiedzieć. Britney włócznie kończy 45 lat. Hania Kuzimowicz za chwilę będzie śpiewała piosenkę trzy razy bardziej. Znaczy będzie śpiewała normalnie, tylko tytuł jest trzy razy bardziej.
1: Już ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Liwka i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
18: Po reklamie.

0: Talk to you. O to chodzi w radiu, nie? Talk to you. Za 21 minut 11 to jest Radio Z. Za chwilę Metallica i The Unforgiven.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert tanie masz.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.

0: Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic. To jest Radio Z. Za 5 minut będzie 11 i wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: tym okresie muszę przyznać, że wszystkie drogi prowadzą do Jura Parku w Bałtowie. To, co słyszą Państwo za mną, to jest właśnie krzyk radości i zabawy, nasze pociechy. Naprawdę bawię się świetnie w tym roku. Wiem, że są nowości. Na przykład jest prehistoryczne oceanarium oraz tuptozaury. Tak, jest małe, autonomiczne roboty, dinozaury, z którymi można obcować i pobawić się. Widziałyście dzieciaki?
1: Wow. A ktoś nagrywa to?
0: Tak, to się nagrywa i będzie puszczone w Radio Z.
1: 6-7,
0: tak, można tak sygnować pobyt w Jura Parku w Bałtowie. Kochani, zróbcie wielki hałas dla... Nic, tylko przyjeżdżać i się bawić. Do zobaczenia w Jura Parku w Bałtowie.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Już prawie 11:00, w sobotę sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Darek Klimczak.
4: Jest lepsza, ale nie idealna sytuacja z pożarem lasów pod Warszawą. Drony sparaliżowały rano międzynarodowe lotnisko w Monachium. Budapeszt żyje finałem Ligi Mistrzów, jest tam także nasz wysłannik. Stabilna i dynamiczna, tak strażacy mówią o obecnej sytuacji z pożarem lasów w okolicach podwarszawskiego Wołomina. Od czwartku pali się tam ponad 300 hektarów. W akcji bierze udział kilkuset strażaków, a także wojsko i policja. To, co tam się dzieje w tej chwili, na bieżąco monitoruje reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Zgadza się.
4: Michale, czy można już powiedzieć, że pożar został opanowany?
5: Dobra informacja jest taka, że już się nie rozprzestrzenia. Teren pożaru, mówiąc obrazowo, został już otoczony. Strażacy gaszą teraz nowe zarzewia ognia, które pojawiają się na obrzeżach pożaru. Dogaszają pogorzelisko, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
6: Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki, szczególnie, że od strony północnej jest ryzyko, że pożar rozprzestrzeć się może ewentualnie na taki las jak Młodnik. W związku z tym tutaj skierujemy te nasze siły i środki.
5: Walka z ogniem i jego dogaszanie potrwa jednak prawdopodobnie przynajmniej jeszcze kilka dni, także z powietrza. W pobliskiej szkole w Międzylesiu przygotowano dla strażaków kilkaset miejsc. Ważna informacja dla kierowców: droga numer 50, odcinek Łochów-Stanisławów jest zamknięta. Po południu w centrum kraju prognozowany jest deszcz i burze. Deszcz na pewno pomoże, ale zagrożeniem może być towarzyszący burzom porwisty wiatr.
4: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, aby mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. W przyszłym tygodniu możemy się spodziewać dalszych obniżek cen na stacjach benzynowych. Orlen obniżył dzisiaj hurtowe ceny paliw, już po raz ósmy z rzędu. W tej chwili litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, oleju 6,34. Takie ceny będą do poniedziałku. Problemy na lotnisku w Monachium. Ten drugi największy w Niemczech międzynarodowy port lotniczy został dzisiaj rano na godzinę zamknięty. Jak donosi nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes, powodem alarmu były obiekty latające w pobliżu pasów startowych.
7: Krótko po 9 rano kilku pilotów zameldowało wieży kontrolnej lotniska w Monachium, że nad pasami startowymi porusza się w powietrzu jakiś obiekt, prawdopodobnie dron. Niektórzy mówili o kilku takich obiektach. Kierownictwo portu lotniczego zarządziło natychmiast blokadę, wstrzymano starty i lądowania. Niektóre samoloty przekierowano do Norymbergi. Funkcjonariusze Policji Federalnej przeszukują teraz okolice lotniska. Mają do dyspozycji helikopter. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Przed chwilą agencje podały, że ruch w Monachium został wznowiony. Są jednak opóźnienia. Samolot lotu, który miał o 10:00 wylecieć do Warszawy, wystartuje dopiero o 11:41. Budapeszt jest dzisiaj stolicą piłki nożnej. O 18:00 na Puszkasz Arenie w finale Ligi Mistrzów zmierzą się Paris Saint-Germain i Arsenal. Na stadionie zasiądzie 65 tysięcy widzów, ale miasto spodziewa się nawet 250 tysięcy przyjezdnych. Jednym z nich jest nasz reporter Marcin Friedrich. Mamy go teraz na linii prosto ze stolicy Węgier. Marcinie, co się dzieje w Budapeszcie 7 godzin przed meczem?
8: Dziś jeszcze przed świtem doszło do pierwszego starcia kibiców. Kilkadziesiąt osób pobiło się na jednej z ulic w centrum miasta. Zostali jednak szybko uspokojeni. Bardziej niż walk kibiców obawiają się tu wszyscy jednak komunikacyjnego paraliżu. Od rana zamknięto autostradę prowadzącą do lotniska. Jeździć może tam tylko publiczny transport. Jeden z pasów startowych na lotnisku zamieniono też na postój samolotów i uruchomiono dodatkowy terminal. Niektóre ulice w centrum miasta będą zamknięte, jak Aleja Andrasiego prowadząca do Placu Bohaterów, gdzie wieczorem odbędzie się wielki koncert i świętowanie finału. Z Budapesztu Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Nad bezpieczeństwem kibiców i mieszkańców czuwają tam tysiące policjantów. Ola Wojciechowska szykuje już dla Was wiadomości Radio Z w południe. Ja życzę udanej soboty.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Dzisiaj, tak jak Darek mówił, możliwe burze.

0: Na zachodzie i w centrum, na wschodzie raczej taki delikatny deszczyk. Temperatury od 15 stopni na Podhalu do 24 na Dolnym Śląsku. Tymczasem w studiu pojawiła się niezwykle promienna Ewelina Pacyna.
1: Witaj, Ewelina.
0: Twoi rodzice specjalnie dali ci na imię Ewelina, żeby rymowało się z
1: moja
0: Pacyna?
1: Moja mama twierdzi, że to się nie rymuje. Ale
0: jak się nie rymuje? Ewelina
1: moja
0: i Pacyna się nie rymuje?
1: Nazywa się Katarzyna Szczecina. To jest rodzinny problem.
0: No trudno. Co tam masz dla naszych słuchaczy? Coś miłego przyniosłaś?
1: No mnóstwo muzyki relaksacyjnej. Będziemy też wracać na festiwal Orange. No i będą też relacje z tego festiwalu. Dzisiaj drugi dzień.

That's the way it is. To Celine Dion z Radio Z. A fani Celine mają powody do świętowania, bo powstaje biograficzny serial fabularny opowiadający o jej burzliwej młodości, początkach kariery. No i projekt zyskał pełne błogosławieństwo i wsparcie rodziny, co oznacza, że będziemy mieć dostęp do niepublikowanych wcześniej materiałów. No nie wiem, czy kiedyś powstanie serial o Dawidzie Kwiatkowskim, ale zdolna bestia jest zdolna do wszystkiego. Pali się niebo już teraz.

0: Uniting Nations Out of Touch. Energetyczny numer z pozdrowieniami dla tych, którzy przy sobotnich porządkach. A za chwilę dziewczyna, która ostatnio wystąpiła na naszej scenie Z. Było pięknie, możecie to zobaczyć na radiowym YouTubie. Ania Karwan i w Tom Graj, ale wcześniej ważna przypominajka. Radio Z i
1: już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: W Dzień Dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
8: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
9: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: Kasia Sienkiewicz, Były Momenty, to nasza nowość, 22 minuty do południa, a w poniedziałek arcyważne święto, w związku z tym my oczywiście świętujemy Dzień Dziecka od A do Z, dzisiaj w Solcu Kujawskim, dzisiaj tam wspólnie się bawimy z małymi i dużymi, a za chwilę się tam przenosimy.
1: Reklama. Wierosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
17: Po reklamie.
18: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jurapark Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
19: Z okazji Dnia Dziecka strefę Radia Z znajdziecie dzisiaj w Solcu Kujawskim, w tutejszym Jura Parku. Atrakcji nie brakuje, pogoda jest już wspaniała, także nic, tylko korzystać, a podobnie pomyślało wiele osób.
20: Dlaczego tu jesteście?
21: Z okazji Dnia Dziecka.
20: Mały bardzo lubi dinozaury i stwierdziliśmy, że zrobimy mu taki prezent na Dzień Dziecka. Jak się podoba?
21: Dobrze.
22: Mi się podobają te figurki.
23: T-rex. Tyranozaur.
20: Fajnie jest?
23: Fajnie, czy nie?
22: Tak.
23: Super.
19: A to rodzice przyciągnęli dzieci, czy dzieci rodziców?
23: Dzieci chciały.
19: Bawicie się dobrze?
20: Tak, pogoda dopisuje, chłopacy są zadowoleni.
19: Mamy tam dalej strefę Radia Z, także zapraszamy.
20: Przyjdziemy na pewno.
19: I wy też przyjdźcie w Jura Parku w Solcu Kujawskim, bawimy się do 15.
18: Na relację zaprosił sponsor, właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów.

Six and the Summer Sun w Radio Z. Nasza tenisistka Maja Chwalińska walczy na Roland Garros. Przegrała pierwszego seta, wygrała pierwszego gema. Więcej o sporcie w wiadomościach. Punktualnie w południe, jutro mecz Polska-Ukraina i trwają przygotowania. Reklama.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
7: Świeżo

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: to już prawie południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości ma dla nas Ola Wojciechowska, prosimy.
1: Prokuratura bada śmierć dziecka, które wypadło z 10 piętra na warszawskim Brudnie. Ponad 1000 strażaków w akcji w lesie pod Wołominem, są nowe zarzewia ognia. Nasza reprezentacja zaczyna trening przed jutrzejszym meczem z Ukrainą. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. W studiu reporter Radia Z Michał Dzianyński.
2: Tak jest.
1: Po rozmowie z policją. Michale, co więcej wiadomo na temat tej tragedii?
2: Chłopiec przebywał na balkonie. Matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. To wystarczyło, żeby wypadł z 10 piętra. Chłopczyka, mimo trwającej na miejscu reanimacji, nie udało się uratować.
3: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Mówi Radiu Z Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci cały czas zbierają dowody w tej sprawie. Zabezpieczono miejsce tragedii.
1: A nieoficjalnie matka dziecka nie została zatrzymana. Dogaszanie, przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Gdzieniegdzie wciąż pojawiają się drobne zarzewia ognia, dlatego akcja trwa i zaangażowanych w nią na tę chwilę jest ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Z powietrza pomagają im Black Hawk i gaśnicze dromadery. Z pilotem jednego z nich, Edmundem Łuciem, rozmawiał reporter Piotr Gawroński.
4: Latam na tym samolocie 36 lat, w ogóle latam 46 lat jako zawodowy pilot.
5: Takim samolotem, który nagle zrzuca tyle wody. Jakie to jest uczucie w środku tam będąc?
4: Powiedzmy, dostajemy mocnego kopa i lecimy do góry po prostu jak z katapulty.
5: Z pana perspektywy, z lotu ptaka, jak wygląda sytuacja w tej chwili w tym powiecie wołomińskim?
4: Jest opanowane, tylko się dymi, ale nie ma już otwartego ognia.
1: Pożar objął około 300 hektarów lasu. Służby nie są w stanie na razie określić, jak długo potrwa opanowanie ognia. Tragiczna była miniona doba w Ukrainie. W rosyjskich atakach co najmniej 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w uderzeniu na obwód charkowski. Jest też kilkoro rannych po ataku w centrum Chersonia. Rosja użyła do tego dronów i rakiet typu Iskander. W odwecie Ukraina zaatakowała rosyjską bazę w Taganrogu nad Morzem Azowskim, niszcząc 2 samoloty dalekiego zasięgu oraz wyrzutnie rakiet Iskander, poinformowało ukraińskie dowództwo. Dzisiaj trening, a jutro mecz. Piłkarze naszej reprezentacji na stadionie we Wrocławiu zaczynają właśnie przygotowania do towarzyskiego starcia z Ukrainą. To drużyna, która jest dla nas sporą zagadką, ocenia obrońca biało-czerwonych Tomasz Kędziora.
6: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment, jak jutro zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz, wiadomo, że towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
1: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj po południu na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, postępujące z zachodu na wschód, bez opadów tylko na północnym wschodzie. Co jeśli chodzi o temperaturę? W tym momencie najcieplej w Lesznie 23 stopnie, najniższa temperatura 12 w Zakopcu, maksymalna to dzisiaj 24 stopnie na zachodzie.
7: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: 3 minuty po południu, Sylwia.

Adam Lambert w Radiu Z i 13 minut po południu. A co w kolorowej prasie? Meghan Markle znów próbuje sił w biznesie i ponownie zrobiło się o niej głośno. Tym razem była księżna Sussex oferuje zestaw świec i zapałek w edycji limitowanej, za który trzeba zapłacić ponad 900 zł. W przeliczeniu na nasze, internauci przecierają oczy ze zdumienia, a ja się obawiam, że chętnych ze świecą szukać.

0: Mambo Jumbo. Jeden z tych numerów, które sprawiają, że się możemy obudzić na dobre. Tymczasem pora obiadowa, więc zamiast kawki Mambo Jumbo w Radiu Z. Dzisiaj po 17 u nas drugi dzień specjalnego festiwalowego programu, bo w ten weekend cały muzyczny świat zjechał do stolicy na Orange Warsaw Festival. Za chwilę przypominajka. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Już ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Liwka i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W akcji 50.

0: 69 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Chciałabym Ciebie więcej, śpiewa Roxy z White'em. To nowość na naszej antenie, 20 minut do 13. A my mocno zaciskamy kciuki. Chwalińska gra o kolejną sensację w Roland Garros. Rywalką Greczynka Sakkari. Polka odrobiła stratę. Mamy 1-1 w setach, więc trwa ten decydujący. No i mnie się wydaje, że tutaj potrzeba naprawdę wsparcia nie z tej ziemi.
1: Hator.
0: Będziemy informowali na bieżąco.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

0: The Cranberries, Dreams w Radiu Z. A za chwilę 13 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Vakcine.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: więcej. I sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Ogłoszenie płatne.
4: A ja nadal jestem w Jura Parku w Bałtowie i przede mną pojawił się taki tuptozaur. Potup trochę. O, to co słyszycie, to jest właśnie tupanie tuptozaura, czyli takiego małego dinozaura, który rusza się jak żywy, podchodzi do nas, do dzieciaków, no i też zaczepia, przybija piąteczki jak najbardziej. Czy pani by wzięła takiego do domu?
5: No pewnie.
6: Cztery takie w domu mamy.
4: Które atrakcje na panu zrobiły największe wrażenie?
6: No T-Rex. T-Rex jest największy tutaj. Nie, w sumie Diplodok był największy. Ale tutaj te jak to się nazywa? Tuptozaury. No furorę robią przy dzieciakach.
4: No zdecydowanie. I potem dzieciaki się pobawią, zmęczą i potem pójdą spać.
6: Oby.

0: początek jednak o uwagę prosimy kierowców. Ważna trasa jest zablokowana.
1: 13.
0: I te wiadomości zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców jadących ekspresową trójką w Lubuskiem. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
2: S3 na wysokości Świegodzina, koło kilometra 126, całkowicie zablokowana.
0: W miejscowości Głębokie, pomiędzy węzłami Skwierzyna Południe a Międzyrzecz Północ, osobówka uderzyła w bariery. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Zalecany jest objazd starą drogą numer 3. Rozstanie z dziewczyną miało być motywem zabójstwa jej babci, 88-latki z Łodzi. Ciało seniorki z licznymi ranami kłutymi znaleziono w jej mieszkaniu w środę. Podejrzany oto 36-latek został aresztowany na 3 miesiące, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: W przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W związku z tym prokurator zdecydował o przyjęciu w zażycie motywacji zasługującej na szczególne potępienie, co zagrożone jest karą do dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Mężczyzna przyznał się do winy, odmówił jednak składania wyjaśnień. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej ruszyły wypłaty jednorazowych odpraw. 170 tysięcy złotych za dobrowolne odejście z pracy płaci państwo w ramach pakietu osłon socjalnych. Dzięki temu sytuacja finansowa JSW ma się ustabilizować i spółka ma uniknąć bankructwa. W wiadomościach teraz sprawdzona informacja od reportera Radia Z Szymona Kastelika.
4: Z pracą pożegnało się 526 osób, które zdecydowały się wziąć odprawy. To pierwszy etap, mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW.
5: Z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.
4: W ciągu 5 lat z JSW ma odejść w sumie ponad 4000 pracowników. Oprócz odpraw górnicy będą mogli skorzystać z 4 lub 5-letnich płatnych urlopów górniczych. Celem jest ograniczenie zatrudnienia w JSW, co ma przynieść spore oszczędności. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Odprawy są wypłacane również w polskiej grupie górniczej, z której odeszło już ponad 500 górników. Problem z dostaniem się na wymarzone studia mogą mieć w tym roku absolwenci szkół średnich. Mamy kumulację roczników i liczba kandydatów jest o 35% większa. Część uczelni nabór na kierunki zaczyna już w poniedziałek, inne w połowie czerwca. Reporter Radia Z Przemek Taranek przyjrzał się sytuacji w największych ośrodkach akademickich w Krakowie.
6: Na nowych kierunkach na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie dodatkowo około 140 miejsc, ale na tych istniejących UJ nie zwiększa liczby miejsc, przyznaje kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
7: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
6: Inaczej podchodzi do tego Akademia Górniczo-Hutnicza, mówi rzeczniczka uczelni Anna Żmuda.
8: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. Ta liczba zwiększyła się o około 10%.
6: Jednak z powodu kumulacji roczników uczelnia nie obiecuje już miejsca w akademiku każdemu studentowi, tak jak to było w latach ubiegłych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W tym roku maturę zdawało prawie 345 tysięcy uczniów szkół średnich i to jest około 90 tysięcy więcej niż rok temu. Poznań w ten weekend żegna swoje kultowe 105. Po ponad 50 latach tramwaje 105N i 105NA znikną z regularnych tras, ale zanim tak się stanie, jeszcze dzisiaj i jutro wyjadą na specjalną linię 51. 105 to klasyczne, wysokopodłogowe tramwaje miejskie z PRL-u, które przez kilkadziesiąt lat woziły pasażerów w wielu polskich miastach.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: 24 stopnie na zachodzie, tu dzisiaj najwięcej, a najniższa temperatura w Zakopanem 16. No i dzisiaj szczególnie na południu i południowym zachodzie kraju burzowo i deszczowo, no ale pokropić może także w Wielkopolsce i kilku północnych województwach, ale potrzebujemy deszczu.
10: Sponsorem programu był JBB Bałtyga, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
1: Lady Punk, Terensu w Radio Z i 4 minuty po 13.00.

Rolling in the Deep, Anna Roland Garros. Emocje sięgają zenitu. W setach 1-1 trwa trzeci decydujący, 5-2 dla Mai w gemach. No, zaciskamy mocno kciuki i trzymamy rękę na pulsie. A na uspokojenie nerwów dla wszystkich fanów tenisa Kamila Cabello. Havana już teraz w Radiu Z.

0: Oh yeah, takiej energii nam trzeba. Nobody to love you. Sigma i bardzo dobre wiadomości w Radiu Z. Na gorąco Maja Chwalińska wygrała z Greczynką Marią Sakari. Polka w Paryżu idzie jak burza. Wyeliminowała już dwie znane tenisistki, w tym mistrzynię olimpijską. Po meczu podała rękę rywalce, po czym usiadła na ławce, zaczęła płakać i schowała twarz w ręczniku, a teraz odpowiada na pytania dziennikarzy i podziękowała za wszystkie polskie flagi na trybunach i za doping i za wspaniałą energię. W poniedziałek kolejny mecz, czwarta runda walki o puchar Roland Garros, a my dla Mai gramy już teraz. Tina Turner, Simply the Best, za chwilę w Radio Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
13: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
15: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
16: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
21: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alice Lolita i 20 minut do godziny 14. Nie wiem, czy zauważyliście, ale najbardziej popularny influencer i działacz charytatywny w Polsce, Łatwo Gang, pożegnał się w weekend z fanami i powiedział, że na razie kończy z pomaganiem, bo po prostu musi trochę odpocząć. No ale my to absolutnie rozumiemy. Przecież ostatnio przyjechał na rowerze bardzo długą trasę z Zakopca nad morze i zebrał prawie 20 milionów, no a wcześniej wielki sukces zbierania funduszy dla fundacji Cancer Fighters, ponad 250 milionów, no myślę, że tyle zer, że odpoczynek jest wręcz konieczny. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.

0: David Guetta i Milki w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, zaczniemy od sensacji. Gdyby ktoś przegapił, Chwalińska wygrała w Paryżu.
1: Radio Z i już. Już w ten weekend pomarańczowa siła muzyki poleci z Warszawy na całą Polskę. 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z i rozpocznij sezon festiwalowy razem z nami, gdziekolwiek jesteś. Olivia Dean, Luis Capaldi, PZ, Liwka i wielu innych. Słuchaj już dziś od 17. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: do 280 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: I to już prawie 14:00, pora na najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Ponownie Ola Wojciechowska.
4: Sensacja na kortach w Paryżu. Wygrana i awans Polki Mai Chwalińskiej. Kolejne kontrakty w ramach SAFE podpisane. Premier zwrócił się do

0: szybkością, ale zdała ten test charakteru. Podniosła się i narzuciła rywalce swoją grę. Ta sprawiła Greczynce sporo problemów. Efekt to wygrana Polki w drugim secie 6-3. Trzecią, decydującą partię nasza tenisistka zaczęła od przełamania Sakkari. Konsekwentnie grała swoje, dorzuciła jeszcze jedno przełamanie i była lepsza 6-2.
1: Kolejną rywalką Mai Chwalińskiej będzie francuska Diane Parry albo Amerykanka Amanda Anisimova. Ich mecz zacznie się lada moment. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na nowy sprzęt wojskowy. Chodzi m.in. o bojowe wozy piechoty Borsuk i moździerze RAK. Umowę na ich dostawy podpisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a krótko potem skomentował to premier. Meldunek z ostatniej chwili. Sobota to 29 umów na 79 miliardów. Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk na X-ie. Ponad 1000 strażaków, dromadery i setki pojazdów dogaszają pożar lasu w powiecie wołomińskim. Niestety służby nie są w stanie określić, jak długo potrwa akcja. Jest tak intensywna, że są pierwsze straty. Ochotnicy ze wsi Turza w powiecie wołomińskim, którzy dotarli do pożaru jako druga jednostka, stracili w akcji swoją babcię, czyli bojową w Tatrę z 1973 roku. To dla nas tragedia. Jesteśmy bezsilni, mówi reporterowi Radia Z Tomaszowi Kubatowi Dominik Borkowski.
2: Wóz bojowy Tatra 148 z 1972 roku.
3: Zabytkowy w zasadzie.
2: No dość leciwy, zabytkowy, choć od 97 roku, kiedy został pozyskany do naszej jednostki, cały czas był w gotowości bojowej, wyjeżdżał do pożarów, służył ludziom, mieszkańcom i wspomagał nas jako strażaków.
1: W internecie trwa zrzutka na zakup używanego samochodu gaśniczego. Potrzeba 150 tysięcy złotych. Na koncie jest nieco ponad 50 tysięcy. Zajrzyjcie na radioz.pl. Tam jest apel strażaków i link do zbiórki. Ścieki jako źródło ciepła dla miasta. W Gliwicach powstaje innowacyjny projekt, który ma wykorzystać energię z kanalizacji i zamienić ją w tańsze, ekologiczne ogrzewanie dla mieszkańców. O szczegółach teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Wielkoskalowa pompa ciepła wykorzysta energię z oczyszczonych ścieków, które normalnie trafiają do rzeki.
5: Wykorzystanie potencjałów miejskich to jest wykorzystanie i zwiększenie przede wszystkim samowystarczalności, w tym przypadku miasta Gliwice.
4: Mówi Krzysztof Szaliński z Gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To rozwiązanie ma ograniczyć emisję CO2 i zużycie węgla, a w efekcie obniżyć koszty i w przyszłości być może też rachunki mieszkańców. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Koniec prac w przyszłym roku.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
7: O, dzisiaj w wielu rejonach deszczowe, nawet burzowe chmury, szczególnie południe i zachodnie rejony. Pod burzową chmurką to proszę uważać, ale pokropi także na północy. Najwyższa temperatura w Legnicy 25 stopni z małym plusem, a najniższa w Zakopanem 12.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
7: Na naszych zegarach 4,5 minuty po 14. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za chwilę o nietypowych trendach weselnych. A już teraz Happy Sad, zanim pójdę.

to Sonic z jej wielkim przebojem It Feels So Good. Tu Radio Z, 14:14 i czytam, że dzisiaj zabawy z przeciąganiem jajka przez nogawkę to już przeszłość na polskim weselu. Wesele 2026 to raczej fotobudki wspierane przez bardzo zaawansowane systemy AI, weselne studia tatuażu, a nawet dedykowani twórcy treści, którzy na żywo montują zakulisowe rolki na Instagram albo TikToki, dzięki czemu para młoda ma gotowe relacje w sieci już następnego dnia rano. No pozmieniało się, ale jedna rzecz, mam nadzieję, się nigdy nie zmieni, to znaczy hajs w kopercie ma się zgadzać. Bledka, 2 dni teraz w Radiu Z.

0: Elmo's Fire w Radio Zenit John Parr, 24 minuty po 14. A dzisiaj stolica staje się centrum muzyki wszechświata. Drugi dzień festiwalu Orange Warsaw Festival od 17. Startuje nasze studio festiwalowe. Nadajemy na żywo. Z serca festiwalu będą jak zwykle gwiazdy, jak zwykle słuchacze, jak zwykle wiele niespodzianek. A jak festiwalowicze ocenili wczorajszy dzień?
1: Fajne koncerty i strefy różne i dobre jedzenie.
2: Festiwal jest pierwszy raz. Zobaczymy, jak to wygląda, z czym się to je.
3: Przede wszystkim dobrze się bawić, wykorzystać ten czas. Fajnie znowu poczuć ten klimat, poczuć się tym wewnętrznym dzieckiem.
4: Czuję się tu jak u siebie w domu. Czekam na kogoś, kto mnie porwie i będę tańczyć i wirować wszystkimi małolatami. Bawimy się.
0: Oj tak, chyba mam pomysł, kto porwie dzisiaj. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest niewątpliwie Olivia Dean, 23:15, scena główna, a jej przewój są już za chwilę u nas.
5: Reklama. RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
10: W Dzień Dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
11: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
12: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
20: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
21: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
20: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

Hilson. W Radiu Z i taki bicik, który ożywi nawet, kiedy ciśnienie spada tuż przed burzą. The Way I Are w Radiu Z, 18 minut do 15, a teraz będzie coś na uspokojenie nerwów. Może po rodzinnym obiadku piękna balada z filmu Armageddon, w którym to zagrała córka lidera zespołu Aerosmith. I don't wanna miss a thing.

0: Maciek Musiałowski i Flora za chwilę u nas z wiadomości. Radio Z i
1: już. Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski, zapraszam.
3: Reklama.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem!
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
15: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
19: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
20: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
3: Po reklamie.
0: I to już prawie 15:00, wracamy do studia wiadomości Radia Z ponownie. Ola Wojciechowska.
21: Weekend pod znakiem burzy. Są ostrzeżenia dla kilku regionów. Kilkadziesiąt tysięcy złotych dla seniora. Wiemy, ile wynoszą rekordowe emerytury. Reprezentacja Polski gotowa na mecz z Ukrainą. Pytamy, czy Lewandowski jutro zagra.
0: 15:00.
21: Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają mieszkańców południa i centrum Polski i tam są żółte alerty pierwszego stopnia. Będą obowiązywać przynajmniej do późnych godzin wieczornych. Z aktualną i sprawdzoną prognozą pogody reporter Radia Z Michał Dzianiński.
22: Kłaniam się.
21: Obok mnie. To gdzie konkretnie musimy uważać na niebezpieczną aurę?
22: Burze i silny wiatr i wspomniane ulewy w takim nierównym trójkącie.

0: trwałe okresy. Dziesiątek tysięcy złotych sięgają najwyższe emerytury w Polsce. Rekordzista ze Śląska dostaje ponad 54 tysiące złotych brutto. Kluczem do tak wysokiego uposażenia jest staż pracy. 87-latek przepracował 67 lat. Wśród kobiet najwyższą emeryturę wypłaca bydgoski oddział ZUS-u. Świadczenie wynosi ponad 42 tysiące złotych brutto. Budapeszt przeżywa najazd piłkarskich kibiców. Za 3 godziny zacznie się tam finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem. Węgierską stolicę ma odwiedzić nawet ćwierć miliona fanów piłki nożnej. Wśród nich jest też nasz reporter Marcin Friedrich. Dziś pewnie trudno nawet szukać miejsc w hotelach.
1: Dokładnie, wszystkie są wypełnione niemal po brzegi. Ceny rosły do niebotycznych poziomów już na wiele miesięcy przed meczem, ale wówczas można było wybierać w ofertach. Mieliśmy sporo szczęścia, ponieważ zarezerwowaliśmy z dużym wyprzedzeniem, ale cena była wysoka. To jest minus, ale tak bywa niestety. Węgierska prasa pisze, że niektóre hotele oferowały noclegi za kilka milionów forintów, czyli przeliczając na złotówki za nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bilety na sam mecz wyprzedały się już dawno temu. Teraz na ulicach krążą ludzie, którzy oferują je również za bajońskie wręcz sumy. Z Budapesztu Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Budapesztańska policja prowadzi śledztwo w sprawie bójki kibiców, do której doszło nad ranem. Wzięło w niej udział prawie 100 fanów obu drużyn. Ostatnie szlify przed jutrzejszym spotkaniem towarzyskim z Ukrainą już za reprezentacją Polski. Biało-czerwoni trenowali na stadionie we Wrocławiu, tam też jutro rozegrają mecz. Wieści z obozu Polaków przynosi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To pojedynek towarzyski, więc pojawia się pytanie, czy zagra w nim Robert Lewandowski.
2: Ma zagrać, ale szczegółów jeszcze nie znamy. Selekcjoner Jan Urban, pytany o Lewego, nie dał jasnej odpowiedzi.
3: Zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
2: Pytanie, kto jeśli nie Lewy? Odpowiedzią może być debiut. W kadrze są Mateusz Żukowski, który był rewelacją minionego sezonu drugiej Bundesligi oraz najskuteczniejszy Polak w Ekstraklasie, czyli Karol Czubak. Obaj mogą liczyć na swoją szansę.
0: Mecz z Ukrainą jutro we Wrocławiu. Po nim kadra przeniesie się do Warszawy, gdzie w środę także towarzysko zmierzy się z Nigerią.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: To skoro dzisiaj burze i deszcze, co jutro? Jutro tam, gdzie dzisiaj zagrzmi, będzie spokojniej, będzie 23 stopnie, tyle pokażą termometry na zachodzie i na południu kraju. Odrobinka deszczu, szczególnie na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Suwalszczyźnie, ale także na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

Marlin, sitting down here na antenie Radia Z, a na zegarach już kwadrans po 15. Ja tylko przypomnę, bo o tym była mowa z samiuśkiego rana, że dzisiaj w kalendarzu naprawdę arcyważne święto, Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, ponieważ pora już grubo poobiadowa, no to pora podzielić się, bo to jest nasza specjalność, drodzy Polacy. Team Pire albo tupane ziemniaczki, czy jednak gotowane w całości, albo też opiekane.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Things we lost in fire. To panowie z Bastille. A ja przypomnę, że w 2015 roku ten zespół był gwiazdą Orange Warsaw Festiwalu. Tymczasem dzisiaj, dzień drugi festiwalu, 17. edycja. Gwiazdą wieczoru Olivia Dean. Od 17.00 startuje specjalny festiwalowy program prosto z plenerowego studia. Ale nim to się wydarzy, to za chwilę połączymy się z Magdą Barczyk, która naprawdę ma mocne nogi, bo już drugi dzień biega po to, że służewiec i nagrywa gwiazdy.
2: Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
4: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
3: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
5: Kto zwalcza ból?
6: Wundery!
5: Kto?
6: Wundery! Wundery!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
11: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
10: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
12: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
17: Barbara?
18: No?
17: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
18: Co, Marian?
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
18: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
17: No.
19: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
21: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Po reklamie.
23: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Klasyk elektroniki i Robert Miles z żonami. W Radiu Z my się przenosimy na tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie, gdzie drugi dzień Orange Warsaw Festiwalu. Chwilę temu otworzono bramki, więc te deszczowe chmury chyba wiatr rozgoni, bo w końcu nie ma takiej pogody, która popsuje morale prawdziwego melomana. Madzia Barczyk się uśmiecha. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No uśmiecham się, Ewelina, rzeczywiście, bo powiedziałaś o tych takich chmurkach, które tutaj wędrują nad nami, no ale miejmy nadzieję, że te muzyczne emocje będą silniejsze i rozgonią te wszystkie chmury, chociaż przed momentem na przykład kilka kropel nam tutaj spadło i z niepokojem tak popatrzyłyśmy tutaj z dziewczynami z naszej strefy, co się będzie działo, ale to jest nic, drodzy Państwo. My dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby się świetnie bawić, żeby oglądać i słuchać fantastycznych artystów, którzy dzisiaj pojawią się na dwóch scenach Orange Warsaw Festival. To ja tylko tak gwoli ścisłości przypomnę, między innymi na scenie pojawi się Sokół, młody, zdolny Daniel Godson, no już legenda hip-hopu, czyli Jan Rapowanie, dziewczyna, która stworzy absolutny performance, czyli FKA Twix, no i ta, na którą czekamy chyba najbardziej, czyli Olivia Dean, która w ostatnich miesiącach absolutnie podbiła listę przebojów Radia Z swoim przebojem So Easy to Fall in Love. No ja mam nadzieję, że my dzisiaj wszyscy absolutnie fall in love with Olivia. Mam nadzieję, że będziemy mieć też dla Was, dla naszych wspaniałych słuchaczy, pewną niespodziankę, o której powiem nieco później. No a ci, którzy nie mają jeszcze dzisiaj planów, to oczywiście wpadajcie na Służewiec. Tutaj naprawdę będzie się bardzo dużo działo.
0: No to Magda, powodzenia. Będziesz biegać jak gazela co roku z czerwonym mikrofonem. Kalosze są?
1: Słuchaj, no mam takie bodki za kostkę, więc na wszelki wypadek, nawet jeżeli będziemy tutaj płynąć przez deszcz, to ja się uchowam, oby.
0: No do powodzenia i cudownych wrażeń muzycznych na festiwal. Oczywiście będziemy wracać od 17:00. Specjalny festiwalowy program w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Reklama. 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Po reklamie.

0: kochaj, a za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się zbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
13: Barbara, z kolegami! Tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę. Dla ciebie, kochanie.
12: A z kim będziesz kosił?
13: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
14: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
15: Expert taniej masz. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Prawie 16, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Podobnie Ola Wojciechowska.
16: Fałszywe alarmy u prawicowych polityków i w mediach, jest piąte zatrzymanie. Susza uderza w wodociągi, coraz większe ryzyko przerw w dostawach wody. Nietypowa godzina finału Ligi Mistrzów. UEFA wyjaśnia, skąd ta zmiana.
0: 16.
16: Jest kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów bombowych kierowanych pod adresy prawicowych polityków i mediów. Łącznie służby zatrzymały już 5 osób, 3 z nich aresztowano na 3 miesiące. O najnowszych ustaleniach i działaniach śledczych z rzeczniczką MSWiA rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieleński.
17: Piąta zatrzymana przez policję osoba to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka. Jak ustaliłem, dokładnie 18 maja miał dzwonić na numer alarmowy, grożąc zdetonowaniem bomby w kilku stacjach telewizyjnych, mówi Radiu Z Karolina Gałecka z MSWiA.
18: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
17: Zatrzymane do tej pory osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu mamy prezydenta Nawrockiego.
16: Policja zapowiada kolejne zatrzymania, bo sprawa jest rozwojowa. Zużycie wody wzrosło nawet dwukrotnie, a w sieci spada ciśnienie. Dwie świętokrzyskie gminy, Morawica i Chęciny, apelują do mieszkańców o ograniczenie podlewania ogródków i o nienapełnianie basenów. Powodem są susza, niski poziom wód gruntowych, a także rosnące ryzyko.

0: który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
1: Według analityków prognozy są bardzo optymistyczne. Na początku czerwca paliwa mogą być jeszcze tańsze. Średnia cena benzyny ma spaść poniżej 6 zł za litr, a diesel kosztować ma około 6 zł 26 groszy. Przed kibicami wieczór pełen piłkarskich emocji. Finał Ligi Mistrzów między Arsenalem a Paris Saint-Germain rozpocznie się wyjątkowo wcześnie o 18, a nie jak dotychczas o 21. Skąd ta zmiana? O tym opowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
2: Według UEFA tak będzie lepiej. Jak czytamy w komunikacie piłkarskiej centrali, celem tej zmiany jest poprawa całego dnia meczowego dla kibiców, drużyn i miast gospodarzy. Fani mają dostać więcej czasu na świętowanie zwycięstwa. Do tego ten ruch poprawi logistykę. Ma być łatwiej dojechać na mecz, a po nim wrócić do domu albo świętować na mieście. To z kolei ma przynieść korzyści finansowe miastom, które organizują ten mecz. Finał będzie bardziej dostępny, otwarty i ważny dla wszystkich uczestników, tłumaczy szef UEFA Aleksander Čeferin.
1: To jeszcze przypomnijmy, początek finału Ligi Mistrzów za niecałe 2 godziny o 18.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dzisiaj przypomnę burzowe alerty, szczególnie na południu i południowym zachodzie kraju, ale z kolei jutro, tam gdzie dzisiaj pada i grzmi całkiem spokojnie, a pokropi przede wszystkim na wschodzie, cała ściana wschodnia pod deszczową chmurką kropić będzie też na Mazowszu i na Warmii i Mazurach. A już teraz Rihanna, za chwilę mocne męskie granie orkiestra tegoroczne, będzie też Billie Eilish i dużo muzycznych niespodzianek.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: The Police w Radiu Z, a my przenosimy się na tor Służewiec, gdzie drugi dzień Orange Warsaw Festiwalu, od 17 specjalny festiwalowy program, ale już teraz pytanie do Magdy Barczyk o emocje. Dzień dobry, Magdo, na co się przygotować dzisiaj wieczorem?
2: Orange Warsaw Festival dzień drugi, emocje wielkie, no bo już niebawem ruszamy z koncertami, a razem ze mną festiwalowiczki, które mają na imię...
3: Inka
4: i Zosia.
2: Dziewczyny, jesteście gotowe? Są bluzy? Będzie padało czy nie?
3: Mam nadzieję, że nie.
4: Miejmy nadzieję, chociaż już trochę kropi i tak trudno stwierdzić.
2: No my mimo wszystko liczymy na to, że te muzyczne emocje rozwieją te chmury. A propos muzyki, na kogo dzisiaj czekacie wyjątkowo?
3: Na Blood Orange.
4: I ja na Janka Rapowanie jeszcze.
2: Okej. Ale rozumiem, że zostajecie do ostatniego koncertu.
3: No zobaczymy.
4: Zobaczymy, jak damy radę, bo musimy jeszcze wrócić. My nie stąd, wycieczka była, więc no postaramy się jak najdłużej, ale różnie może być.
2: A skąd przyjechałyście do Warszawy?
3: Z Łodzi.
4: Okej.
2: Drogie panie, co fajnego jest w festiwalach i dlaczego postanowiłyście na festiwalu się pojawić?
4: No kurczę, chyba ta energia najbardziej, tyle ludzi, też taka dowolność, różne typy muzyki, że nie jest się nastawionym na jedno, dużo artystów też można poznać, nawet jak się zna jedną, dwie piosenki, gdzie ja jestem takim przykładem, przyjechałam tu bardziej dla wsparcia, no to dużo słyszałam, nawet się nie spodziewałam, że tyle piosenek znam i tak można się bardziej zagłębić jednak w dyskografię jakiegoś artysty.
3: Dużo można poznać nowych artystów i też fajnych osób tutaj. Ogólnie ja jestem wielką fanką koncertów, więc jak tylko jest koncert i akurat mam pieniądze, to jadę, więc tym bardziej tutaj akurat wczoraj było dwóch artystów, na których bardzo chciałam pojechać, więc jak jest okazja, że dwa w cenie jednego, no to szkoda nie pojechać.
2: No jasna sprawa. No dobrze, dziewczyny, to ja w takim razie życzę wam dzisiaj wspaniałego popołudnia, bardzo muzycznego. My oczywiście słyszymy się w Radiu Z niebawem.
1: Magda Barczyk z Orange Warsaw Festiwalu, a po 17 Mateusz Ptaszyński w roli kapitana festiwalowego statku.
0: Radio Z i już. Reklama. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Fajnie mieć głowę pełną marzeń i codziennie jak dziecko odkrywać świat na nowo. Wejdź na radioz.pl. Wskaż swój wymarzony prezent i napisz, dlaczego fajnie jest być dzieckiem. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Pielęgnuj w sobie dziecięcą radość z Radiem Z.
6: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziecka znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Olivia Rodrigo w Radiu Z. Ona jeszcze nie występowała w naszym kraju, ale coś mi się wydaje, że to się zmieni. Tymczasem dzisiaj na scenie Orange Warsaw Festiwalu inna Olivia w roli głównej, Olivia Dean, laureatka tegorocznej Grammy w kategorii najlepszy debiut i 4 nagród Brit. Kto chciałby poczuć festiwalowy klimat, po 17 startuje u nas specjalny festiwalowy program prosto z toru Służewiec i naszego plenerowego studia. Polecam.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Kiedyś własność była czymś oczywistym. Dziś często z niej rezygnujemy. Nie kupujemy muzyki, filmów, a nawet rzeczy, których używamy na co dzień. Czy to tylko wygoda, czy nowy styl życia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego rezygnujemy z posiadania rzeczy na własność i co to oznacza dla naszej codzienności. Naszym gościem będzie Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Słuchajcie od poniedziałku do piątku na antenie Radia Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
18: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę.
4: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
20: Tu Radio Z, jesteśmy znowu na warszawskim Służewcu, bo tutaj Orange Warsaw Festival, ale wcześniej najnowsze wiadomości w Radio Z. Ola Wojciechowska.
21: Godzina do piłkarskiego święta i finału Ligi Mistrzów. Budapeszt tonie w kibicach. Lasy pod presją ognia, wysokie zagrożenie pożarowe w całym kraju. Ruszył wielki remont w sercu Warszawy. Od dziś utrudnienia w Alejach Jerozolimskich.
20: 17.
21: Do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów została niecała godzina. Budapeszt żyje wielkim piłkarskim świętem, bo na stadionie Puszkasz Arena zmierzą się dzisiaj dwie europejskie potęgi – Arsenal i Paris Saint-Germain. Miasto spodziewa się nawet ćwierć miliona fanów, choć na trybunach zasiądzie 65 tysięcy. W największej strefie kibica na placu bohaterów jest także nasz reporter Marcin Friedrich. Marcinie, jakie nastroje?
0: Bojowe, rzecz jasna, na ulicach przeważają czerwono-białe koszulki Arsenalu, choć kibice kanonierów czują respekt przed przeciwnikiem. Nie jestem zbyt pewny siebie, ale zobaczymy. Trochę się denerwuję, nie mogę kłamać. Jeden mecz i wszystko może się zdarzyć. Węgierska stolica dobrze przygotowała się na najazd fanów piłki, choć metro ledwo radzi sobie z ich potokami. Linia prowadząca na plac bohaterów wręcz pęka w szwach. Nad ranem doszło też do bójki prawie 100 kibiców obu drużyn. Z Budapesztu Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Początek meczu punktualnie o 18. Wysokie i średnie zagrożenie pożarowe w lasach, szczególnie na wschodzie Polski. Strażacy przypominają, że w takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru na skalę tego z ostatnich dni pod Wołominem, gdzie ogień strawił około 300 hektarów lasu. Wystarczy niedopałek, mówi Radio Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
3: Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie, czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
21: W weekend w części kraju prognozowane są burze i opady deszczu w centrum i na południu Polski. Trudne warunki utrzymają się jednak na Lubelszczyźnie, wschodzie Mazowsza, Podkarpaciu i Podlasiu. Silny apel Rzecznik Praw Dziecka w sprawie zmian w ustawie Lex Kamilek. Projekt nowych przepisów, które mają lepiej chronić dzieci i przyspieszyć reakcję instytucji na przemoc, od miesięcy czeka na polityczne zielone światło. O szczegółach prac nad nimi opowie teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: Rozmowy z

0: Na początku maja sąd skazał mężczyznę na 25 lat więzienia, a matkę dziecka na 16 lat. Prokuratura zapowiada apelację, bo chce surowszych kar. Od dzisiaj duże utrudnienia w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Do połowy sierpnia potrwa remont torowisk, który wstrzyma ruch tramwajów między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. Trudniej będą mieli także kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
1: Dla kierowców największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu wężej. Będą mieli mniej pasów do dyspozycji. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Oczywiście czasowo, tylko na czas budowy. Między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
0: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane od 30 lat. I w tych wiadomościach to wszystko. Na wieczorne wydania zapraszam już teraz w imieniu Marcina Grzebieluchy. Do usłyszenia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ale zanim finał Ligi Mistrzów, to jesteśmy na warszawskim Służewcu, tutaj Orange Warsaw Festival. No co prawda prognozy mówią o deszczu, ale widzę, że festiwalowicze w ogóle się tego nie obawiają, w świetnych nastrojach. Gdyby was ten deszcz złapał, to zapraszamy do nas do strefy, tutaj można się skryć przed deszczem. 18 stopni ma być jakoś dzisiaj wieczorem, więc do przeżycia. W pozostałych miejscach kraju nawet do 20.
4: Sponsorem programu jest JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z Szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
3: 4 minuty po 17:00 Mateusz Ptaszyński melduje się ponownie. Warszawski Służewiec Orange Warsaw Festival, dzień drugi. I gramy Thompson Eye, Dance Monkey. Teraz za chwilę więcej szczegółów, co nas dzisiaj czeka tutaj wieczorem.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Tak jest, dzień drugi Orange Warsaw Festiwalu. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale to jest tak, że jeśli pokropi troszeczkę na początku, to później zazwyczaj zamienia się to w idealną festiwalową pogodę. Poza tym nie ma dobrego festiwalu bez, no chociaż kropelki deszczu. Tak zawsze mówi Mikołaj Ziółkowski, organizator. Poza tym żyjemy w Polsce, trzeba się z tym liczyć jednak. A dzisiaj naprawdę sporo ciekawych koncertów na obu scenach Orange Warsaw Festiwalu. Na scenie głównej o 17.30, czyli za 20 minut Janek Rapowanie. O 19.00 Blood Orange. FKA Twigs to 21. No i gwiazda dzisiejszego wieczoru Olivia Dean, którą doskonale znacie z Radia Z. 23.15, scena namiotowa, czyli Warsaw Stage. Gana prawdopodobnie już kończy swój koncert. Daniel Godson 18.15, Sokół o 20. No a później jeszcze Loyal Karner, między innymi. Jesteśmy tutaj, będziemy też sprawdzać, co się dzieje w tych strefach pobocznych. Może co się dzieje na Silent Disco, może jakie atrakcje dla dzieci. Nie możecie tego przegapić. Zostańcie z Radiem Z, a teraz gramy. Coś takiego, co brzmi festiwalowo, naprawdę. Here She Comes Again i Roik Stop w Radiu Z.

0: Katy Perry, Roar w Radiu Z. Tak właśnie gramy. Za chwilę też festiwalowe akcenty na naszej antenie muzyczne. No ale podpytamy też festiwalowiczów, jak oni sobie radzą z tym deszczem. No w zasadzie deszczykiem. No już nie używajmy takich górnolotnych słów. Justa Jack Style, John, Turn the Lights Off. Tak gramy już za chwilę z Orange Warsaw Festiwalu.
1: Sponsorem programu był JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim. Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
4: Też.
6: A flat white?
4: Też.
6: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Po reklamie.

0: Dance Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Tame Impala przed momentem. Byłem na jego koncercie 2016 rok, Festival Opener. No tak się składa, że w ogóle jestem w koszulce Tame Impali. To będzie można zobaczyć na social mediach Radio Z. Tam zapraszamy, bo tam relacje z Orange Warsaw Festivalu, właśnie na którym jesteśmy, na warszawskim Służewcu. No pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, chociaż myślałem, że będzie gorzej. Nie jest aż tak źle, no ale postanowiliśmy spytać festiwalowiczów, czy im to w ogóle nie przeszkadza. Posłuchajmy.
2: Nie ma problemu, nastawieni jesteśmy na dobrą zabawę. Nie boimy się deszczu.
3: Założę kaptur.
4: Ja liczę, że to jeszcze doda w sumie jakiegoś takiego fajnego doświadczenia.
5: Tak. Mamy też pelerynę w razie czego, więc jesteśmy przygotowani.
6: Mamy płaszcze przeciwdeszczowe.
7: Kupiłyśmy specjalnie dzisiaj, bo wiedziałyśmy, że ma padać.
8: Nie będzie przeszkadzał, bo to jest dodatkowy klimat. W zeszłym roku na Orange'u tak samo było, że po prostu pierwszego dnia bardzo padało i uważam szczerze, że nagrania wyszły jeszcze lepsze, bo to po prostu klimat.
9: Tak, mi też w ogóle nie przeszkadza. W momencie, kiedy ja zaczynam patrzeć na artystę, słuchać go, to ja generalnie zapominam o Bożym świecie.
1: No pamiętam, że w tym roku, kiedy Coldplay grał na Openerze, to jest taki bardziej deszczowy festiwal, to kalosze chyba wyszły ze wszystkich możliwych sklepów w Gdyni i w okolicach. No to przypomnijmy sobie Coldplaya, Viva La Vida w Radiu Z, jeden z ich największych hitów już teraz.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Barbara?
1: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Magiczna parada, powraca nad Wisłę, rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
0: Po reklamie.
18: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Oj tak, Imagine Dragons też grali swego czasu na Orange Warsaw Festivalu. Widzę, Magda Barczyk kiwa głową. Czy na tym koncercie Ryan Tedder, dobrze mówię, tak on się nazywa,
2: no,
1: też zdejmował koszulkę?
2: To Dan Reynolds.
1: A Dan Reynolds, a gdzie jest Ryan Tedder?
2: W One Republic.
1: A, bardzo dobrze. No, nas słychać, że Magda się zna na tych chłopakach z zespołu.
2: No tak, tym bardziej, że akurat jeśli chodzi właśnie o Ryana Teddera i One Republic, miałam gigantyczną przyjemność spotkać ich podczas Open Air Festivalu, bodajże 2 lata temu. To był fantastyczny koncert. No a jeśli chodzi rzeczywiście o panów z Imagine Dragons, no to już jest taki stały element tego koncertu ich, kiedy Dan Reynolds zdejmuje koszulkę, no i wtedy jest ten pisk. No a ja jestem ciekawa, kiedy usłyszymy dzisiaj ten pisk, bo przed nami też wiele takich koncertów znanych, lubianych artystów, którzy pojawią się na przykład na dużej scenie po raz pierwszy, czyli Daniel Godson, młody, zdolny chłopak, który podbija listy głównie w internecie, no ale wszyscy oczywiście czekamy tutaj na Olivię Dean. Ja za moment będę tutaj się przechadzać nieopodal naszej strefy, no i podpytam tych naszych słuchaczy, którzy są tutaj również, co wyjątkowego jest w tej Oliwii, bo oni wszyscy tutaj mówią, że są dla niej. No to ja zapytam, dlaczego?
1: No to nie możemy się doczekać. W takim razie my gramy Ewy Max. Ona była kiedyś na Kraków Live Festivalu. So am I w Radiu Z.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: W Dzień Dziecka spełni marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
7: 4 magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
8: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
10: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
12: Bo w Media Expert.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: się więcej.
1: Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.
4: Sobotnie popołudnie, już prawie wieczór spędzacie z Radiem Z, a już teraz czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha w studiu, dobry wieczór.
5: Kłaniam się. Piłkarskie święto w Budapeszcie, wielki finał Ligi Mistrzów. Zablokowana autostrada A2 w Wielkopolsce w obu kierunkach. Wyłudzali dotacje na fałszywe szkoły i wpadli w ręce policji.
4: Osiemnasta.
5: Zaczyna się wielkie piłkarskie granie w Budapeszcie, bo rusza finał Ligi Mistrzów. O najcenniejsze trofeum w europejskim futbolu grają zwycięzca sprzed roku, czyli PSG oraz Arsenal. Wynik tego meczu będzie śledził dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Kto wygra?
6: Lepszy, a kto nim będzie, dowiemy się po 90 minutach, a może nawet dogrywce i rzutach karnych. Tutaj wszystko jest możliwe, bo o wszystkim decyduje tylko jeden mecz. Z jednej strony mamy PSG, które rok temu poznało już smak zwycięstwa w Champions League. Teraz chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po to trofeum. Arsenal, niepokonany w tej edycji rozgrywek, chce wygrać Ligę Mistrzów po raz pierwszy. Jedna z ekip na pewno zapisze się w historii, która? Zobaczymy. Finał, czas, start.
5: A wynik tego meczu będziemy dla Was oczywiście śledzić w wiadomościach Radia Z. Uwaga, kierowcy w Wielkopolsce. Zablokowana jest autostrada A2 po wypadku w okolicach miejscowości Toczeń. To jest pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl Trzciele. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na jezdni w kierunku Świecka. W wyniku tego zderzenia wjechała na jezdnię w kierunku Warszawy i tu zderzyła się z busem. Na szczęście ranna jest tylko jedna osoba. Na miejscu trwa akcja służb. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni i wyłudzali dotacje. Teraz są w rękach policji z Łodzi. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 5,5 miliona złotych. Początkowo przestępcy zajmowali się jedynie wyłudzeniami dotacji oświatowych na fikcyjną szkołę, a później ich apetyt się zaostrzył, mówi Radiu Z komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
7: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
5: W sumie zatrzymanych zostało 6 osób, grozi im do 15 lat więzienia. W czasie akcji mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Nowe i zdecydowanie lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych szpitala Banacha w Warszawie. Zakończyła się 2-letnia modernizacja oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. Powstał specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
8: One odciążają ten główny oddział zachowawczy, gdzie ci pacjenci byli wymieszani, tak, ale generalnie ci pacjenci, którzy wymagali krótkich hospitalizacji,

0: może pokropić, a na termometrach dziś w nocy od 7 do 13 stopni. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński i Orange Warsaw Festival. Dzień drugi. Nadajemy właśnie stąd, z festiwalu.
1: Sponsorem programu był JBB Bałtyka. Producent kiełbasek z Kolinki z szynki oraz kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
0: A nasze studio znajdziecie, jak wchodzicie na teren festiwalu, to za bramkami po lewej stronie, jak idziecie w stronę sceny głównej. Ed Sheeran teraz w Radio Z.

0: Piękne, jeszcze przed anteną dośpiewałem to Without You, ale nie proście o to teraz. David Guetta, Usher, Without You w Radiu Zeta. My jesteśmy na Orange Warsaw Festiwalu.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
2: A ja jestem przy mojej ulubionej strefie gastronomicznej, przy moich ulubionych smaszach prosto z Trójmiasta. I ze mną dziewczyna, która tutaj je sprzedaje, no to jestem ciekaw, czy bardziej idą te mięsne, czy wege opcje jednak?
3: Nie no, zdecydowana większość osób bierze mięsne opcje, ale tę naszą opcję wegańską też jest bardzo duży popyt na to i bardzo chętnie ją również biorą.
2: A ty jak to się stało, że już nie je się takich klasycznych burgerów jak kiedyś, takich grubych, tylko są smasze, teraz je wyparły? Co to za moda?
3: Nie wiem, taki nowy koncept. Chcieliśmy coś spróbować nowego, no i spróbowaliśmy i wyszło i robimy to bardzo dobrze.
2: A jaki jest wasz popisowy burger? Jakbyś mogła opisać jego składniki tak, żeby słuchacze sobie wyobrazili ten smak?
3: Moim zdaniem bardzo dobry jest burger bacon i jest tam nasza soczysta wołowina, są tam kawałki boczku, cheddar. Mamy również tam sałatę, ogórka konserwowego, cebulę i nasz autorski sos smash, który jest mega dobry i to wszystko jest zamknięte w bułce. No i jest po prostu wyśmienity.
2: No ale oprócz burgerów tutaj widzę jeszcze langosze, no frytki królują, churrosy, grecka pita, pad thai, jakieś zapiekanki, no generalnie każdy znajdzie coś dla siebie.

0: One Last Time, Ariana Grande w Radiu Z. No a dzisiaj ostatni mecz Ligi Mistrzów, czyli finał PSG i Arsenal. I w tym momencie na stadionie w Budapeszcie 1-0 dla Arsenalu. A to 16 minuta tego spotkania. Obserwujemy to dla was w Radiu Z. A my mamy tutaj muzyczną Ligę Mistrzów. Między innymi Fukaj za chwilę na antenie Radia Z. On wczoraj był gościem specjalnym na koncercie Liwki i naszym gościem w studiu Radia Z. Jeszcze to możecie zobaczyć na naszych storiesach na Instagramie. Zapraszamy. Radio
1: Z i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: więcej. I sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Tak jest, jesteśmy tutaj. No i mam wrażenie, że trochę się przejaśniło, nie pada, także kryzys pogodowy zażegnany, a w tym roku nasza strefa oprócz koloru czerwonego, który kojarzy się z Radiem Z, błyszczy, po prostu będziecie ją widzieć z daleka, jest cała w cekinach. Można się też wpisać na naszej srebrnej ścianie, odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że błyszczycie. No i o to też, myślę, powinniśmy spytać uczestników festiwalu.
2: Tak, napisałam rower, bo bardzo lubię jeździć rowerem i to sprawia, że dobrze się czuję i przez to błyszczę.
3: Mnie sprowadziły tutaj głównie koncert Oliwii Dino oraz przyjaciółki.
4: Co sprawia, że błyszczysz?
3: Te przyjaciółki.
4: Jak sprawiacie, że on błyszczy?
5: Wspieramy, ubieramy, doradzamy, dodajemy pewności siebie, spędzamy razem mnóstwo czasu i ten czas spędzamy w taki sposób całkiem fajny. To znaczy, że dużo się śmiejemy, rozmawiamy o swoich uczuciach, o emocjach, o przyszłości i myślę, że takie wsparcie daje błysk, a mi błysk daje moja mama. Mama, która właśnie wspiera mnie i uczy od zawsze, jak być pewnym siebie i cieszyć się z tego, kim się jest. Mojej mamy nie ma, chociaż ona też uwielbia Oliwię Dean i pewnie żałuje, ale musiała zostać w domu na Podlasiu.
6: Ja błyszczę dzięki moim przyjaciołom, z którym tu dzisiaj jestem, a jestem tu dzisiaj dlatego, że moja koleżanka Ola powiedziała, że ma mało pamięci w telefonie i potrzebuje kogoś, kto będzie nagrywał wszystkie koncerty i ja jestem tutaj z moją pamięcią w telefonie, żeby ją wspierać w jej marzeniu i oglądaniu Oliwii Dean na żywo.
5: Tak, ale to jest bardzo ważne, bo w ogóle można powiedzieć, że Oliwia Dean sprawia, że my wszyscy błyszczymy, bo ona ma taką muzykę, która napełnia serca i sprawia, że akceptowanie siebie i miłość do siebie samego jest dużo łatwiejsza niż bez tego.
1: A teraz na naszej antenie błyszczeć będzie grupa Måneskin, też związana z festiwalami alter artu. No, pojawiali się na openerze między innymi Tom Morello razem z nimi i Gossip w Radiu Z.

0: Airlines w Radiu Z, Robin Fick, T.I., Pharrell Williams. Może niektórzy tego nie wiedzą, ale Pharrell Williams pojawił się na Orange Warsaw Festiwalu, który odbywał się wówczas jeszcze pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. To był 2009 rok. To w ogóle była edycja, na której wielu wspaniałych artystów, Pharrell Williams z zespołem N.E.R.D. na scenie pod Pałacem Młodzieży od strony parku. Pojawił się nawet Calvin Harris, było MGMT. To szalone czasy, pamiętam, i ten festiwal był w ogóle wtedy darmowy. 2009 rok. Kiedy to było? A dzisiaj jesteśmy na Orange Warsaw Festiwalu na warszawskim Służewcu. Za chwilę Miley Cyrus, też jedna z gwiazd, która kilka lat temu tutaj zagrała. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo pewnie to też was ciekawi, 39. minuta spotkania i cały czas Arsenal wygrywa 1-0 z PSG, także zanosi się na sensację.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
9: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
8: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
10: Po reklamie.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Jest sobota, więc jak słyszycie już sobotnie klimaty również na antenie Radia Z, a my jesteśmy na Orange Warsaw Festiwalu. Jednym okiem obserwujemy też, co słychać w Lidze Mistrzów. W finale 1-0 dla Arsenalu, 6 minut doliczonych do pierwszej połowy. Norbert Bieńkowski przejmie antenę od godziny 19. Dobry wieczór.
2: Cześć.
1: Ja wiem, że ty masz koszulkę Arsenalu, to jest pytanie, czy cieszy cię ten wynik w takim razie?
2: Mam koszulkę Arsenalu, ale jestem taka, jeśli chodzi o kibicowanie, trochę chorągiewka.
1: Okej. Okay. Ja mam koszulkę i Realu Madryt i PSG, no właśnie, i różnych drużyn.
2: Ale jeśli chodzi o finał, to bardziej jestem za PSG. Jestem zaskoczony tym wynikiem.
1: Zgadzamy się. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze coś pokażą. Jakie plany na dzisiejszy wieczór, jeśli chodzi o Orange Warsaw Festival?
2: No, dobre pytanie, bo jesteśmy przygotowani bardzo. Muszę powiedzieć, że tu mamy teczkę pomysłów, a zaczniemy może od tego, co dzisiaj mam na sobie. No. Festiwalowo, zobacz.
1: How much is your outfit?
2: Delikatny festiwalowy outfit, bo uważam,
1: jest zapaszka.
2: Tak. Więc jestem przygotowany, jeśli chodzi o stylizację.
1: Ale poczekaj, a co sprawia, jak to jest na naszej stronie, co sprawia, że błyszczysz?
2: Że błyszczysz. No mówię, moja paszka właśnie.
1: Okej, dobrze. Obserwujcie Instagrama Radio Z, tam więcej relacji. Wspólne zdjęcie też
2: mamy z Mateuszem w kilku miejscach. Tak.
1: Tak jest, mam nadzieję, że wszystkie zostaną wrzucone. Gramy ode mnie jeszcze Tiesto, Stevie Appleton i Blue. Wielkie dzięki. Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad Jeziorem Beldany. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
2: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
3: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
4: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej.
1: I sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
2: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, dochodzi 19:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Marcin Grzebielucha.
5: Śledzimy starcie gigantów w finale Ligi Mistrzów. Pierwsza połowa za nami. Marsz Równości przeszedł ulicami Wrocławia, postulaty bez zmian. Skarby na jubileusz. Muzeum w Łodzi zaprasza na wielkie święto.
4: Dziewiętnasta.
5: Piłkarze z Londynu jak na razie bliżej zwycięstwa w Lidze Mistrzów. W finale rozgrywanym w Budapeszcie Arsenal do przerwy 1-0 prowadzi z PSG. Ten pojedynek obserwuje dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio
6: Jestem.
5: Z. Jak padł jedyny gol w tym meczu?
6: No, Arsenal zaskoczył rywali i otworzył wynik meczu. Już w 6 minucie z trafienia cieszył się Kai Havertz. PSG niefrasobliwie rozgrywało piłkę w okolicach połowy boiska. Tam niemiecki napastnik przejął futbolówkę, dobiegł z nią do pola karnego i uderzył bardzo mocno, nie do obrony, w górną siatkę. To był jedyny celny strzał kanonierów w pierwszej połowie. Po zdobyciu bramki gracze Arsenalu skupili się na defensywie, utrzymują rywali daleko od swojej bramki. Paryżanie jak na razie są bezradni, wymieniają mnóstwo podań. Statystyka posiadania piłki na ich korzyść aż 77% do 23%, ale nic z tego nie wynika. Arsenal PSG 1-0.
5: Wynik finału Ligi Mistrzów sprawdzimy też dla Was oczywiście za godzinę w wiadomościach Radio Z. Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Wrocławia w 18. Marszu Równości. Niezmiennie walczą o swoje postulaty. Mimo że Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, zadowolenia nie ma przez zapowiedź prezydenta Korolona Wrockiego, który już ogłosił weto. Według niego ustawa to w rzeczywistości związki partnerskie, na które się nie zgadza. Piotr Buźko ze Stowarzyszenia Kultura Równości komentuje, że polskie społeczeństwo jest już gotowe na takie zmiany, a to politycy muszą wreszcie do nich dorosnąć.
7: Trudno jest powiedzieć o żalu. Ja bym raczej powiedział, że my jesteśmy w takim momencie dużej złości i mobilizacji. Czego my wymagamy, to to, żeby polska klasa polityczna dorosła, żeby zrozumieć, że polskie społeczeństwo jest różnorodne.
5: Teraz ustawą zajmie się Senat, potem formalnie trafi na biurko prezydenta. I jeszcze wiadomość dla kierowców w Małopolsce. Utrudnienia w obu kierunkach na drodze krajowej nr 52 w Inwałdzie między Wadowicami i Andrychowem. Dochował tam samochód osobowy, jedna osoba jest ranna, obowiązuje ruch wahadłowy. 40 skarbów na 40-lecie. Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowało niezwykłą wystawę. To hołd dla twórców kina. Eksponaty wybierali reżyserzy, aktorzy, operatorzy i montażyści. Wśród nich m.in. festiwalowe nagrody, plakaty, fotosy, kostiumy i rekwizyty. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem kierująca muzeum Marzena Bomanowska.
8: Bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby, to są wszystko unikalne rzeczy. Okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy.
9: Gdybyśmy mieli wybrać taki jeden, którym zachęcimy kogoś, kto i jeszcze się kinematografią nie interesuje.
8: Dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. To naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał.
5: Muzeum Kinematografii w Łodzi ma w swoich zasobach kolekcję złożoną z ponad 90 tysięcy obiektów.

0: 11 minut po 19. To Kungs w Radiu Z.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
0: A do naszej strefy Radia Z przychodzą kolejni festiwalowicze. Tym razem odwiedziły nas przyjaciółki. Co je tu sprowadza?
2: Oczywiście Olivia Dean, koncert o 23:00.
3: Też Olivia Dean, właśnie zaczęłam ją słuchać przez moją przyjaciółkę. Też Blood Orange mnie sprowadza, ponieważ go kocham. No, poznałam go na TikToku, co prawda, jak połowa tych artystów, ale ogólnie sprowadza też to, że chciałam. Nigdy nie byłam na tym festiwalu i mega się cieszę, że mogę tu być z moją najlepszą przyjaciółką.
2: Moja czwarta edycja i właśnie w końcu ją namówiłam, żeby ze mną tu przyszła. I mega się jaram, że jest ze mną i idziemy właśnie. Tu najpierw pozwiedzamy, później coś tam, jakieś eventy i Olivia Dean, to jest najważniejsze, bo po prostu jesteśmy takimi romantyczkami, że musimy ją posłuchać koniecznie.
3: Bilety kupiłam dzisiaj rano, byłam na zajęciach na uczelni i po prostu stanęłam i na cały korytarz powiedziałam, kto ma Orange, żebym mogła kupić bilet ze zniżką. I tam jeden chłopak faktycznie do mnie, no ja mam, a co chcesz? I dałam mu za to batonika.
2: Najśmieszniejsze, że ja tu planowałam być już chyba pół roku temu, a dopiero dzisiaj rano kupiłam bilet. O 7 rano ktoś wystawił za minus 50% chyba normalnej ceny. Ja mówię, Boże, ale ja jestem szczęściarą, nie?
0: To trochę szczęścia teraz dla tych, którzy nas słuchają, ale nie mogą być z nami na Orange'u. Sabrina Carpenter w Radiu Z.

0: Feeling, a to Radio Z. Kochani, w Budapeszcie trwa finał Ligi Mistrzów. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa meczu. Jakby to powiedział słynny komentator Mateusz Borek, Arsenal 1, Paris Saint-Germain 0. Za chwilę u nas w Radio Z Olivia Dean, gwiazda tegorocznego Orange'a, opowie nam o jednym ze swoich największych hitów. No, po prostu nie może was zabraknąć.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 18, 47, 12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: A wiesz, że w Cinema City to najmłodsi ustalają zasady?
15: A dorośli płacą jak dzieci. Odkryj kino na dziecięcych zasadach z ofertą rodzinną w Cinema City.
14: Repertuar i szczegóły oferty znajdziesz w kinie lub na cinemacity.pl.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Jesteśmy tu, jak co roku, a właśnie PSG z karnego strzeliło bramkę w finał Ligi Mistrzów 1-1 z Arsenalem. Ale wracając do festiwalu, największą gwiazdą będzie dzisiaj Olivia Dean, czyli brytyjska artystka, która zgarnęła mnóstwo nagród muzycznych, w tym Grammy w kategorii Najlepsza Nowa Artystka. Zaraz zagramy So Easy to Fall in Love w Radiu Z, a teraz Olivia powie nam, o czym w ogóle jest ten utwór.
2: Oh yes. So Easy to Fall in Love
3: to moim zdaniem jedna z najradośniejszych piosenek na płycie. Posłuchałabym tej piosenki na pierwszej randce. Czasem potrzebujemy małego przypomnienia, że ktoś będzie miał wielkie szczęście, zakochując się w nas.
1: Tłumaczyła Magda Barczyk. Olivia Dean dzisiaj wyjdzie na scenę o godzinie 23.15. Ale zanim to nastąpi, to w Radiu Z już teraz... So Easy to Fall in Love. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Oczywiście 2026, 16 minut zostało do 20. Wpadnijcie w ogóle na Instagrama Radia Z, jak macie chwilę. Tam możecie zobaczyć to, o czym opowiadamy wam w radiu. Tymczasem słuchacz jest tutaj z ekipą i opowie nam o tym, co go tu sprowadza.
2: Co nas sprowadza? Sprowadza nas dobra muzyka, emocje i dobra zabawa. Orange wygląda fantastycznie, jest masa ludzi. Wczoraj rozdrzał nas do czerwoności Luis Capaldi, a dziś liczymy na popis od Olivii Dean. Wcześniej nie byliśmy. Moja dziewczyna była kiedyś na Luisie i również opowiadała, że było super. Ja doświadczyłem tego wczoraj i naprawdę było genialnie. Byliśmy bardzo blisko sceny. Luis często się do nas przechadzał i naprawdę było fajnie. Dzisiaj na pewno chcemy przejść po wszystkich stanowiskach, jakie zorganizowaliście, bo wczoraj nie mieliśmy jeszcze takiej okazji, i zobaczyć, co przygotowaliście dla nas poza muzyką.
1: No, stanowiska, świetnie, że padło to hasło, bo po 20 powiemy więcej o tym, co znajduje się m.in. w naszej czerwonej strefie Radia Z. Teraz Felix Jen, Jasmine Thompson.

0: Brązu w Radiu Z to jego propozycja na nadchodzące lato. Nie ma miejsca jak dom. Tymczasem dochodzi 20. Dzisiaj wyjątkowy program na żywo z Orange Warsaw Festival, ale jednocześnie trwa finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Aktualnie 1-1, ale już jest chyba, czekajcie, 90. minuta, więc za chwilę to spotkanie na jakimś etapie będzie dobiegało końca. Przypomnę, Arsenal kontra PSG. Druga bramka padła z rzutu karnego. Jak w ogóle do tego doszło? O tym już opowie nasz reporter w wiadomościach Radia Z o 20, a o 20 w naszym studiu festiwalowym gość. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Statystyczny Polak w weekendy wstaje nie wcześniej niż o godzinie 8.30.

0: prostej. Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: W Dzień Dziecka spełnij marzenia małych odkrywców w Hossolandzie.
4: Cztery magiczne krainy, rollercoastery, karuzele i mnóstwo rodzinnej radości czekają.
5: Kup bilet na hossoland.pl, a drugi dostaniesz 50% taniej. Hossoland. Park rozrywki.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi 20, tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was oczywiście Marcin Grzebielucha.
4: Finał Ligi Mistrzów. Śledzimy wielkie święto europejskiej piłki. Kolejne miliardy na polską zbrojeniówkę. Premier Tusk pisze o prezydencie. Powodzianie dalej bez pieniędzy. Sprawa znowu utknęła. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów ciągle trwa w Budapeszcie. O najcenniejsze piłkarskie klubowe trofeum walczą Arsenal i PSG. To, co dzieje się na boisku, obserwuje bacznie Krzysztof Wilanowski. Jestem. Z redakcji sportowej Radia Z. Witaj, jaki wynik?
5: To jest 1-1, kończy się podstawowy czas gry. Zegar pokazuje 95. minutę, a to znaczy, że przed nami dogrywka i jeśli ta nie wyłoni zwycięzcy, to na stadionie imienia Ferenca Puszkasza dojdzie do konkursu rzutów karnych. Tych dodatkowych emocji nie byłoby, gdyby po zmianie stron Paryżanie nie rzucili się do odrabiania strat. Ich upór został nagrodzony. Kwisza Kwaraskelia był faulowany w polu karnym. Do jedenastki podszedł Ousmane Dembele i pewnie zamienił ją na bramkę. PSG mogło już cieszyć się ze zwycięstwa, bo wspomniany już Kwaraskelia po solowym rajdzie trafił w słupek. Gola nie było. Będzie prawdopodobnie dogrywka. Finał Ligi Mistrzów ciągle trwa.
4: Po wiadomościach sport w Radiu Z, w nim też nie zabraknie wieści na temat finału Ligi Mistrzów. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty, Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na nowy sprzęt wojskowy, mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego. Nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
4: Informację o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Meldunek z ostatniej chwili. Sobota to 29 umów na 79 miliardów. Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Powodzianie będą musieli jeszcze poczekać na dokończenie wykupów całkowicie zniszczonych domów. Wracamy do sprawy blisko 40 rodzin z ziemi kłodzkiej, których domy nie nadają się do odbudowy po przejściu wielkiej wody w 2024 roku. Dla nich nie starczyło pieniędzy w zeszłorocznym programie wykupów Wód Polskich. Potrzebna nowelizacja specustawy jest w mocy od 2 miesięcy, ale mieszkańcy nadal nie dostali pieniędzy. Źródła przyczyny problemu szuka reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Wody Polskie zapewniają, że działają bezzwłocznie. Do wypłaty potrzebna jest jednak opinia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jak ustaliłam, taki wniosek do niej na razie nie dotarł. To żenujące, mówi mi pani Alicja, jedna z mieszkanek.
8: Jak można tak nie być wpływem na ludzki los?
9: Wiemy, że mieszkańcy czekają. Zrobimy wszystko, żeby stało się to jak najszybciej.
7: Jak najszybciej, to znaczy?
9: Nie chcę w tym momencie przewidywać.
7: Jak odpowiada mi Filip Szatanik, rzecznik Wód Polskich, zakłada, że będzie to w ciągu kilku tygodni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Chodzi o blisko 40 rodzin za pieniądze z wykupu będą mogli przenieść się w bezpieczne miejsca, bo ich domy zniszczone 1,5 roku temu nadają się tylko do rozbiórki. Od poniedziałku zapłacimy za postój na parkingach przy Kampinoskim Parku Narodowym. Powody mają być zwiększające się koszty utrzymania infrastruktury turystycznej. Na razie chodzi o 2 parkingi w Granicy i Roztoce, mówi rzeczniczka parku Magdalena Kamińska.
10: Też w ostatnim czasie wzrosła ilość odwiedzających. Jeszcze do niedawna każdego roku park odwiedzało około 1 miliona turystów. W tej chwili mamy około 1 300 000 osób rocznie.
4: Płatne parkowanie ma obowiązywać pilotażowo do końca roku. I wracamy do świata sportu. Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Podstawowy czas gry finału Ligi Mistrzów zakończony, ale to nie koniec meczu. PSG 1-1 remisuje z Arsenalem. Trwają narady przed obiema ławkami rezerwowych. Ustalana jest taktyka. Swoją pracę wykonują fizjoterapeuci. Przed nami dogrywka. A na kortach

0: W Giro d'Italia Cola Szezdani wygrał 19 etap wyścigu i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej przed ostatnim etapem w Rzymie. Vingegaard zapisuje się w historii, jest 8. kolarzem w dziejach, który wygra wszystkie 3 wielkie tury.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: No, dynamicznie nam się zmienia mapa opadów na dzisiejszą noc. Teraz już padać w nocy ma m.in. w Warszawie, Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Opolu czy Koszalinie. Na termometrach od 10 do maksymalnie 13 stopni. Jutro, słuchajcie, ma być o wiele bardziej słonecznie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: 5 minut po 20 trwa specjalny program z Orange Warsaw Festival. Przy mikrofonie Norbert Binkowski. Zapraszam, koniecznie bądźcie z nami teraz. Rag & Bone Man.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: 11 minut po 20. Nasza czerwona strefa w tym roku wyjątkowa, bo świecąca też w wielu miejscach. O tym, co w niej się dzieje, opowie teraz nasza stewardesa.
2: Więc tak, mamy kilka różnych atrakcji. Pierwszą z nich jest ścianka, na której możemy pisać wszystko tak naprawdę, co sobie życzymy. Ale najważniejsze pytanie jest, co sprawia, że błyszczysz? Drugą naszą atrakcją jest koło, które możemy zakręcić i wygrać super nagrody. Żeby wygrać, trzeba odpowiedzieć na pytanie bądź zrobić zadanie. Najtrudniejszym zdecydowanie zadaniem jest to, żeby ktoś zarapował.
1: Oh, wow. Co sprawia, że błyszczysz, kochani słuchacze? Mimo, że was tutaj nie ma z nami, to zadaję takie pytanie. 321-321-321. Dołączajcie do nas. 12 minut po 20. Teraz Damiano Dawid, a za chwilę rozmowa z organizatorem OWF.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: 15 minut po 20, nasze wyjątkowe studio i nasz wyjątkowy gość Mikołaj Ziółkowski, organizator Orange Warsaw Festival. Witaj.
2: Witaj, dzień dobry, dobry wieczór właściwie, chociaż jeszcze piękny dzień.
1: No właśnie, jeszcze tutaj słońce nas raczy sobą, miło cię widzieć.
2: Deszcze nas ominęły.
1: Tak, szczęśliwie. Masz jakieś zaklęcia?
2: Czasami działają, czasami nie. Deszcz jest potrzebny, ale akurat dzisiaj dobrze, że nas minął. Mamy tak fantastyczny dzień festiwalowy i tak fantastyczny dzień koncertowy, że obędziemy się od jutra.
1: Za chwilę o tym porozmawiamy. Jeszcze chciałem cię zapytać, jak ci się nasze studio podoba. Zobacz, dołożyliśmy
2: piękne
1: troszkę...
2: Piękne studio, to prawda. Dołożyliście tutaj kule i różne inne wspaniałe
1: akcenty.
2: Rzeczy. Dużo kul, ja lubię kule. Natomiast ja, tak jak zresztą to się zdarza i mówię to na openerze również, że jestem wielkim fanem radia na żywo i wielkim fanem tego, kiedy antena funkcjonuje w trakcie festiwalu, funkcjonuje na terenie, wychodzi ze studia, więc bardzo to lubię.
1: Jak ci się udziela festiwalowa atmosfera?
2: Festiwalowa atmosfera oczywiście mi się udziela, no bo jest to rokrocznie otwarcie sezonu. Jeszcze jesteśmy w końcówce maja. Jeszcze dużo się rzeczy w szkołach, na uczelniach, w pracy, w wielu innych przestrzeniach. Natomiast już otwieramy, budujemy sceny i wychodzimy ze wspaniałą muzyką, ale możemy też o tym pamiętać, że jeszcze dużo przed nami. Natomiast, no wiadomo, no, organizator festiwalu ma trochę inną perspektywę niż ci fantastyczni uczestnicy i uczestniczki, którzy przychodzą obok studia i właśnie biegnę z jednego miejsca do drugiego i mam tę możliwość poopowiadać razem z tobą o tym, co się dzieje w Warszawie.
1: A jako organizator najwięcej pracy masz dzisiaj, wczoraj, czy przed rozpoczęciem festiwalu?
2: Jako promotor od wielu, wielu lat mam obowiązki promotorskie przez 363 dni w roku. W związku z tym właściwie tak to jest skonstruowane, że dzisiaj miałem godzinną pracę na temat 27, a nawet parę rzeczy na temat 28 roku. Więc to się właściwie cały czas dzieje. Natomiast oczywiście, jak już jesteśmy na terenie, no to są te wszystkie ważne logistyczne elementy. Ja też w tym uczestniczę od lat. Pogodowe, logistyczne. Wejścia, wyjścia, scena, to co się dzieje na backstage'u, oczywiście w takim też sensie, że no, przyjeżdżający artyści, touringi, wczoraj na przykład Luis Capaldi zaczyna swoją dość długą, chyba wczoraj to policzyłem, ponad 30 koncertów trasę i ta trasa się rozpoczynała w Polsce, czyli 7 tracków, wielka produkcja, było to widać, jedna z największych produkcji w historii Orange Warsaw Festival i prawda jest taka, że tutaj był pierwszy montaż. W związku z tym to wymaga gigantycznej pracy całego zespołu z jednej i z drugiej strony, więc jest mnóstwo takich rzeczy, które oczywiście na scenie nie widać, bo na scenie najważniejsza jest muzyka i dobry koncert i fantastyczna publiczność. Natomiast no wiadomo, w zeszłym roku było tak samo przecież koncert Chapel Ron. W ogóle tutaj trwały próby w Warszawie, czyli i artystka, i muzycy, i zespół był wcześniej. Dzień wcześniej stawialiśmy scenę, żeby mogły się odbyć próby. W związku z tym jest tak trochę, że faktycznie rozpoczynamy sezon. W ogóle pierwsze materiały w Europie się stąd pojawiają. Wczorajszy chociażby Dominik Fajk, notabene jedyny koncert w Europie w tym roku. W koszulce bliskiej naszemu sercu, w koszulce polskiej. W związku z tym dużo takiego materiału w świat idzie. Oczywiście też w nasz piękny kraj. Natomiast no, jest to już ta emocja letnia, za którą czekamy i jak patrzę na tych uśmiechniętych ludzi, to zawsze serce rośnie, bo chodzi o to, że festiwale są po to, żeby się spotykać.
1: Słuchaj, fajnie, że zszedł temat na artystów. To jest taki festiwal, na którym występują wielkie gwiazdy. Czy trafił ci się jakiś rider techniczny jakiegoś artysty, który był tak absurdalny, że do tej pory o nim pamiętasz?
2: Trafiają nam się bardzo różne rajdery i dobrego promotora poznasz po tym, że nigdy o tym nie mówi.
1: Okej, dobra.
2: Ten, kto o tym opowiada, wysyła to w press releasach
1: i potem to się
2: niesie, chwali i tak dalej. W moim skromnym mniemaniu nie powinien tak robić. Co na backstage'u, to na backstage'u.
1: Okay.
2: Ja sobie cenię pewną prywatność zawsze i staram się tego dopilnować we wszystkich możliwych sytuacjach, więc nasze rajdery nie wychodzą, nasze rajdery się nie pokazują, a ja o tym nie mówię. Ale też jesteśmy doświadczonymi promotorami, robimy to wiele, wiele lat. Robimy koncerty największych gwiazd na świecie od lat i fantastycznych młodych talentów, bo to wszystko jest ważne. I staramy się być rozsądni. To znaczy, oczywiście są trudne przypadki. Mhm. Jeden z takich trudnych przypadków 2 lata temu był headlinerką Orange Warsaw Festival. I to się zdarza. Natomiast okay. Nie należy mówić o szczegółach. Należy doprowadzić do tego, żeby artysta zagrał jak najlepszy koncert i żeby publiczność miała jak najlepsze wrażenia. To jest rola promotora.
1: Powoli musimy kończyć. Jeszcze takie pytanie trochę filozoficzne na koniec. Co zostaje z festiwalu, jak już wszyscy ludzie tutaj pójdą do domu?
2: Akurat jesteśmy w takim momencie, że jakby otwieramy sezon, więc dokładnie za 5 tygodni zaczyna się Open Air Festival. Największe tego typu wydarzenie, najbardziej spektakularne, z największą ilością artystów, największą liczbą artystów. W związku z tym dla nas to jest właściwie zaczynamy i jedziemy już do Open Aira na pełnej, a mam nadzieję, że po tej fantastycznej warszawskiej edycji Orange Warsaw Festival wszyscy zobaczymy się w Gdyni, bo tamten line-up jest absolutnie wyjątkowy i doskonały. W związku z tym dużo dobrej muzyki przed nami.
1: I na pewno
2: przed nami.
1: Dowiecie się o tym z Radia Z, bo też będziemy na
2: miejscu. Dowiemy się, będziemy opowiadać, co mamy do opowiedzenia, a za chwilę jeszcze przed nami FKA Twix i fantastyczna Olivia Dean, BB No Money i Loyal Carner. Teraz jeszcze gra Sokół, więc pierwszy w Polsce koncert Olivii Dean, już w tej chwili wielkiej, międzynarodowej, gigantycznej gwiazdy, za chwilę.
1: Mikołaj Żukowski, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Dzięki. I słyszymy się przez najbliższe tygodnie.
1: Dzięki.

0: baby.
1: Reklama.
2: Wakacje na Mazurach? Tylko w hotelu Mazurski Raj nad jeziorem Beldane. Prywatna plaża, baseny, strefa spa, a dla dzieci sala zabaw i codzienne animacje. Niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, tylko teraz. Zarezerwuj swoje rajskie wakacje w super ofercie. Szczegóły na stronie mazurskiraj.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert. No.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.

0: Muzyka numer 1 w Radiu Z. Tovlo. 22 minuty do 21.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
0: Dzisiaj o 23.15 Olivia Dean, urocza brytyjska wokalistka, wystąpi na żywo na Orange Warsaw Festival. Oczywiście będziemy to dla was relacjonować, ale wcześniej mieliśmy okazję zapytać Oliwię o jej utwór Baby Step. Za chwilę go usłyszycie w Radiu Z, ale wcześniej posłuchajcie, o czym tak naprawdę jest.
2: Baby Steps.
3: Baby Steps to świetny kawałek. Lubię myśleć, że ten utwór to jakby mój rytmiczny krok w kierunku rozwoju. To piosenka o tym, jak sobie pomóc na drodze do powrotu do zdrowia i uleczenia serca, a także o tym, jak wygląda rzeczywistość ponownego bycia niezależnym po zakończeniu związku. O tym, jak bolesne to może być, ale i piękne.
0: Rytmiczny krok w kierunku rozwoju. Zapisałem to sobie. No to co, może zrobimy ten krok teraz. Wszyscy razem w Radiu Z. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Rickson w Radiu Z. 7 minut do 21. Trwa specjalny, wyjątkowy program z Orange Warsaw Festival, ale też spoglądamy na to, co dzieje się w Budapeszcie. Finał Ligi Mistrzów, Arsenal, Paris Saint-Germain. Rzuty karne. Słuchajcie, za chwilę, dosłownie za chwilę będziemy wiedzieli, jaki jest wynik. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował i już teraz przedstawi Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
4: Finał Ligi Mistrzów dla Paryżan. Na początek piłkarskie zmagania w Budapeszcie. Przełomowa reforma armii w Niemczech przyniesie sporo zmian. Dom tymczasowy dla psa seniora Gdańskie schronisko ma nowy plan.
3: Dwudziesta pierwsza.
4: I wszystko już jasne. Triumf w Lidze Mistrzów dla PSG. O losach trofeum zdecydował konkurs rzutów karnych dosłownie przed chwilą. W studiu Krzysztof Bilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Co tam się działo?
5: O, wielkie rzeczy dla ekipy z Paryża. Rzuty karne trzymały w napięciu do samego końca. W drugiej serii pomylił się Eber Etiezie. Pomocnik Arsenalu przekombinował i nie trafił w bramkę. Miał jednak szczęście. Krótką chwilę później uratował go jego bramkarz David Raya, broniąc silny strzał Nuno Mendesa. W ostatniej serii fatalnie pomylił się obrońca kanonierów. Brazylijczyk przestrzelił wysoko nad bramką i sprawił, że jego fani zalali się łzami, a ta część stadionu kibicująca PSG wzniosła ręce w geście triumfu.
4: Krzysztof z nami zostaje zaraz po wiadomościach sport w Radiu Z. Dalej utrudnienia na dwójce w Wielkopolsce po zderzeniu trzech pojazdów w okolicach miejscowości Toczenie. Trasa została zablokowana w obu kierunkach. Na odcinku pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel ciężarówka zderzyła się najpierw z samochodem osobowym, a następnie przebiła się przez bariery i zderzyła z busem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kierowcy jadący w stronę Poznania muszą nadal korzystać z objazdu, a drogowcy udrożnili ruch w kierunku Świecka. Niemiecki rząd przyjął projekt największej w historii reformy rezerw Bundeswehr. Nowe przepisy zakładają możliwość wzywania rezerwistów do 65. roku życia na obowiązkowe i regularne ćwiczenia wojskowe. Nowe regulacje już teraz wywołują w Niemczech duże emocje. O nich Wojciech Hernes.
6: Bundeswehr będzie mogła wzywać rezerwistów z krótkim stażem, którzy nie ukończyli 45 lat na 3 tygodnie w roku, ale ci z dłuższym stażem i byli żołnierze zawodowi będą mogli być kierowani na ćwiczenia i służbę aż na 3 miesiące w roku i to do ukończenia 6.

0: będzie możliwa jego pełna adopcja. Osoba tworząca u siebie dom tymczasowy ma z naszej strony zapewnioną pełną pomoc, mówi Radiu Z Emilia Salach, dyrektor prowadzącego schronisko gdańskiego zoo.
1: Z naszej strony jest i lekarz weterynarii zagwarantowany, i żywienie, i kojce, ale przed oddaniem zwierzęcia do adopcji mamy też prawo do sprawdzenia miejsca zamieszkania tego zwierzaka oraz w sposób niezaplanowany kontrolę w trakcie trwania tego domu tymczasowego.
0: Program przeszedł już pilotaż, teraz jest wdrażany na pełną skalę. Już zgłosiło się kilkanaście osób chętnych do przygarnięcia zwierzaków z gdańskiego Promyka. I teraz jeszcze jeden skok do świata sportu. Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Paryż dzisiaj świętuje. Piłkarze PSG obronili Puchar Ligi Mistrzów. Są dopiero drugą drużyną w historii tych rozgrywek po Realu Madryt, której udała się ta sztuka. Musieli odrabiać stratę, bo Arsenal dzięki bramce Kaja Havertza objął prowadzenie już w szóstej minucie. W drugiej połowie golem z rzutu karnego wyrównał Ousmane Dembele. O wszystkim zdecydował konkurs jedenastek. W nich PSG pomyliło się raz, Arsenal dwa. I dlatego to Paryż teraz świętuje. A jutro, mamy nadzieję, emocji dostarczy nam nasza kadra. Biało-czerwoni we Wrocławiu zagrają towarzysko z Ukrainą, która, jak mówi nasz obrońca Tomasz Kędziora, jest dla nas zagadką.
4: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment, jak jutro zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz, wiadomo, że towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
3: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30, a na kortach Rolanda Garrosa kolejna niespodzianka. Tytułu nie obroni Coco Gauff. Amerykanka odpadła w trzeciej rundzie. Przegrała w trzech setach z reprezentującą Austrię Anastazję Potapową.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Dzisiaj w nocy od 10 do 13 stopni padać będzie w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. A jaka będzie niedziela? Na termometrach 16 stopni w ciągu dnia w Trójmieście, 18 w Koszalinie, do 20 w Katowicach, 21 w Rzeszowie i Poznaniu, do 23 we Wrocławiu. Deszcz w centralnej i wschodniej Polsce.
6: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Trwa wyjątkowy program. Dzisiaj o 23.15 dokładnie Olivia Dean wystąpi na żywo na Orange Warsaw Festival i mamy dla was naprawdę coś ekstra, bo Olivia udzieliła jedynego polskiego wywiadu Radiu Z, a dokładniej naszej dziennikarce Magdzie Warczyk, która jest tutaj ze mną w studiu. Witaj.
2: Witam ciebie, witam państwa. Czy widzisz, jak schodzą ze mnie te emocje?
1: Tak, widzę. Jak było?
2: Wspaniała wokalistka, przeurocza dziewczyna, bardzo sympatyczna, bardzo otwarta, bardzo ciekawa tego miejsca, do którego przyjechała. Zresztą o tym za moment powie, ale chciałabym państwu powiedzieć, że Olivia Dean jest w tej chwili jedną z największych gwiazd na świecie, więc nie ukrywam, że siedząc naprzeciwko niej miałam świadomość, że rozmawiam z osobą, która w tej chwili prawdopodobnie jest wielbiona przez miliony i te miliony chciałyby się znaleźć na tym moim miejscu, więc jak się państwo domyślacie, było to dla mnie wyjątkowo stresujące wydarzenie. No właśnie, ale jeśli chodzi o samą Oliwię, no to ja oczywiście musiałam ją zapytać, skoro jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w Polsce, jakie są jej te pierwsze wrażenia z pobytu w naszym kraju.
3: It's my first time ever.
2: To mój pierwszy raz w Polsce w ogóle. Jestem bardzo podekscytowana. No pierwszy raz jadłam dzisiaj pierogi, były pyszne. Nie wiem, czy to było zaskakujące, ale naprawdę jadłam je po raz pierwszy. Czuję, że muszę cały czas jeszcze poznawać kulturę, miasta, cały kraj. Byłam dzisiaj nawet w Warszawie, obchodziłam sobie Stare Miasto i spotkałam kilku fanów. To bardzo ekscytujące. Trochę jak pierwsza randka. No proszę bardzo, więc widzicie państwo, to pierwsze zderzenie Oliwii bardzo pozytywne, skoro mówi, że to spotkanie z naszym krajem jest jak pierwsza randka, no to chyba fajnie.
1: Fajnie i znowu pierogi się przewijają, prawda? Dua Lipa była ostatnio w Warszawie, też chwaliła się pierogami.
2: Tak, ale zdradzę państwu, że my czymś jeszcze poczęstowaliśmy Oliwię. Będziecie państwo mogli to zobaczyć na naszych social mediach wkrótce. Były pierogi, teraz było coś słodkiego. Myślę, że warto będzie to zobaczyć.
1: Magda Barczyk, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
1: My wracamy do grania.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
8: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: 21.30, program na żywo z naszego czerwonego, wspaniałego studia. Przez szybę widzę tutaj festiwalowiczów, naprawdę pięknie wyglądają. Kochani, Olivia Dean, szalenie popularna artystka aktualnie, dzisiaj wystąpi na AWF-ie. Jak słyszeliście przed chwilą, udzieliła jedynego polskiego wywiadu nam, czyli Radio Z. Wpadajcie na nasze media społecznościowe, wkrótce zobaczycie zapis tej rozmowy. Najbardziej znanym utworem artystki jest oczywiście Man I Need, ale teraz chciałbym, żeby Olivia opowiedziała wam o tym, o czym jest inny z jej utworów, czyli Close Up. Posłuchajmy.
2: This song, Close Up,
3: utwór Close Up kojarzy mi się z klasycznym brzmieniem Motown. Opowiada o tym, jak zaczynasz spotykać się z kimś, myśląc, że to może być ta jedyna osoba, a potem, gdy przyjrzysz się bliżej, zdajesz sobie sprawę, że jednak nie. To piosenka, która być może nawiązuje do mojej sytuacji.
2: Maybe this one's for my situation, shit girlies. Who knows?
1: Mi to przypomina trochę sytuację spotykania się w aplikacjach randkowych, że tak myślicie, że będzie okej, a potem się okazuje, że jednak nie, jak się spotkacie na żywo. Olivia Dean, Close Up.
4: I don't know if you'll call me again. Chasing rabbits don't usually.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: 12 minut do 22. Nasze czerwone studio. Tutaj jestem w środku. Słuchajcie, kule dyskotekowe się obracają. Jest prawdziwy klimat. Zrobiło się ciemno. No i wszędzie tam tylko festiwalowicze. Z jedzeniem, bez jedzenia. Wszyscy biegną w stronę sceny, potem w drugą stronę. Naprawdę piękny widok. Moi drodzy, na głównej orężowej scenie gra teraz FKA Twigs, uznawana przez brytyjskie media jako najbardziej wszechstronna i wizjonerska wokalistka współczesnej muzyki. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, nie spotkali się wcześniej, to jest taka artystka, która łączy trochę elektroniki, R&B, awangardę, w coś, co tak naprawdę ciężko jakoś uklasyfikować. Tancerka, do tego wokalistka, jej koncerty finalnie przypominają bardziej taki spektakl, jest to takie bardziej wydarzenie niż występ. Chwilę przed koncertem porozmawialiśmy z jej fanami, którzy powiedzą wam trochę więcej o tym, jak wyglądają jej koncerty.
2: My czekamy najbardziej na FKA Twigs zdecydowanie. Zdecydowanie na nią, bo już chcieliśmy iść na jej koncert, tylko że ona miała taką trasę, że trochę nam nie pasowała, więc Orange Warsaw Festival to była świetna. To jest świetna okazja.
3: Tego, co słyszeliśmy, to jej sety są takie bardzo spiritual experience i liczymy, że też będziemy mieli w miarę takie odczucia po dzisiejszym koncercie.
2: I jeszcze też myślę, że tak jak na przykład Charlie w zeszłym roku, Charlie XCX, mam wrażenie, że ona była po całej trasie koncertowej i jakby już miała tak wyćwiczony ten set, że on był taki super tutaj naprawdę, no to liczę, że ten FKA Twigs ona też tak będzie miała, że już jest po wszystkich tych koncertach i że ten, który da tutaj, będzie taki wiesz, najlepszy, dopracowany.
1: No sami słyszeliście, słuchacze, no to jest spiritual experience i to wszystko w Radiu Z za darmo. 10 minut do 22, bądźcie z nami. Uwaga, bo teraz dla was niespodzianka, artystka, która też wystąpiła kiedyś na Orange Warsaw Festival. Już zresztą jej wątek dzisiaj się pojawił przy okazji pierogów, które uwielbia. Dua Lipa w 2018 na WF-ie, teraz na żywo u was.

0: Tak właśnie brzmi muzyka numer 1 w Radiu Z. U nas Kasia Sienkiewicz z numerem Były Momenty. 3,5 minuty do 22 trwa specjalny, wyjątkowy program z Orange Warsaw Festival, a już za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Życie to jedna wielka przebojowa lista. Posłuchaj hitowej kompilacji wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego w Radiu Z i sam sprawdź, jak przebojowa jest nasza rzeczywistość.
2: Prezydent Nawrocki nie poprzestał na kibicowaniu Dudzie i wziął udział w ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymce kibiców
3: OPPK.
2: Każdemu kibicowi wręczył egzemplarz książki Dudy w ramach akcji Nie czytasz? Miej ze sobą na ustawkę.
0: Sprawdź koniecznie w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. W każdą niedzielę od 10:00. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.
3: Marcin Grzebielucha jest już w studiu Radia Z, dochodzi 22, to czas na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Znowu to zrobili. Drugi z rzędu triumf Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Trzeba uważać. Podwyżki dla lekarzy. Resort zastanawia się nad decyzją. Paryż w euforii, a w Londynie smutek. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali Ligę Mistrzów. W finale po rzutach karnych pokonali Arsenal. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. PSG znów najlepsze.
5: Tak, i raczej im się to nie nudzi, kibice, którzy są w Budapeszcie, i ci w Paryżu mają dzisiaj pełne prawo do świętowania. PSG długo czekało na triumf w Lidze Mistrzów, a jak już zgarnęło uszaty puchar, to nie zamierza go oddawać. W zeszłym roku w wielkim stylu, bo aż 5-0 ograł Inter. Dzisiaj walki i emocji było więcej, ale skończyło się tak samo. Znów to Paryż górą. Paryż świętuje.
4: PSG długo czekało na triumf w Lidze Mistrzów, a jak już zgarnęło puchar, to nie zamierza go oddawać. W zeszłym roku w wielkim stylu, bo aż 5-0 ograło Inter. Dzisiaj walki i emocji było więcej, ale skończyło się tak samo. Znów to Paryż jest górą i świętuje. 1300 strażaków zaangażowanych jest w gaszenie pożaru lasów w powiecie połomińskim na Mazowszu. W akcji biorą udział 2 policyjne Black Hawki. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, podkreślają służby. Pożar w Międzylesiu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów. W dużej części Polski, zwłaszcza na wschodniej ścianie kraju, zagrożenie pożarowe w lasach jest wysokie lub średnie. Jest po prostu bardzo sucho. Wystarczy chwila nieuwagi, na przykład rzucony niedopałek papierosa, aby powstał pożar, mówi Radio Z Hanna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych.
6: Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
4: Trudna sytuacja jednak nadal będzie panować na Lubelszczyźnie, wschodniej części Mazowsza, ale też na Podkarpaciu i Podlasiu. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
4: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Przez lata pozostawał w ukryciu. Teraz ma zostać sprzedany za miliony złotych. Mowa o obrazie Japonka Józefa Pankiewicza, który można teraz obejrzeć w Warszawie. Dzieło przez dekady było w prywatnych rękach i zostało pokazane publiczności zaledwie 2 razy. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kierak.
8: Unikatowy obraz przedstawia żonę malarza ubraną w japońskie kimono. To druga wersja Japonki z cyklu, na który składają się 3 obrazy Pankiewicza, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Unikum.
9: Jedna z nich pozostaje w publicznym polskim muzeum, trzecia jest zaginiona, prawdopodobnie zniszczona. No i ten obraz, który od lat pozostaje niejako w ukryciu w kolekcji prywatnej. Niezwykła gratka kolekcjonerska.
8: Eksperci szacują, że Japonka może zostać sprzedana na aukcji nawet za 20 milionów złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
4: Aukcja odbędzie się 18 czerwca. Do tego czasu Japonkę Pankiewicza można obejrzeć w Warszawie bezpłatnie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Niedziela z temperaturami od 16 stopni na północy, przez 20 w Szczecinie czy Białymstoku, 21 w Warszawie czy Rzeszowie, do 23 we Wrocławiu. A jeśli już trochę myślicie o poniedziałku, to pamiętajcie o parasolach, bo bez deszczu tylko Pomorze i Pomorze Zachodnie na termometrach w poniedziałek od 19 do 24 stopni. 4 minuty po 22 trwa specjalny program z Orange Warsaw Festival. Ja nazywam się Norbert Winkowski, mam przyjemność być z wami dzisiaj aż do północy. Za chwilę wejdziemy w tłum i sprawdzimy, czy festiwalowicze zostają z nami do końca. Teraz u nas Like Lee.

0: Mark Ronson, Uptown Funk to Radio Z.
1: Orange Warsaw Festival w Radio Z.
0: Tłumy tutaj obok naszego czerwonego studia. Tak jak wam obiecałem, wyszedłem, sprawdziłem, czy festiwalowicze zostają z nami do końca. Posłuchajcie.
2: Myślę, że zostanę do końca, ponieważ wczoraj mnie nie było, więc dzisiaj muszę nadrobić za dwa dni. Oj, po koncertach jeszcze nie wiem. Myślę, że może to się naturalnie potoczy. Ale no co, noc jest młoda, więc wszystko przed nami.
3: Dzisiaj pewnie nie. Wczoraj byliśmy rzeczywiście do końca, a dzisiaj troszeczkę wyluzujemy.
4: Dzisiaj tu jestem, bo chciałem zobaczyć Olivia Dean, więc... czekam na tym i tak, wydaje mi się, bo ja dzisiaj pracowałem, więc idę do domu i idę spać. Bardzo boring, ale wiem, że tak jest.
3: Zaczynamy edukację muzyczną syna. No i tak ogólnie zapoznajemy się z festiwalem, z samą koncepcją festiwalu. No i przy okazji oczywiście korzystamy ze wszystkiego, co tutaj jest dostępne.
0: Jak słyszycie, wszyscy uśmiechnięci od ucha do ucha. Powoli odliczamy, 23:15, Olivia Dean na scenie. Teraz u nas Ray Dalton.

Kesha w Radiu Z, a wy nie możecie odejść od radia, bo już za chwilę wychodzę z naszego festiwalowego studia w tłum do ludzi i zobaczymy, gdzie tam mnie poniesie i na kogo trafię. To już za chwilę. Teraz Taylor Swift.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Tak jak obiecałem, wyszedłem w tłum do ludzi, ale takich gości to się pewnie, kochani słuchacze, nie spodziewacie, bo ze mną...
2: Alicja, Marysia,
3: Piotrek.
1: Łącznie macie 12 lat, nie?
2: 8, 11,
3: 12.
1: Młodzież tutaj reprezentuje Orange Warsaw Festival. Z kim przyszliście, powiedzcie?
2: Z mamą i siostrą.
3: No, z mamą też i siostrą.
2: Z mamą i z bratem.
1: Okej, fajny zestaw. Dlaczego jeszcze nie śpicie? Już jest późno, hej.
3: No bo mama powiedziała, że jest bardzo fajnie. No i przyszliśmy, rzeczywiście jest bardzo fajnie i można się pobawić.
4: Spanie jest dla leszczy.
2: Spędzamy sobie tutaj miło czas, więc szkoda iść do domu.
1: Dobra, a co wam się najbardziej podoba?
3: No, że jest fajna muzyka i można zjeść coś dobrego. I...
4: Silent Disco bardzo mi się podoba, można sobie zaszaleć. Tańczyłam poloneza z innymi właśnie.
1: Ja też chcę się wybrać. Nie wiem, do której to jest, czy zdążę.
4: Do 23.
1: Powiedzcie, czy rodzice na więcej pozwalają tutaj? Można coś zrobić? Nie wiem, jeść słodycze? Coś innego niż zazwyczaj?
3: Oczywiście, no. Można jeść różne dziwne rzeczy, na przykład właśnie słodycze. No i właśnie, no właśnie, napoje różne słodkie, gazowane, więc jest bardzo spoko, no.
4: No, nie mamy żadnych ograniczeń, więc jest super.
3: No, mama mi pozwala jeść teraz słodycze, ale no zawsze mi pozwala i...
1: Dzisiaj też?
3: No, tak.
1: Dobra, słuchajcie, to mam prośbę do was na koniec, to już idźcie się bawić, tylko zaśpiewajcie mi Radio Z i już. Wiecie, jak to leci? Dobra, 3, 4, uwaga.
5: Radio Z.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Cały czas trwa nasze studio, nasz program, 15 minut do 11, do 23, czyli jakieś 30 minut do występu Olivii Dean. Tutaj zaczynamy odliczać, a wy jak się domyślacie, na OWF przyjeżdżają ludzie nie tylko z Polski. Drogie panie, na kogo wy przyjechałyście?
2: Przyjechałyśmy na koncert Olivii Dean. Oczywiście mieszkamy w Warszawie, ale niektórzy z nas mieszkają w Amsterdamie i w Londynie.
3: No bardzo daleko, bardzo daleko. Ja jestem z Amsterdamu, ale bardzo warto było przyjechać. Jest super miasteczko tutaj, także bardzo się cieszymy.
4: No, szczerze mówiąc, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Przyjechałam tutaj właśnie prosto z Londynu, lot miałam wczoraj i co ciekawe, leciałam z całym crew Loyla Carnera, który będzie występował również z tego, co słyszałam, po Olivii Dean. Także jestem pod ogromnym wrażeniem.
5: To pierwsza styczność z Olivią Dean na żywo?
2: Na żywo tak i muszę wam powiedzieć, że nigdzie w Europie nie było dostępnych biletów, tylko na Orange Warsaw Festival, także jesteśmy super.
3: Absolutnie iconic.
2: Iconic, i jeszcze raz iconic. I chciałyśmy pozdrowić mojego męża, którego tutaj niestety dzisiaj nie ma, czyli tatę dziewczyn, oraz dziadków.
3: Babcia Hanki i dziadka Zbysia szczególnie.

0: wow, że ja takie numery będę zapowiadał wam w Radiu Z. To jedna z naszych nowości. Na 2 minuty przed 23 Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej. Ten utwór na pewno częściej w Radiu Z. Tymczasem, moi drodzy, PSG mistrzem Europy po raz drugi z rzędu. Dziesiątki tysięcy kibiców wciąż na ulicach Budapesztu. Jak nastroje? I czy wszystko grzecznie się odbywa? O tym w relacji naszego reportera w wiadomościach Radia Z o 23. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 23. W studiu Marcin Grzebielucha, to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zapraszamy.
3: Paryż w euforii, w Londynie smutek. Finał Ligi Mistrzów za nami. Konsulat w Nowym Jorku oblany czerwoną farbą, ambasada reaguje. Mieszkaniec z Gorzelca odpowie za przywłaszczenie znalezionego miliona złotych.
0: 23.
3: Dziesiątki tysięcy kibiców na ulicach Budapesztu. Paris Saint-Germain obronił tytuł i wygrał z Arsenalem finał Ligi Mistrzów. Jedni świętują, drudzy mają nadzieję na finał w przyszłym roku. To, co dzieje się teraz w Budapeszcie, obserwuje nasz reporter Marcin Friedrich. To jakie nastroje?
4: To oczywiście zależy, kogo spytać. Ci w czerwono-białych koszulkach Arsenalu, tak jak powiedziałeś, mają nadzieję na zwycięstwo w przyszłym roku. Zwłaszcza, że dziś byli tak blisko. Tak, jest mi bardzo smutno. Myślę, że powinniśmy byli wygrać. Nie wiem, dlaczego Gabriel strzelał ostatni rzut karny, ale tak to już jest. Wrócimy w przyszłym roku. Wrócimy lepsi i silniejsi. W Budapeszcie jest prawie ćwierć miliona przybyszów. Na stadionie mecz oglądało 62 tysiące fanów. Reszta okupowała strefę kibica. Miasto na pewno dziś nie zaśnie. Z Budapesztu Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Poprzedniej nocy doszło też do ulicznej bójki kibiców obu drużyn. Policja ustala teraz jej uczestników. Nie jest to proste, bo w awanturze brało udział blisko 100 osób. Konsulat RP w Nowym Jorku oraz pomnik Jana Karskiego zostało oblane czerwoną farbą. Konsul Mateusz Sakowicz określa to jako zwykły akt wandalizmu bez wyraźnego tła politycznego. Sprawcę szuka lokalna policja. To nie pierwszy raz, gdy słynna ławeczka Karskiego na Manhattanie stała się celem ataku. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Milion złotych na ulicy za przywłaszczenie worka. Z takimi pieniędzmi mieszkaniec z Gorzelca usłyszał zarzut. Pieniądze wypadły z samochodu konwojentom. Ci mieli tego na początku nie zauważyć. I tu pojawił się 51-latek przejeżdżający autem, który miał pieniądze przywłaszczyć, ale nie przyznaje się do winy. Więcej o tej sprawie wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Mimo wysokiej kwoty za przywłaszczenie miliona grozi tylko rok więzienia. 51-latek nie przyznaje się do winy. Śledczym mówi, że nie ma tego miliona. Za to ma problem z prawem i ze względu na kwotę śledczy poważnie traktują tę sprawę. Na teraz, jak dowiedziałam się w prokuraturze okręgowej w Jeleniej Górze, nie ma poszlak, które by wskazywały, że podejrzany był w zmowie z konwojentami, ale sprawdzane są wszystkie okoliczności i worek z milionem złotych jest pilnie poszukiwany. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Śledczy przypominają, że gdyby znalazca zgłosił się sam na policję, to od razu dostał beznaleźne, czyli 10% kwoty. Kolejna dzielnica Warszawy wprowadza strefy tempo 30. Ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę będzie obowiązywać na niektórych ulicach Targówka. Niedawno na podobny ruch zdecydowały się Powiśla i Tarchomin. Jaki jest główny powód? O tym reporter Piotr Gawroński.
6: Przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Choć niektórzy, szczególnie ci zmotoryzowani, nie są zadowoleni ze zmian. Jak powiedziała mi rzeczniczka dzielnicy Paulina Bożecka, Targówek wcale nie musiał robić konsultacji społecznej. Jednak tydzień temu takie spotkanie się odbyło.
7: Spotkanie miało charakter informacyjny i edukacyjny. Jego celem było przede wszystkim przedstawienie nowych zasad organizacji ruchu.
6: Niektórym radnym dzielnicy wprowadzenie stref tempo 30 się nie podoba, ale jak dowiedziałem się od Urzędu Targówka, pierwsze konsultacje radnych były już rok temu w czerwcu. Ostatnie korekty projektu miały miejsce 2 tygodnie temu.
3: Do końca sierpnia strefa tempo 30 wejdzie w życie także na 4 innych ulicach. Pobrali znajdowali się na szpitalnym oddziale. Do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi trafiła ciężarna panna młoda, dosłownie na chwilę przed planowaną ceremonią. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
2: Narzeczeni postanowili nie przekładać ślubu. Pobrali się online przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Ukrainie, mówi pan młody Ruslan Bilozorcew.
8: Przez aplikację DIA, to jest ukraiński odpowiednik M-Obywatel. Podpisują się wszystko podpisami elektronicznymi.
2: Spore przeżycie nie tylko dla pary młodej, ale też personelu szpitala, przyznaje dr Mariusz Grzesiak.
9: Wielkie zaskoczenie, wielka radość. Życzymy wszystkich znanych brzegu młodej parze.
2: Wystarczyło ustawić kamery smartfonów, połączyć się z urzędnikiem, wypowiedzieć słowa przysięgi i wymienić obrączkami. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Walentyna pochodzi z Dniepru, a Ruslan z okupowanego obecnie przez Rosjan obwodu ługańskiego. Grypa ptaków nie odpuszcza. Służby weterynaryjne potwierdziły na Lubelszczyźnie 13 w tym roku ognisko niebezpiecznej choroby. W gminie Międzyrzec Podlaski trzeba było wybić prawie 43 tysiące sztuk indyków. Jak mówi Radio Z Monika Michałowska, lubelska wojewódzka lekarz weterynarii, choroba postępuje, a straty są ogromne.
10: Wiązane z samym zwalczaniem choroby, czyli z zabijaniem tych ptaków, koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom są ogromne. Powinny być stosowane odpowiednie maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich.
3: W tym roku w Polsce wykryto już 142 ogniska grypy ptaków. Kolejne wiadomości Radio Z o północy. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W nocy spodziewajmy się opadów, zwłaszcza jeśli mieszkamy w centrum, na południu i na wschodzie naszego kraju. Na termometrach od 10 do maksymalnie 12-13 stopni najcieplej ma być na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia rzeczywiście na Dolnym Śląsku też najcieplej, ale do 23 stopni ciepło też na południu, również 23 opady deszczu, tak między innymi w centrum i na wschodzie. 5 minut po 11. Zapraszam do Radia Z, Norbert Winkowski.

0: Kiedyś influencer, teraz artysta i to przez wielkie A. Alex Warren w Radiu Z.
1: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
0: Ale tu się dzieje, kochani, 15 minut po 11, a tu cały czas się dzieje na Orange Warsaw Festival. Baby No Money występuje teraz na Warsaw Stage i jest niespodzianka, mamy tę informację. Na scenę dołączył BDOES razem z dziećmi z Fundacji Cancer Fighters. Te historie bardzo dobrze znacie, między innymi z naszej anteny. Przypomnę, chodzi o rekordową zbiórkę influencera Łatwo Ganga, na której też jako Radio Z byliśmy. A teraz mamy dokładnie 23:15, co do sekundy. A to oznacza, że największa gwiazda sobotniego festiwalu wychodzi teraz na scenę. Nasze studio znajduje się niedaleko i już od kilkunastu minut widać było kierujące się pod scenę tłum. Teraz dzieje się podobnie, więc opustoszało tutaj wszystko wokół i wszyscy znajdują się pod sceną, na którą wychodzi Olivia Dean, gwiazda sobotniego Orange Warsaw Festival. Dla tych, którzy nie mogą tutaj być, już teraz w Radiu Z jej utwór Nice to Each Other.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.

0: Orange Warsaw Festival w Radiu Z.
1: 25 minut do północy. George Ezra w Radiu Z, a aktualnie na scenie Orange Warsaw Festival trwa koncert Olivii Dean. Pytamy zatem uczestników tego festiwalu, jak najlepiej tańczyć, jakie miejsca najlepiej zająć, przy barierce, czy z tyłu, solo, czy w duecie?
2: Tańce w tłumie oczywiście, bo to trzeba, wiesz, przy takim koncercie, w szczególności na Twix, w szczególności przy całej barierce.
3: Tańce w tłumie.
4: Tak. I najbardziej solo. Albo i nie, kto wie.
5: Też trzeba się przejść, tak zobaczyć, co tu jest.
4: Talińsko też już było zaliczone. Super jest tam. Ale dzisiaj bardziej koncertowo. Radio Z
1: i już. Sami słyszeliście, każdy ma inną strategię. Za chwilę rozmowa i podsumowanie z naszą dziennikarką Magdą Barczyk. Bądźcie blisko.

0: FM PZ. Warsaw Festival w Radiu Z.
1: Liwka i PZ, no to jest oczywiście zestaw, który słyszeliście w tym roku na Orange'u. No i też Liwka była w naszej strefie rozmowy, na pewno słyszeliście, jeśli nie, wpadajcie też na Instagram Radia Z. Orange Warsaw Festival 2026 powoli dobiega końca. Dwa dni świetnego muzycznego wydarzenia, ale warto też powiedzieć, że to nie tylko muzyka, ale też fajne jedzenie, atrakcje, ciekawe strefy i przede wszystkim super okazje do spędzenia czasu z rodziną czy znajomymi. Obiecałem wam podsumowanie, więc już teraz łączę się z Magdą Baczy, która gdzieś tam poza strefą. Magda, smucisz się czy cieszysz?
2: Ojej, trochę przykro, że rzeczywiście musimy już kończyć nasz festiwalowy program, no i podsumowywać wszystko to, co działo się podczas dwóch dni Orange Warsaw Festival. Ja to nazywam takim otwarciem sezonu muzyczno-festiwalowego, no bo rzeczywiście to są te pierwsze dwa dni z fantastyczną muzyką na żywo, na świeżym powietrzu. No i oczywiście wszyscy ci artyści, którzy pojawili się na warszawskim Służewcu, nie zawiedli. Wystarczy przypomnieć, że wczoraj mogliśmy posłuchać m.in. Liwki, PZ-a, wspaniałego Luisa Capaldiego, który wrócił po dłuższej przerwie, Dominika Fajka, znanego również z serialu Euphoria. No i dzisiaj kolejne fantastyczne muzyczne doświadczenia, koncerty m.in. Sokoła, młodego zdolnego Daniela Godsona, FKA Twigs, której koncert był też pewnego rodzaju performancem. No i na koniec ta, która właśnie teraz zawładnęła sceną główną Orange Warsaw Festival, czyli Olivia Dean, która udzieliła jedynego polskiego wywiadu dla Radia Z. Ten wywiad niebawem będziecie mogli państwo usłyszeć na naszej antenie. Czaruje, widać, że publiczność bawi się fantastycznie, więc robi to, na czym fantastycznie się zna. Czaruje swoim głosem, swoimi stylizacjami i całym wizerunkiem. Mam nadzieję, że kolejne takie fantastyczne wydarzenia przed nami. To była wielka przyjemność, że mogliśmy z państwem tutaj być i razem z wami się podczas tych fantastycznych koncertów bawić.
1: Magda Barczyk, dziękuję bardzo. A to wejście razem z Magdą kończymy artystą, który wystąpi w tym roku na Open Air Festival, który coraz bliżej my już zaczynamy odliczać. Bardzo dziękuję. Teraz Teddy Swims, Mr. Know It All. Do usłyszenia.

0: Minęła właśnie północ w Radiu Z. Wiadomości. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze na warszawskim Grudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Co więcej wiadomo na temat tej tragedii z warszawską policją, rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Chłopiec przybywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. To wystarczyło, żeby wypadł z 10. piętra. Dziecko mimo trwającej na miejscu długiej reanimacji nie udało się uratować.
2: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
1: Mówi Radiu Z Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Nieoficjalnie matka dziecka nie została zatrzymana.
0: Policja cały czas zbiera dowody w tej sprawie. Zabezpieczono miejsce tragedii. Teraz komunikat policji. W związku z normalizacją zagrożenia pożarowego przywrócono z ograniczeniami ruch w obu kierunkach na zamkniętym dotąd odcinku drogi krajowej numer 50 od Łochowa do Stanisławowa. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że na 3-kilometrowym odcinku od miejscowości Kąty Borucza do miejscowości Żądza ruch odbywa się wahadłowo. Mundurowi apelują o ostrożność i wzywają, by stosować się do poleceń służb. A dogaszanie pożaru lasów w powiecie wołomińskim może potrwać przynajmniej do poniedziałku. Od czwartku pali się tam ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
3: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
0: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. A w lasach wysokie i średnie zagrożenie pożarowe, zwłaszcza na wschodzie Polski. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru, mówi Radiu Z Hanna Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
4: Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
0: W ten weekend prognozowane są burze i opady w centrum i na południu Polski. Trudne warunki utrzymują się jednak na Lubelszczyźnie, wschodzie Mazowsza, Podkarpaciu i Podlasiu. Strażacy ochotnicy z wioski Turze pod Wołominem apelują o pomoc. Ich wysłużony, ponad 50-letni wóz bojowy jako pierwszy ruszył walczyć z pożarem, ale była to niestety jego ostatnia akcja. Po całej nocy pracy zapaliła się komora silnika. Auto do niczego już się nie nadaje. Z prośbą o pomoc strażacy zadzwonili na czerwony telefon Radia Z. Pojechał do nich nasz reporter Tomasz Kubat.
5: Potężnej Tatry, rok produkcji 1972, raczej nie da się już naprawić. A czymś do pożarów trzeba jeździć, przekonuje druh Dominik Borkowski.
6: W tym momencie szukamy osób, które byłyby w stanie pomóc nam w pozyskaniu używanego wozu ciężkiego bojowego na naszą jednostkę, abyśmy mogli dalej działać i dalej nieść pomoc na naszym rejonie.
5: Na chodzie wciąż jest jeszcze jeden pojazd, ale nie ma tak pojemnego zbiornika na wodę, jest dużo lżejszy i bez napędu na cztery koła wszędzie nie wjedzie. Strażacy liczą na szybki i konkretny, jak oni sami, odzew.
0: Na nowe auto strażacy chcą zebrać 150 tysięcy złotych. W tej chwili mają ponad 65. Dorzucić się może każdy. Jak to zrobić, znajdziecie w tekście na radioz.pl. Ścieki jako źródło ciepła dla miasta. W Gliwicach powstaje innowacyjny projekt, który ma wykorzystać energię z kanalizacji i zamienić ją w tańsze, ekologiczne ogrzewanie dla mieszkańców. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Wielkoskalowa pompa ciepła wykorzysta energię z oczyszczonych ścieków, które normalnie trafiają do rzeki.
8: Wykorzystanie potencjałów miejskich to jest wykorzystanie i pozwiększenie przede wszystkim samowystarczalności w tym przypadku miasta Gliwice.
7: Mówi Krzysztof Szaliński z Gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To rozwiązanie ma ograniczyć emisję CO2 i zużycie węgla, a w efekcie obniżyć koszty i w przyszłości być może też rachunki mieszkańców. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Prace mają się zakończyć w przyszłym roku. Teraz Warszawa i duże utrudnienia dla kierowców. Do połowy sierpnia potrwa remont torowisk w Alejach Jerozolimskich, który wstrzyma ruch tramwajów między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona. Mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
9: Dla kierowców największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu wężej. Będą mieli mniej pasów do dyspozycji. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Oczywiście czasowo, tylko na czas budowy. Między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
0: W niektórych miejscach tory w Alejach Jerozolimskich nie były remontowane od 30 lat. Są i dobre wiadomości dla kierowców. To może być początek wakacyjnych obniżek na stacjach paliw. Olej napędowy jest najtańszy od końca lutego, a średnia cena diesla spadła do 6,50 zł za litr. W dół poszły też ceny benzyny i autogazu. Wynika z danych rynku paliw, o których Radiu Z mówi analityczka biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
10: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: Według analityków prognozy są optymistyczne. Na początku czerwca paliwo może być jeszcze tańsze. Średnia cena benzyny ma spaść poniżej 6 zł za litr, a diesel ma kosztować około 6 zł 26 groszy. Za naszymi piłkarzami ostatnie szlify przed dzisiejszym spotkaniem towarzyskim z Ukrainą. Biało-czerwoni trenowali wczoraj na stadionie we Wrocławiu, gdzie dziś zagrają. To pojedynek towarzyski, więc pojawia się pytanie, czy zagra w nim Robert Lewandowski. Ze szczegółami Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: Ma zagrać, ale szczegółów jeszcze nie znamy. Selekcjoner Jan Urban, pytany o lewego, nie dał jasnej odpowiedzi.
12: Zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
11: Pytanie, kto jeśli nie lewy, odpowiedział może być debiut. W kadrze są Mateusz Żukowski, który był rewelacją minionego sezonu drugiej Bundesligi.

0: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
6: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Śmierć turystki z Polski na Słowacji. Kobieta zginęła w Parku Narodowym Słowacki Raj. Wybrała się tam ze swoimi znajomymi. W pewnym momencie odłączyła się od grupy, bo bała się, że nie da rady na szlaku, na którym są drabinki i łańcuchy. Kiedy nie można się było do niej dodzwonić, do akcji wkroczyli ratownicy chorskiej zachrannej służby. Po kilku godzinach znaleźli jej ciało w wąwozie poniżej wielkiego wodospadu. Kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów bombowych kierowanych pod adresy prawicowych polityków i mediów. Łącznie służby zatrzymały 5 osób, 3 z nich aresztowano na 3 miesiące. O najnowszych ustaleniach i działaniach śledczych z rzeczniczką MSWiA rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
7: Piąta zatrzymana przez policję osoba to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka. Jak ustaliłem, dokładnie 18 maja miał dzwonić na numer alarmowy, grożąc zdetonowaniem bomby w kilku stacjach telewizyjnych, mówi Radiu Z Karolina Gałecka z MSWiA.
8: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
7: Zatrzymane do tej pory osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu mamy prezydenta Nawrockiego.
6: Policja zapowiada kolejne zatrzymania, bo jak podkreśla, sprawa jest rozwojowa. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Wczoraj podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej na nowy sprzęt wojskowy. Chodzi m.in. o bojowe wozy piechoty Borsuk i moździerze RAK. Umowy na ich dostawy podpisał w Stalowej Woli szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Krótko potem skomentował to premier Donald Tusk. Meldunek z ostatniej chwili. Sobota to 29 umów na 79 miliardów. Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa, napisał szef rządu na portalu X. Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Wrocławia w 18. Marszu Równości. Niezmiennie walczą o swoje postulaty, mimo że Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Zadowolenia nie ma przez zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił już weto. Według niego ustawa to w rzeczywistości związki partnerskie, na które się nie zgadza. Piotr Buźko ze Stowarzyszenia Kultura Równości komentuje, że polskie społeczeństwo jest już gotowe na takie zmiany, a to politycy muszą wreszcie do nich dorosnąć.
9: Trudno jest powiedzieć o żalu. Ja bym raczej powiedział, że my jesteśmy w takim momencie dużej złości i mobilizacji. Czego my wymagamy, to, żeby polska klasa polityczna dorosła, żeby zrozumieć, że polskie społeczeństwo jest różnorodne.
6: Teraz ustawą zajmie się Senat, potem trafi na biurko prezydenta. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej ruszyły wypłaty jednorazowych odpraw. 170 tysięcy złotych za dobrowolne odejście z pracy płaci państwo w ramach pakietu osłon socjalnych. Dzięki temu sytuacja finansowa JSW ma się ustabilizować i spółka ma uniknąć bankructwa. W wiadomościach teraz sprawdzone informacje od reportera Radia Z Szymona Kastelika.
10: Z pracą pożegnało się 526 osób, które zdecydowały się wziąć odprawy. To pierwszy etap, mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW.
11: Z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników.
10: W ciągu 5 lat z JSW ma odejść w sumie ponad 4000 pracowników. Oprócz odpraw górnicy będą mogli skorzystać z 4 lub 5-letnich płatnych urlopów górniczych. Celem jest ograniczenie zatrudnienia w JSW, co ma przynieść spore oszczędności. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Odprawy są wypłacane także w Polskiej Grupie Górniczej, z której odeszło już ponad 500 górników. Nowe i zdecydowanie lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych szpitala Banacha w Warszawie. Zakończyła się 2-letnia modernizacja oddziału intensywnej terapii kardiologicznej. Powstał specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych, mówi jego szef Robert Kowalik.
12: One odciążają ten główny oddział zachowawczy, gdzie ci pacjenci byli wymieszani, tak, ale generalnie ci pacjenci, którzy wymagali krótkich hospitalizacji, oczywiście blokowali łóżka dla tych pacjentów, którzy napływali z kolejek, którzy byli już tam planowo umawiani na hospitalizację.
6: Oddział ma specjalistyczny sprzęt do leczenia pacjentów w najcięższych stanach klinicznych. Problem z dostaniem się na wymarzone studia mogą mieć w tym roku absolwenci szkół średnich. Mamy kumulację roczników i liczba kandydatów jest o 35% większa. Część uczelni nabór na kierunki zaczyna już w poniedziałek, inne w połowie czerwca. Reporter Radia Z Przemek Taranek przyjrzał się sytuacji w największych ośrodkach akademickich w Krakowie.
13: Na nowych kierunkach na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie dodatkowo około 140 miejsc, ale na tych istniejących UJ nie zwiększa liczby miejsc, przyznaje kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
14: Nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
13: Inaczej podchodzi do tego Akademia Górniczo-Hutnicza, mówi rzeczniczka uczelni Anna Żmuda.
15: Przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. Ta liczba zwiększyła się o około 10%.
13: Jednak z powodu kumulacji roczników uczelnia nie obiecuje już miejsca w akademiku każdemu studentowi, tak jak to było w latach ubiegłych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: W tym roku maturę zdawało prawie 345 tysięcy uczniów szkół średnich, to około 90 tysięcy więcej niż przed rokiem. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni i wyłudzali dotacje. Teraz są w rękach łódzkiej policji. Skarb państwa mógł stracić co najmniej 5,5 miliona złotych. Początkowo przestępcy zajmowali się jedynie wyłudzeniami dotacji oświatowych na fikcyjną szkołę. Później ich apetyt się zaostrzył, mówi Radiu Z komisarz Adam Dębiński z łódzkiej komendy.
16: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studentów. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
6: W sumie zatrzymanych zostało 6 osób, grozi im do 15 lat więzienia. W czasie akcji mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Na koniec sport i wspaniała historia Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka wyrzuciła z turnieju byłą trzecią rakietę świata, Greczynkę Marię Sakkari. Pokonała ją 2-1 i awansowała do 1/8 finału French Open. Ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
17: Maja dokonuje rzeczy wielkich. Przypomnijmy, swoim debiucie w głównej drabince paryskiego turnieju. Pojedynek z Sakkari zaczął się dla niej źle. Przegrała pierwszego seta 1-6, ale zdała ten test charakteru. Podniosła się i narzuciła rywalce swoją grę. Ta sprawiła Greczynce sporo problemów. Efekt to wygrana Polki w drugim secie 6-3. Trzecią, decydującą partię nasza tenisistka zaczęła od przełamania Sakkari, konsekwentnie grała swoje, dorzuciła jeszcze jedno przełamanie i była lepsza, 6-2.
6: Trzymamy kciuki, a w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy należy odebrać order Orła Białego. Chce, by tą sprawą zajęła się kapituła orderu podczas czerwcowego posiedzenia. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Krytycznie o tej decyzji Kijowa mówi też Donald Tusk. Do naszego MSZ-u został wezwany ukraiński ambasador. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał o tym z polskim ambasadorem w Kijowie.
3: Ambasador przypomina, że kilka dni temu Wołodymyr Zełenski wziął udział w ponownym pochówku szczątków jednego z ukraińskich nacjonalistów z czasów wojny Andrija Melnyka. Piotr Łukasiewicz zaznacza, że Polska nie będzie wybierać Ukrainie bohaterów, ale...
4: Rezerwujemy sobie prawo do interpretacji postaci historycznych, jak chociażby Bandera, ale również ruch UPA w kategoriach zbrodni.
3: Dziś pamięć o UPA ma zagrzewać Ukraińców do walki z rosyjskim agresorem. Polska wskazuje jednak, że bohaterów walki o niepodległość Ukrainie nie brakuje. Oni dziś składają świadectwo, walcząc na froncie. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Ukraińskie MSZ napisało, że decyzja ta nie była wymierzona w Polaków. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Próbowali zatrzymać do kontroli jadącego motokrosem na jednym kole 19-latka. Ten jednak zaczął uciekać. W czasie pościgu radiowóz wypadł z drogi i zjechał z nasypu na tory kolejowe. W jakim stanie są mundurowi i czy motocyklistę udało się zatrzymać? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Stan rannego policjanta jest ciężki, ale stabilny. Z kolei policjantka po badaniach mogła wyjść ze szpitala do domu. Kierujący motocyklem w czasie pościgu porzucił pojazd i próbował dalej uciekać pieszo. Ostatecznie wpadł w ręce mundurowych, mówiła mi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
5: Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Świadkowie mówili później policji, że motocyklista od dłuższego czasu był zagrożeniem na drodze. Zawsze jeździł brawurowo. Pilny apel Rzecznik Praw Dziecka w sprawie zmian w ustawie Lex Kamilek. Projekt nowych przepisów, które mają lepiej chronić dzieci i przyspieszyć reakcję instytucji na przemoc, od miesięcy czeka na polityczne zielone światło. O szczegółach prac nad nimi opowie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Rozmowy z ministerstwami trwają, zapewnia Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Pierwsze spotkania już się odbyły, kolejne zaplanowano na początek czerwca.
8: Dzieci nie mogą czekać, bo każdy dzień, kiedy tych działań nie podejmujemy, jest po prostu czasem straconym.
7: Projekt zakłada duże zmiany systemowe, obowiązkowe rozmowy urzędników.